0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypną,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: W Radiu Pogoda zawsze są wakacje.

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filmy, co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mój czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oblada. Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: jak sztubak z niższych klas.
1: Ada, nie wypada.
0: Gdzie wychowanie, gdzie ogolata? Ty kto by cię aluszeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w sal.
2: Tylko pogodnie i tylko słonecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda. Łukasz Lewandowski.

powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

i w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercu.

0: prawda.
1: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie.

I melodramat nad miastem świt, na stole kwit z chemicznej pralni. Z krótkim dopiskiem odchodzę, odbierz sama. Z kim tak ci będzie źle?

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas ten taniec, jakie licho.

0: Radio Pogoda. Najlepsze na plaże.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
2: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy jednym mikrofonie, przy drugim Leszek Lichota. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Zacznę od tego, że długo się umawialiśmy na tę rozmowę, bo jest Pan bardzo zajętym człowiekiem i pomyślałam sobie o tym, czy Pan w ogóle ma czas, żeby jeszcze czasami odpoczywać?
3: No właśnie, jestem na takim etapie, gdzie pokończyłem projekty takie, które trwały prawie ze 2 lata, taki naprawdę maraton miałem. Aha. I postanowiłem sobie dać trochę wolnego czasu, żeby złapać dystans, zobaczyć, gdzie jestem, naładować baterie, przyjrzeć się sobie, dać odpocząć i nabrać sił. I ciągle mi się wydaje, że już to mogę zrobić. I ciągle się okazuje, że czekam na ten moment, że to może w przyszłym tygodniu już sobie odpocznę, a w przyszłym tygodniu coś znowu wpada. Ale takie zaległości, nie? No właśnie takie coś jak my, że się umawiamy na wywiad od paru miesięcy i mówię, no dobra, no teraz mam czas, no to możemy się umówić. I takich zaległych spraw gdzieś się z kimś tam poobiecywało i chciało spotkać i zobaczyć albo porozmawiać jest dużo. No i one ciągle jeszcze zajmują mi mój czas i kalendarz, także jeszcze nie mogę odpocząć, ale naprawdę widzę światełko w tunelu.
2: To co tak bardzo ostatnio Pana zajmowało?
3: Ostatnio to plany filmowe głównie, serialowe i filmowe. I i oczywiście trasy teatralne, ale one są jakby wpisane w stały rytm kalendarza i roku. Natomiast pokończyłem wszystkie plany filmowe. I chcę się zająć rzeczami, na które nie dawałem sobie czasu, odkładałem na później, takimi prywatnymi rzeczami, trochę biznesowymi, które też zaniedbałem i w tym wolnym czasie chciałbym się też tym zająć. A o konkretach, jeżeli chodzi co zajmowało, nie wiem, ile mogę mówić, bo nie wiem, na ile to już jest jawna informacja po prostu.
2: Czy któraś część tych planów filmowych, będę pytać zatem dookoła, dotyczyła tego, co będzie miało premierę w tym roku, czyli mam tu na myśli serial medyczny.
3: A o tym możemy mówić jakby tak. Serial, który nosi tytuł Znieczulenie, bo to już jakby zostało zaanonsowane. I chyba na jesieni ma wyjść. I tak, to zajmowało mi bardzo dużo czasu. To był bardzo wyczerpujący plan. Myślałem, że serial medyczny to będzie, pochodzimy sobie w fartuszkach po korytarzu, pogadamy i będzie przyjemnie. Nie, to był bardzo intensywny, wymagający plan, wymagający ogromnego skupienia. Moja postać tam występowała chyba w 95% scen, więc właściwie cały czas byłem na planie, codziennie przez chyba z 5 miesięcy.
2: Trudno też, żeby było inaczej, skoro jest tam pan jednak główną postacią.
3: No tak, ale różnie te główne postaci się układają. Tutaj faktycznie ta postać niemalże cały czas jest jakby na ekranie. Uczenie się tych medycznych tekstów, żargonu szpitalnego, lekarskiego, fachowych nazw było bardzo wymagające, ale też tam bardzo mocno postawiono na realizm i będzie bardzo dużo operacji takich, których widz będzie mógł zobaczyć na otwartych organach i tych wszystkich ruchów operowania tymi narzędziami wszystkimi też trzeba było się nauczyć.
2: No właśnie, bo jak to wygląda? To jest jakiś konsultant, ktoś, kto stoi i jednak pomaga aktorowi, czy aktor, że tak ujmę, leci na żywioł i udaje, że wszystko wie?
3: Nie, już nie ma nic na żywioł. Znaczy już teraz w tych czasach się wszyscy do wszystkiego przygotowują, czyli zanim wejdziemy na plan, mamy bardzo długi okres przygotowawczy i spotkania, nie wiem, z ratownikami medycznymi, z lekarzami różnych specjalizacji, które nam są potrzebne. Bywa, że, nie wiem, obserwujemy operacje, żeby to zobaczyć, na przykład, o ile jest taka możliwość. Więc jest bardzo dużo takich kursów, warsztatów, które musimy przejść. one moim zdaniem nie do końca spełniają swoją rolę, bo zanim wejdziemy na plan, to wszystko zapomnimy.
2: Okej.
3: No tak to jest niestety.
2: Czynnik ludzki.
3: Czynnik ludzki, no jak nie ma praktyki, jeżeli się raz, dwa coś wykonało na jakichś warsztatach, a później masz miesiąc przerwy, no to już później jak to robisz, no to sobie przypominasz, a nie masz tego w krwioobiegu. Więc ci konsultanci byli cały czas również obecni na planie i do każdej sceny nas przygotowywali i mówili, jak to robić, co jest prawdziwe, czego się nie robi, czego nie wolno, co jest błędem. I bardzo nam, bardzo pomagali. Byliśmy naprawdę duża pomoc, bez nich by się tego, to wszystko na pewno nie udało, ale wymagało to za każdym razem jakby uczenia się trochę od nowa.
2: Czy ta postać jest postacią, która będzie wzbudzała dużą sympatię u widzów?
3: Myślę, że i tak, i nie. Znaczy, no musi mieć coś, główna postać, gdzie widz podąża za nim. No, niekoniecznie musi to być miłość od pierwszego wejrzenia. Natomiast musi mieć coś intrygującego, albo na przykład mieć, mimo tego, że jest, nie wiem, ktoś antypatyczny i musi mieć jakąś rację, za którą widz podąży. Że ma prawo tak na przykład robić, bo ma rację. Ta postać myślę, że będzie miała i to, i to. Znaczy, że będzie można ją za niektóre rzeczy polubić, ale będzie też, mam nadzieję, trochę drażniąca i no jak to bywa w szpitalach, każdy był kogoś, jak nie sam, to kogoś odwiedzał albo zna tę historię. Lekarze są zapracowani, nigdy nie mają czasu, wszyscy coś od nich chcą i to czasami po prostu budzi takie emocje, że no chcieliby już troszkę spokoju, chcieliby, żeby nie musieli odpowiadać na najbłahsze pytania i po 50 razy upewniać ludzi w czymś i to jakby, ja rozumiem, że to powoduje frustrację i myślę, że w tym bohaterze też to znajdziemy jakby, że nie będzie to leśna góra, gdzie wszyscy są uśmiechnięci.
2: No właśnie, bo teraz tak sobie pomyślałam, że czy bardziej Leśna Góra, czy bardziej Dr. House, czy może jednak polska wersja Chirurgów?
3: Trudno mi
2: pojawią
3: powiedzieć,
2: się takie
3: trudno
2: porównania.
3: Mi powiedzieć, gdyż ja osobiście nie oglądam seriali medycznych jakby.
2: No. Okej.
3: Okay. Natomiast było to dla mnie wyzwanie aktorskie, jakby, żeby się z czymś takim zmierzyć i chciałem jakby tego dotknąć. Więc nie wiem jakby do czego to przypiąć. I mam nadzieję, że nie będzie to niczym z tego, że będzie po prostu opowiadało swoją historię.
2: No tym bardziej, że na platformie nie tylko dostępnej w Polsce będzie ten serial, więc być może stanie się to hitem ogólnoświatowym.
3: Trzymam kciuki.
2: Ale to też ostatnio nie pierwsza pańska rola medyczna. I tak się zastanawiam, czy są jakieś podobieństwa do Znachora, czy zupełnie inna rola?
3: No, podobieństwo jest takie, że obaj byli lekarzami, no i tyle.
2: Natomiast, w pewnym sensie neurochirurgami też.
3: Tak, przypomniało mi się, jak mieliśmy właśnie taki dzień, gdzie nie pamiętam, jak się taki dzień nazywa, no ale gdzie się sprasza dziennikarzy i pokazuje się całą tam jakby wszystkie seriale, filmy, które w tym roku mają nadejść. Taki prasowy dzień. No i oczywiście zapowiadali również nasz serial. Myśmy wyszli na scenę i dziennikarze zadali mi pytanie, jak się przygotowywałem do roli w tym serialu. No to więc odpowiedziałem, zagrałem wcześniej Znachora.
2: No tak. Jakby rzeczywiście to mogło wprowadzić, chociaż to wtedy były realia 50 lat wcześniej, tak? Lekarskie?
3: No więcej.
2: Więcej chyba nawet.
3: Więcej nie, no żartuję oczywiście, natomiast nie ma wspólnego, nic jakby. No, to jest zupełnie inny człowiek przede wszystkim. Z innymi rzeczami musi się mierzyć, inną ma presję na sobie. Na szczęście nie jest to chęć wykorzystania tamtej jakby postaci i skorzystania z niej tu, tylko jest to zupełnie inna, autonomiczna historia o człowieku o w ogóle innej konstrukcji.
2: Okej. Okay. Powiem tak, spodziewam się kolejnego hitu, ponieważ mam takie wrażenie, że w serialach, w których pan się pojawia, no to one jednak potem stają się hitowe. I na przykład też często padają pytania wśród moich kolegów, jak sobie rozmawiamy, dziennikarzy, co dalej z Watahą? Czy to jeszcze jest szansa na powrót?
3: No z tymi hitowymi serialami to jest tak, że może akurat te lepsze się ogląda, a tych gorszych się nie ogląda, więc się wydaje, okay, że wszystkie są fajne. Nie, procentowo to się rozkłada różnie, ale cieszę, jeżeli się zdarza to, że się weźmie udział w projekcie, który faktycznie odniesie sukces i trafi do ludzi. Mhm. Co z Watahą? Mi też zadają to pytanie cały czas. I mogę jedynie powiedzieć, zgodnie ze stanem swojej wiedzy, że nic na ten temat mi nie wiadomo.
2: Okay.
3: Natomiast jeżeli chodzi o takie moje osobiste podejście do tego tematu, myślę, że zakończyliśmy już na tamtym etapie trzech sezonów tę całą historię i musiałby być niesamowicie dobry pretekst, żeby po raz kolejny do niej sięgnąć. Lubię to, że nie przedłużyliśmy, że producenci nie zdecydowali się na przedłużenie robienie kolejnych sezonów tylko po to, żeby wyciskać cytrynkę.
2: No tak, ale skoro już tyle lat temu jakby został zakończony wtedy ten trzeci sezon Watahy, a tu nadal są pytania, to może jednak się okaże, że tę cytrynkę warto znów wycisnąć.
3: Znamy sytuację, gdzie po 10, 15, 20 latach wraca się do projektu.
2: To prawda.
3: Nie wiem, zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
2: Okej. Okay. Będę zatem dopytywać o te kolejne plany filmowe, które pan miał. Czyli tak, był jeden plan serialowy, filmowy. Mm-hmm. Czy był jakiś plan kinowy?
3: Był. Ale nie mogę w ogóle o nim nic powiedzieć, niestety.
2: Zupełnie nic,
3: oczywiście.
2: Czyli to jest po prostu temat na kolejną naszą rozmowę.
3: Tak, bo dopiero co skończyliśmy zdjęcia. Jeszcze nie wyszło to w eter. Więc w ogóle nawet nie chcę wprowadzać w tą rozmowę.
2: No rozumiem.
3: Bo
2: tajemnica.
3: Żeby cokolwiek o nim powiedzieć ciekawego i zainteresować, no musiałbym mówić rzeczy, o których jeszcze nie mogę mówić. Był taki plan filmowy, był jeszcze inny plan serialowy dla jednej innej platformy, kryminalny, który też, nie wiem, czy będzie na jesień, czy na wiosnę, który miał dosyć ciekawą konstrukcję, jakby, no bo historie kryminalne, no to wiemy, ktoś kogoś tam zabił, trzeba znaleźć kto, albo ktoś zginął i no jak tak. Zginął, no to no, tak jak to w kryminale. Natomiast tu ciekawą konstrukcję miał, że każdy odcinek jest opowiadany z perspektywy innej postaci, która jest zaangażowana w tę sprawę. A bohater, o którym się mówi przez cały czas, pojawia się dopiero później. Jak już wiemy, jak już zebraliśmy informacje o tych postaciach, co one się dowiedziały,
2: okay,
3: to dopiero pokazuje się, jak się to wydarzyło, jak do tego doszło. I dosyć ciekawa konstrukcja jakby taka.
2: Czy to był serial, który powstał na podstawie książki?
3: Nie.
2: Okej, okay, bo skojarzyłem się to z pewną książką, ale zatem tutaj nie dopytuję więcej. Jeśli chodzi o Znachora...
3: Gramy w jakieś kalambury? Zagadki?
2: Nie, po prostu teraz pomyślałam...
3: Czy to był...
2: Nie. Dobra, no bo też nie chcę po prostu, że tak ujmę, dość potocznie cisnąć, bo też rozumiem, po prostu o wielu rzeczach nie może mówić, tak? I ja na przykład teraz powiem, że mam skojarzenie, że taka była książka, jak nazywam się Czerwień Orhana Pamuka, gdzie rzeczywiście dopiero na sam koniec wchodziła ta główna postać, pojawiała się. No i na przykład by się okazało, że no zgadłam, no i co?
3: No i bingo
2: po prostu
3: by było, no, ale nie.
2: I byłby news, ale nie będzie.
3: Tak, no natomiast faktycznie to jest bardzo ciekawe. Od paru lat się dzieje tak, że coraz ciężej nam mówić o tych projektach, które robimy, bo coraz więcej się, coraz bardziej się obarcza takim nimbem tajemnicy, że nie mówimy nic, dopóki my nie powiemy, że już można, ale jednocześnie, proszę bardzo, iść, nie wiem, do radia, do telewizji, promować, tylko nic proszę nie mówić. Bardzo trudne zadanie.
2: Czyli po prostu aktor ma teraz taką rolę, że przychodzi, mówi dzień dobry, jestem aktorem, będę grał, będzie super.
3: Zgadnijcie w czym, tak.
2: Okej. Okay. No, chciałabym też wrócić na chwilę do Znachora, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy pamięta, no nie pierwszą, ale jednak tę najbardziej znaną wersję Znachora z Jerzym Bińczyckim. Czy pan, dostając propozycję zagrania Znachora, nie bał się tego, że będą porównania?
3: Znaczy takie osobiste, jakby zawodowe porównania?
2: No tak, że jako postać Znachora, no że bo wtedy Bińczycki to zagrał tak, a Lichota zagrał inaczej.
3: Tego nie, bardziej się obawiałem, ale to szybko jakby rozwiano moje wątpliwości, bardziej się obawiałem, czy w ogóle cały pomysł i historia nie jest chęcią powtórzenia tamtej. I wtedy nie widziałbym za bardzo sensu, żeby to robić jeden do jednego. Natomiast punkt widzenia, który przyjęli scenarzyści i produkcja, był na tyle jakby świeży, współczesny, dla mnie ciekawy i inny, że mimo, że opowiadamy tę samą historię, tego samego faceta, którą wszyscy znamy, no, to inaczej rozkładamy te akcenty. On się też inaczej może zachowywać. To nie jest facet, który jest ascetą i uwielbia swoją świętość, tylko jest facet, który chce żyć, jakby on ma dość tego, co go spotkało, tego, że się miota i szuka przez te 15 lat, sam nie wie czego, i marzy o tym, żeby osiąść. Mhm. Więc jeżeli nadarza się taka okazja, to on chce w to wejść. A nie mówi nie, bo ja tutaj nie wchodzę w takie sytuacje.
2: Okej. Okay. A czy to było, ten Znachor, to postrzega pan tę rolę jako wyzwanie?
3: A tak, oczywiście, oczywiście. Ale bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne. Nie wyzwanie takie, które paraliżuje, nie wyzwanie, które wymaga nie wiadomo jakiego poświęcenia, tylko jako możliwość spotkania się z jedną z najcieplejszych, najpiękniejszych postaci, jaką stworzyła nasza literatura i kino. Mhm. Bo to, jak zobaczymy sobie, jak powstawały te kolejne części, się okazuje, że raz na dwa pokolenia jakiś aktor może się z tą postacią spotkać. Mniej więcej co 40 lat powstawały. Więc to była jakby duża przyjemność, że jakby wylosowało mi się to. I to było wyzwanie na zasadzie takiej, wiemy, że nie możemy spieprzyć, wiemy, że ludzie wiedzą, o czym my opowiemy, wiemy, że będą porównać, wszystko to wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, ale mieliśmy jakąś taką bezczelną, nie bezczelną, ale pewność, że ta historia, którą stworzymy dla nich, ich również porwie. Mhm. I powiedzą,

0: tle, jak muzyka czasami leci w tle.
1: A to więc... różnie. To, na swoim przykładzie powiem, że to różnie.
0: Więc, więc on cały czas oczywiście bywał obecny. No po prostu jak u każdego. Natomiast nie skupiałem się na nim nigdy.
1: Okej.
0: Okay. Dopiero przed naszą pracą nad z Lahorem, no przysiadłem i zobaczyłem sobie wersję tą, wersję tamtą, oryginał książki i zobaczyłem różnice, gdzie kogo poniósł, była jak fantazja, jakie były rozwiązania tu, jakie tam. I zobaczyłem, że to też nie jest jedyna wersja, którą wyznaliśmy, tylko nam się wydaje, że jest. Więc możemy robić kolejną, bo tamta też była jakby adaptacją i nie była zgodna z oryginałem.
1: Tak.
0: Więc też mieliśmy do tego prawo. I to tak trochę zdjęło. Ze mnie przynajmniej miałem tak. No to czyli możemy sobie pójść w stronę, którą my chcemy.
1: Zastanawiałam się, jak to jest właśnie z perspektywy aktora, gdy dostaje się propozycję zagrania takiej roli, która jest, no mówiąc wprost, kultowa. I wtedy na przykład, nie wiem, myślał pan o tym, żeby zupełnie na nowo kreować tę rolę, czy jednak, nie wiem?
0: Myślałem o tym jak, a no czy właśnie. Zupełnie na nowo, czy nie, to nie wiedziałem. To są pytania, które sobie trzeba zadać. Czy chcemy się odkleić zupełnie, czy chcemy się jednak, czy też nie chcemy szokować tego widza. I mieliśmy wiele rozmów i prób na ten temat, i prób charakteryzacji, wyglądu. No przecież każdy ma obraz tego zarośniętego, brodatego, odzianego w łachmany faceta, który się włóczy. I mieliśmy wiele prób i gdzieś doszliśmy do wniosku, i mi też bardzo na tym zależało, że ponieważ wątki poboczne są na tyle pozmieniane, na tyle są silne postaci poboczne, silniejsze niż w tamtych wersjach, mają swoją podmiotowość, więc więcej w tym jest ich, w całym tym materiale, procentowo, że nie chciałbym, żeby widz myślał o tym, żeby zaprzątało mu w ogóle jakkolwiek głowę, że dlaczego ten znachor nowy jest inny, że on moim zdaniem powinien być takim bezpiecznym łącznikiem pomiędzy tymi światami, którzy ludzie mają w głowach, że on jest trochę niezmieniony, znaczy on jest cały czas tą samą figurą a reszta jest troszeczkę inna, reszta się kręci w innym kierunku, w innym tempie, natomiast on nie powinien szokować, nie powinien zajmować w ogóle myśli, czemu tak, a nie inaczej. Tylko on powinien się zgadzać z obrazkiem.
1: To rzeczywiście też zgodzę się z panem, że też miałam takie pierwsze wrażenie po paru pierwszych scenach, że tu mi się zgadza obrazek z tym obrazkiem, który gdzieś tam właśnie znam z ekranizacji.
0: A proszę mi wierzyć, że próby mieliśmy odważne.
1: Na przykład.
0: Charakteryzacji jego, jak ma wyglądać, tak, włosów, czy długie, no 15 lat, no łazi gdzieś, nie zawsze te długie włosy, długie brody. No mieliśmy naprawdę bardzo dużo różnych prób, żeby na koniec dojść do tego, że w ogóle nie możemy się tym podpierać, że to musi być bardzo prawdziwe, bo jeżeli ludzie tylko wyczują odrobinę fałszu w tej postaci, to jesteśmy na straconej pozycji. Więc musimy zrobić tak, że to musi być moje. Musimy dać mi czas na to, kilka miesięcy, żebym mi zarósł, rosły te włosy, żebym zrobił się tym włóczęgą, jakby, bo wszelka próba doklejenia czegoś, doczepienia i tak dalej skazałaby nas na porażkę. Jeżeli tylko by się wyczuło, że o, aktor się przebrał.
1: Tu ma doklejone, tam ma to też nie tak. Jego.
0: Więc okay. Postawiliśmy na to, że no musi to być autentyczne i szczere, bo on to w sobie ma. Ta postać to w sobie ma.
1: Często musi pan wykorzystywać własne włosy, brodę i inne artefakty do przygotowywania się do roli, bo teraz tak sobie pomyślałam, że musiał pan zarosnąć. No na przykład ja bym była zła, gdyby ktoś mi kazał, nie wiem, na przykład, dobra, to teraz nie maluję odrostów w przypadku kobiety przez pół roku. No byłoby mi z tym niedobrze.
0: No więc czy często? Zawsze.
1: Okej.
0: Okay. No bo ścięcie włosów jest dalej jakby danie swoich włosów, tylko ściętych. Nasze ciało, to jak wyglądamy, jest elementem każdej postaci. Jakby, ale też dlatego biorą nas, no po to są te, nie wiem, castingi, po to się dobiera te postaci, paruje, patrzy kto z kim, jak wygląda, jakie energie ma, że my sobą, już swoją postawą, swoim wyglądem i tak dalej, już do tej postaci coś wnosi, już, na dzień dobry.

0: kiedyś jakoś tak, jak zaczynałem tę przygodę zawodową, jeszcze tam na studiach, to myślałem, że właśnie trzeba takiej totalnej transformacji, nikt nie może mnie poznać, za każdym razem muszę być tak inny, że w ogóle powiedzą, to byłeś ty? Nie wiedziałem. Nie, okazało się, że nie, że można się wspomóc jakby troszeczkę, czyli przenieść się w inne czasy, ale to znowu troszkę jest tak, że to ja w innych czasach, że to ja w innym życiu. Kiedy to odkryłem, to wszystko się stało dużo lżejsze.
1: Okej. Okay. A jak na przykład takie przygotowywanie się do roli Noznahora i zapuszczanie włosów, brody i tak dalej, wpływa na role teatralne, które w tym czasie pan też gra?
0: No niestety muszą sobie postaci teatralne z tym radzić. Tak to jest, że w spektakle się gra wiele lat. 3, 5, 8 lat grasz jeden spektakl i tą samą postać, a w międzyczasie zrobisz 7 różnych filmów lub seriali i wyglądasz różnie. No i każda z tych postaci teatralnych się zmienia w zależności od tego, w jakim filmie grasz.
1: No właśnie.
0: Raz jesteś łysy, raz brodaty, raz zapuszczony, raz pięknie ostrzyżony. No trzeba sobie z tym radzić.
1: Okej. Okay. No ale na przykład tak sobie pomyślałam o roli w Dzikim. No to była pańska broda, czy jednak troszkę podkoloryzowana?
0: Pół na pół. Trochę moje, trochę doczepione, ale tam akurat ja jestem bardzo zadowolony z efektu tego, jak ta charakteryzacja finalnie wyglądała. Mimo tego, że były doczepiane jakieś warkoczyki, jakieś włosy i bałem się, że będzie to widać jakoś w sposób, który by przeszkadzał. Ale nawet jeżeli coś było widać, to mi to nie przeszkadzało, bo mi się to zgrywało z tą postacią. Więc tu akurat bardzo to lubiłem, tę postać.
1: Też chyba jakby technologicznie idziemy mocno do przodu ze wszystkim, że to już pewne rzeczy można troszkę jednak oszukać i mniej widać, że są na przykład doczepione, nie?
0: To zależy, zależy. No niby tak, no tylko to jest kwestia, czy komuś się będzie chciało później siedzieć nad tym i poprawiać. Czy nie lepiej zrobić od razu dobrze i się później już nad tym nie zastanawiać, nie tracić czasu ani pieniędzy z produkcji.
1: Wracając na chwilę do Znieczulenia, bo też powiedział pan, że wiele scen będzie takich realistycznych, odważnych. Pan jako aktor musi stanąć wobec niby udawanej operacji, ale jednak wygląda to mocno realistycznie. Co wtedy pan czuje? Jakby ma pan, ja na przykład patrząc na krew, operacje i tak dalej, myślę sobie, o matko, tak? Trochę mi słabo. I zastanawiam się, jak wykonać takie zadanie aktorsko.
0: Ja czuję absurd tej sytuacji, że ja udaję lekarza. Coś, co przede mną leży, udaje mózg. Ja udaję, że to operuję. Tu leci niby krew z udawanej żyły, bo jest rurką, którą ktoś tam pompuje. Ja czuję absurd tej sytuacji. Bardzo mi to śmieszy za każdym razem.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: To nie jest tak, że na przykład, nie wiem, już pański mózg jednak jakby analizuje pewne rzeczy i widzi po prostu, nie, że to jest realna sytuacja?
0: Okej.
1: Okay.
0: Znaczy, ale to uwielbiam w tym zawodzie, jakby, że umawiamy się na te fikcje, że wchodzimy w to.
1: Okej.
0: Okay. Może widzimy jakby absurd cały.
1: I naprawdę nie miał pan nigdy czegoś takiego, że jednak to pana trochę przeraziło, że o matko, tyle krwi, albo widzę mózg.
0: No nie.
1: Od razu pan wie, że to jest sztuczne.
0: No nie, to jakby ktoś dużo keczupu wylał, udając, że się skaleczył. No wiesz, że to sztuczne.
1: Okej. Okay. No to jak jest na przykład wtedy z wchodzeniem w rolę? No bo czasami słyszę od aktorów, że bardzo się wczuwają, tak? Że jakby traktują tę rolę bardzo tak osobiście i tak dalej, że mają nawet takie momenty, kiedy autentycznie im się wydaje, że to jest realna sytuacja.
0: No to
1: okej, okay, czyli to takie rozwiązanie pana nie dotyczy.
0: To ja mam inną metodę.
1: Dobra, czyli jaka jest dokładnie ta metoda Leszka Lichoty?
0: Taka, że umawiamy się, że w grupie zawodowców, którzy umówili się, że chcą opowiedzieć bajkę, opowiadamy bajkę najbardziej serio, jak potrafimy. Ze świadomością, że wszystko, co robimy, jest totalną fikcją. I że robimy film, czyli obraz, i że musimy czasami tak technicznie dostosować się do tego obrazu, Bo jeżeli ja, jeżeli, bo są takie sytuacje i ja też dawno, dawno temu kiedyś tak myślałem, że ale co mnie to obchodzi, że tutaj mnie nie widać albo że coś mnie zasłania. Ja czuję, że muszę tu być, tu stać i w tej chwili to robić. No, ale jeżeli cię nie ma w tej kamerze, to to jest nieważne, co ja robię i co ja czuję, bo po prostu tego w filmie nie będzie, jak mnie nie będzie widać.
1: No tak.
0: Więc czasami trzeba technicznie, co już nie pozwala na to, żeby się jakby tak zaangażować i zatracić, no bo technicznie musisz zrobić rzecz, której w życiu byś nie zrobił. Mhm. Tylko w kamerze ona wygląda dobrze.
1: Okej. Okay.
0: A w życiu byłaby nieprawdziwa.
1: Czyli tutaj też wchodzimy trochę na taki etap.
0: Czyli umawiamy się, że robimy kino, film i robimy to pod ten obrazek, nie?
1: Tak, ale też pomyślałam sobie o tym, że domyślam się, że w teatrze zatem jest zupełnie inaczej. No bo wtedy jednak ten widz ma...
0: A teatr daje coś innego.
1: Obraz całości.
0: Przede wszystkim teatr daje coś innego, że opowiadasz linearnie od wejścia na scenę do zejścia ze sceny jakąś historię i nikt cię nie zatrzyma. Nikt nie powie ci, czekaj, popraw tą kwestię, albo powiedz lepiej, nie, idziesz w całości i tam możesz się puścić. Tam możesz pofrunąć. Nikt nie zatrzyma cię już, nie? Nie ma reżysera, który każe ci powtórzyć. A film się robi fragmentarycznie, no, takimi małymi okruszkami, nie? Pojedyncze ujęcia, to nawet czasami nie sceny. Sceny, no, to w masterze się robi takie sceny, ale później wracasz i robisz tę scenę po kawałeczku. I jak tu odlecieć? Jakby, nie? Jeżeli cały czas jesteś stopowany. A w teatrze? A w teatrze można.
1: Dużo jest dubli na przykład na takim planie serialu, gdzie trzeba właśnie się grzebać w tych bebechach?
0: No, tak, bo tam jest dużo technicznych właśnie rzeczy trudnych. No bo jeżeli dbamy o realizm i na przykład są przygotowane fantomy, przez ludzi, którzy tygodniami nad nimi siedzą, że to jest fantom, którym jak rozkroisz skórę głowy, najpierw widzisz, że ta głowa w miarę wygląda naturalnie, realistycznie, potem rozcinasz tą skórę, która jest jakimś silikonem, a pod nią się odkrywa kość. Pod tą kością, jak rozłupiesz, jest błona, pod którą jest mózg. To jest wszystko przygotowane.
1: Okej.
0: I teraz jedna rzecz technicznie nie wyjdzie. Coś. To trzeba to powtórzyć, jakby.
1: No, ale to wtedy trzeba mieć następny fantom.
0: Czasami tak. No. Ale wystarczy nawet już, że to zrobisz, a potem coś, nie wiem, gdzieś coś chluśnie nie tak, wyskoczy nie tak, jak chcesz. Albo masz delikatnie coś wziąć, ale nie masz tego doświadczenia, więc ci wypada na podłogę. więc to trzeba powtórzyć, no mierzyć się z takimi rzeczami. To jest dosyć zabawne.
1: Dużo było takich sytuacji, kiedy jednak podczas kręcenia znieczulenia coś poszło mocno nie tak
0: oczywiście,
1: z tej medycznej strony.
0: Oczywiście.
1: Okej, pacjent by niekoniecznie przeżył.
0: No, na pewno nie. Nie. Ale też jakby w rozmowach z tymi lekarzami, którzy konsultowali z nami to wszystko, raczej my z nimi, i mówili jak, to daje obraz tego, jak precyzyjna i jak trudna jest to robota, którą oni wykonują. Bo my to się możemy wygłupiać i bawić, żeby mi tylko film, nikt od tego nie umrze, nikomu nic się nie stanie. Natomiast jeżeli on się pomyli minimalnie, to ma konsekwencje dla wielu osób.
1: Tyle dobrze, że jakby w przypadku aktora, tak jak pan powiedział wcześniej, umawiacie się na opowiadanie pewnej bajki.
0: Tak, i nie pozwalamy sobie otwierać naszych czaszek.
1: Okej. Czy pan zawsze chciał być aktorem?
0: Chyba nie zawsze. Chciałem być też kosmonautą, jak miałem parę lat. Jakieś fantazje dziecięce.
1: No dobra, ale pytam już o takie dorosłe życie. Czy to już był taki pomysł, że rzeczywiście będzie pan do tego dążył i będzie pan aktorem?
0: Nie pamiętam kontrpropozycji.
1: Okej.
0: Mogłem nie wiedzieć i szukać i myśleć, ale myślę, że kiedy skrystalizowała się ta myśl, to była chyba pierwsza, która do mnie przemówiła. Ale nie pamiętam, żebym miał jakąś opcję inną i sobie wymyślił, że albo.
1: Okej. Okay. To na przykład jak pan...
0: To jak się nie dostanę tu, to pójdę tam i będę kimś innym.
1: Czy po takich rolach, jak na przykład, nie wiem, długo pan gra, na przykład, nie wiem, prawnika czy lekarza, to nie przychodzi, albo pogranicznika, nie przychodzi do głowy taka myśl, że on to też w sumie ciekawy zawód jest?
0: No w sumie ciekawy zawód jest, ale mój jest ciekawszy.
1: Okej.
0: Bo ja mogę być raz tym i raz tamtym i unikam przez to też pewnej rutyny, która się wkrada w każdym długo wykonywanym zajęciu. Nie nudzi mnie to aż tak, no bo mogę być kimś innym za 3 miesiące. Albo za pół roku i się mogę jarać i fascynować na nowo tym, co mnie czeka. Dlatego tak uważam, że cały czas, że dobrze wybrałem, kurczę. W sensie ciągle mi to jara. Nie?
1: Wszystkie propozycje pan przyjmuje?
0: Nie wszystkie. Z różnych względów.
1: Pewnie czasowych przede wszystkim.
0: Najczęstszą wymówką jest brak czasu oczywiście, bo to jest najwygodniejsze i trudne do zweryfikowania. Natomiast no, różne bywają powody. Czasami jest nieinteresujący jakiś scenariusz. Albo czasami czujesz, że tylko na przykład ktoś właśnie w jakiś sposób wykorzystać chce chwilowo na przykład twoją popularność, którą akurat z innego projektu masz, i użyć tylko, żebyś tam...
1: Żeby inny projekt.
0: Ale tak. To nic nie daje. Czasami zestaw ludzki decyduje o tym, że chce się z tym zestawie ludzkim spotkać. I wtedy na drugi plan schodzi historia. Więc no różnie bywa.
1: Miał pan jakąś taką propozycję, która pana tak autentycznie ucieszyła, że o, super. Fajnie, bardzo się cieszę, że będę mógł to zrobić.
0: Mnóstwo, no oczywiście. Im dawniej, tym bardziej. Bo to były zawsze pierwszy raz i w ogóle się chciało cokolwiek. Więc każda propozycja była na wagę złota i cieszyła, że się ma szansę. Im więcej się robi, tym się trudniej cieszyć gdzieś nowościami, jeżeli się robi dużo. Więc coraz rzadziej przychodzą rzeczy, które są inspirujące i nowe dla ciebie, bo już wielu rzeczy dotknąłeś. Więc to, co przychodzi, jest też już czymś, co znasz bardzo często, bo te historie są podobne.
1: Okay.
0: Że czekasz na historię, która będzie inna od reszty. Albo wymaganie, które będzie postawić cię w innej sytuacji niż tam. Że tam chcą tylko, żebyś dał siebie, a tu mówią, czekaj, ja chcę, żebyś dał coś jeszcze. Żebyś poszukał jeszcze i tak dalej. I na to się czeka. I to czasami się zdarza. To czasami przychodzi, ale czasami długo nie. I czasami po prostu się wykonuje zawód.
1: Okej. Ale z tym takim wykonywaniem zawodu, to bardziej się pan cieszy na propozycje teatralne, czy te filmowe?
0: Nie ma znaczenia. Jeżeli jest fajna teatralna, no to nie ma znaczenia, czy to jest teatr, czy fajna filmowa. Po prostu jeżeli jest coś, co mnie zapala, to czy to jest kamera, czy scena, nie ma znaczenia żadnego.
1: No dobra, ale tak sobie myślę, że mówi pan, że na przykład właśnie z czasem coraz mniej się pan na przykład cieszy, bo to są już takie rzeczy, które gdzieś tam w pewnym sensie były, tak? I że to jest wykonywanie zawodu. No ale jednak mam wrażenie, że przez ostatni czas ma pan bardzo intensywny czas, taki zawodowo.
0: Tak,
1: czyli
0: no
1: jednak
0: właśnie
1: coś musiało...
0: jedno nie wyklucza drugiego.
1: No tak,
0: właśnie
1: ale...
0: intensywny czas powoduje to, że zaczynasz, właściwie przestajesz, można powiedzieć, myśleć o tym, co, bo nie masz czasu na to.
1: Okay.
0: Trochę jakby czerpiesz z siebie. Troszkę się sam zjadasz. Dlatego sobie powiedziałem teraz stop. Dlatego potrzebuję tej przerwy. Dlatego po tym maratonie mówię, nie mogę wejść w kolejny projekt, bo nie mam nic do zaoferowania. Jakby ja potrzebuję przerwy i potrzebuję naładować baterię i spojrzeć na siebie z dystansu. I spytać sobie, czego chcę i kim jestem. Więc to jest o tym bardziej. Nie? Że w tych projektach no, ileś się zagrało kryminałów, w iluś kryminałach. No one są, mówię, no, do siebie trochę podobne. No. I kolejny, który jest trochę podobny. Więc czeka się na te takie propozycje, które no, w jakiś sposób cię rozpalą. I powiedzą, o, tu warto.
1: No dobra, a czy pan zakłada sobie teraz długą przerwę na odpoczynek, czy za chwilę się okaże, że znów gonią pana różne inne rzeczy?
0: A tego nie wiem, ile ta przerwa będzie trwała, kiedy się już dowiem tego, na co czekam. Mhm. Może to potrwać miesiąc, może parę miesięcy, a może dłużej, nie wiem. No, gdybym to wiedział, to bym mógł to zaplanować, ale właśnie potrzebuję czasu, żeby się to zdarzyło. Mhm.
1: Obawiam się, że może się okazać tak, że rzeczywiście nawet jeszcze ta przerwa dobrze się nie zacznie, a już się skończy.
0: No może tak być. No.
1: Okej. Okay. Słyszałam też, że pan bardzo lubi snookera. Mhm. Próbowałam zrozumieć zasady tej gry, trochę mi nie wyszło, to od razu się przyznaję, więc jak będę zadawać jakieś dziwne pytania, to przepraszam z góry.
0: Nie każdy musi się znać na snookerze.
1: Ale w ogóle skąd u pana się wzięła ta pasja? To nie jest popularny sport.
0: Z takiej nastoletniej młodości. Aha. Wyszła ona od bilarda. No tak w tych początku lat 90. tak nie wiadomo, tam za dużo ofert nie było dla młodzieży. Można było na trzepaku siedzieć z kumplami.
1: W gałę haratać.
0: W gałę haratać, w harcerstwo pójść i tak dalej. No, szukało się takich różnych rozrywek, gdzieś nie można się wyjść i nie robić głupot. Mhm. No i takie pójście do klubu bilardowego z kolegami i mierzenie się przy tych kulkach, zakłady, kto bardziej, kto lepiej. Element rywalizacji i hazardu z tym związanym był taki ciekawy po prostu. I z tego bilarda, jak zobaczyłem, że gdzieś mam jakieś predyspozycje do tego, żeby sobie z tego bilarda grać, zacząłem wygrywać, zacząłem jakieś pieniądze zarabiać, no bo to się zakładało z ludźmi jako taki nastolatek. Że czułem, że to jest fajne i ja to lubię po prostu. No, niektórzy lubią latać za szmacianą kulką, a ja lubię wbijać kulki z tworzywa sztucznego. No. Więc z tego wyszło, a potem zobaczyłem snookera, po prostu stół na żywo, mhm. wiedząc co to tak samo, ani jak w to się gra. No i to mnie zachwyciło, że można jeszcze trudniej, jeszcze bardziej i że to już nie jest tylko taka zabawa, tylko tam naprawdę trzeba się postarać.
1: Okej. Okay. Dobrze pan gra w snookera?
0: Nie. No niestety.
1: Myślałam, że tutaj padnie taka odpowiedź, że tak, wygrywam, ogrywam ludzi i tak dalej. No bo ja słyszałam od pewnego mojego gościa, z którym pan podobno też czasami grywa, że jednak pan dobrze gra.
0: Nie, otóż z całą odpowiedzialnością mówię, że na pewno nie.
1: Okej. Okay.
0: Każdy, kto troszeczkę wie coś o snookerze i to wie, o czym mówię. Natomiast mimo tego, że nie ma jakiegoś wielkiego progresu w tej grze, ciągle sprawia mi frajda przekraczanie kolejnych małych stopni, mhm. jakby wtajemniczenia. A ponieważ to nie jest umiejętność linearna, która z czasem tylko ułatwia ci tą grę i mówi, że coraz więcej wiesz, tylko mhm. po prostu to jest taki sport, który jeżeli nie praktykujesz go non-stop, to możesz się w ciągu, nie wiem, miesiąca cofnąć o 10 lat na przykład. I mimo wszystko, że on jest tak trudny, to nawet jak ja się cofnę, czuję, że nie miałem czasu, coś i podchodzę do tego stołu, mówię, no przecież już grałem lepiej, dużo lepiej grałem, no czemu sobie nie radzę z takimi prostymi sytuacjami? No to znowuż odzyskiwanie tych skillów jakby znowu mi sprawia frajdę. Ale nie gram na tyle dobrze, żeby pójść z kimś, kto nawet polscy zawodnicy, którzy nie są zawodowcami, chociaż mamy takich obecnie, ale którzy potrenują 2-3 lata, ale solidnie, no to nie mam z nimi szans.
1: Okej.
0: Okay. Mimo, że gram 25 lat.
1: No ale to też przecież nie jest chyba sport, który wymaga, nie wiem, mięśni albo jakiegoś tam super kondycji fizycznej.
0: No to ja polecam się schylać przez 3 godziny nad stołem w pozycji, no jedna noga wyprostowana, druga nie, jak się człowiek rozumie. Oczywiście, że wymaga, ale nie to jest najważniejsze. Mhm. Natomiast opanowanie i technika jest mega ważna. To jest bardzo trudny, precyzyjny sport techniczny i niestety, jeżeli ja popełniłem na samym początku tego sportu, kiedy nikt nikogo nie uczył, nie wiedział jak, tylko samemu, popełniłem takie kardynalne błędy w technice, to one ze mną zostały.
1: Okej. Okay.
0: I bardzo trudno je wyrzucić, jakby i zmienić. Mm-hmm. Znaczy, wymagałoby to naprawdę katorżniczego treningu, a ja nie cierpię katorżniczych treningów, tychże ja lubię grać, cieszyć się tą grą, bawić się tą grą.
1: Okej. Okay. Czyli jakby w pana przypadku nie chodzi o to, żeby wygrywać, tylko żeby grać.
0: Jak się przy okazji wygra, to fajnie.
1: Znajduje pan czas na snookera podczas tych wszystkich swoich różnych obowiązków? Czy teraz w końcu będzie
0: różnie to było
1: więcej czasu?
0: Ostatnio właśnie nie, ostatnio prawie rok nie. Mhm. I nawet pojechałem na mistrzostwa nasze, takie artystów biznesu i sportu, które organizujemy tam corocznie. I zobaczyłem Jaka jest różnica, kiedy przygotowywałem się do tych mistrzostw, jak się czułem, w jakiej dyspozycji, jak grałem, a jak tego nie robiłem. I właściwie zobaczyłem, że no, nie mam narzędzi, żeby stanąć w szranki z tymi, którzy ćwiczyli. Te 8 miesięcy tam, czy ileś przerwy, no widać po prostu, że kija w ręku nie miałem.
1: Okej, ale może to, tak sobie myślę, może to tylko pańska interpretacja, że tak jednak jakaś skromność panu zbytnia tutaj się pojawiła.
0: Nie, to jest realizm.
1: Okej. Czy myśli pan sobie o tym jeszcze, że chciałby pan zagrać jakąś rolę konkretną?
0: Czasem myślę, czasem nie.
1: I co to byłaby za rola?
0: No właśnie, trudno mi to sprecyzować, ponieważ... ważniejsze stało się to wyzwanie, które chciałbym, żeby takie coś przyniosło, czyli niewiadoma, niż to, żebym ja spełnił fantazję, że nie wiem, Ryszarda III, czy tam jakieś, no tak mają różne fantazje aktorzy, uważam, że nie mogę wiedzieć, co to będzie, bo to musi mnie zaskoczyć na tyle, żeby mnie odpalić, i żeby chcieć się zmierzyć z czymś.
1: Aha.
0: Więc tyle mogę powiedzieć o tym marzeniu. Nie jest to konkret, że nie jest to co, jaka postać.
1: Tylko czego gatunku, wymaga bardziej.
0: W jakim gatunku, tak. Tylko co mi odkryje.
1: Okej. Okay. Zdarzały się panu takie role, że bardzo, że tak ujmę, z podejścia zawodowego, że musiał pan po prostu, no mówiąc wprost, grał pan, żeby zarobić na życie?
0: Właśnie dziwi mnie zawsze, że na przykład dziennikarze krępują się zadając to pytanie, że uważają, że jest to krępujące na przykład. Że no, ale czy zdarza się czasami jednak, że...
1: Ale tylko za
0: to, co pan wykonuje zawodowo, że pobiera pan wynagrodzenie? No, zdarza się za każdym razem.
1: Nie, no dobra, no bo wiadomo, że potem jednak aktor jest z jakąś rolą. Zdarza się jednak, że jest mocno kojarzony, tak? No i też sobie myślę o tym, że pewnie wybierając projekty...
0: To nie wiadomo,
1: projekty...
0: kiedy będziesz mocno kojarzony. Jakby to tylko nikt nie wie.
1: Okej. Okay. No dobra, to zdarzyło się. Robić joba tylko dla pieniędzy.
0: No ale wielokrotnie. Oczywiście. Oczywiście, no przecież to jest zawód.
1: No tak, ale i czy to był na przykład... czy to były joby trochę w Boże, słowo, przepraszam.
0: Wbrew. Patrzę na Brie.
1: Przepraszam. Czy to były właśnie na przykład role wbrew panu? Pańskim przekonaniom?
0: I poniżej oczekiwań.
1: Okej.
0: Okay. Tak, no oczywiście. No ale czasami tak jest. Nie?
1: No właśnie nie wiem, czy tak jest. Dlatego o to tak dopytuję. I być może pan mówi,
0: ja wiem, że tak jest, bo jakby mówię to z doświadczenia.
1: No dobra. Czyli że trochę uogólniamy, że każdy z aktorów ma jakąś taką rolę na swoim koncie, którą po prostu zrobił, bo musiał.
0: Nie, ja mówię o sobie.
1: Dobra.
0: Nie wypowiadam się za innych. Mogą mieć ludzie podejście takie, że robię tylko to, co mnie interesuje, kręci na własnych warunkach. Ja takiego podejścia do tego zawodu nie mam.
1: No to jak na przykład wtedy wejść w taką rolę? Jak do niej podejść profesjonalnie? Czy jednak wtedy, że tak ujmę, gra pan po łebkach?
0: Profesjonalnie to jest mniej więcej tak, jakby redakcja powiedziała pani, proszę zrobić wywiad z osobą, która panią nie interesuje albo pani nie chce z nią się spotkać, a pani mówi, jestem dziennikarką i zrobię ten wywiad. To jest mniej więcej porównywalne.
1: No dobra, no. Czy czasami rzeczywiście trzeba. No. Czasami na szczęście można robić wywiady, które się chce robić.
0: No właśnie. I oby tych było więcej.
1: To prawda. No dobra, czyli tak, teraz jesienią zobaczymy pana w Znieczuleniu. Zobaczymy pana też w jakichś nowych projektach teatralnych?
0: W tym roku... Może nie w nowym, bo premierę mieliśmy zeszłego roku, ale jeszcze nie wszędzie go pokazywaliśmy, więc jakby w niektórych miastach może być po raz pierwszy, bo jeździmy z bardzo fajnym spektaklem, moim zdaniem pułapka, kryminał, gatunkowy przede wszystkim. Nie farsa, nie komedyjka, a fajny rasowy kryminał napisany przez fachurów. I ludzie mają niezłą frajdę z tego, że muszą bardzo uważnie słuchać nas, żeby w ogóle rozkminić, kto za czym stoi, kto pociąga za sznurki. Że to nie jest trochę cyrk, że im dajemy rozrywkę, że sobie siedzą wygodnie i czują się zaopiekowani, tylko muszą się zaangażować intelektualnie po prostu i swoją uważność dać całą do tego spektaklu, że to jest umowa między nami. To my wam opowiemy zagadkę, intrygę, a wy spróbujcie rozkminić. I oni wchodzą w ten układ. I to jest taki gatunek troszeczkę nam się to tak kojarzy grającym, trochę jak kiedyś kobry były. Że to jest gdzieś podobne. Że to, tam nie ma chęci zaspokojenia jakichś takich niskich potrzeb teatralnych, czyli żeby rozbawić tylko widza i tak dalej, tylko wchodzisz i opowiadasz historię i ktoś w nią wchodzi i idzie.
1: Ale przynajmniej na końcu, oczywiście nie zdradzimy, ale czy widz dostaje jakieś zaspokojenie?
0: Wszystko dostaje.
1: Dostanie wszystko.
0: I zaspokojenie i to poczucie cudowne, jakie każdy widz ma, że dał się wpuścić w maliny. To uwielbiamy przecież. Zaskoczenie. Oczywiście tam jest też dużo śmiechu. Jest, to nie jest to, że nie, że tam są wszystko śmiertelnie, poważnie i nie wolno. Nie, jest dużo śmiechu, zabawy. Jest też dużo zaskoczenia, co powiedziałem. Jest też... Są też rzeczy niespodziewane, które nie mogę zdradzić, ale gdzie widzowie bardzo mocno na to reagują. I niespodziewane rozwiązania. Nie? To, co w kryminale najbardziej lubimy. I mimo, że to jest klasyka teatralna, bo to już było grane w Polsce i na świecie. Więc bardzo lubię to grać jakby. I to jest pułapka. I z tym jeździmy. Tam jest Piotruś Głowacki, Marta Ścisłowicz, Jędrzej Hycnar i ja na scenie.
1: I to jest też bardzo ciekawe, ponieważ jak wyświetlają mi się właśnie, no mówiąc wprost, reklamy tego spektaklu, to bardzo plakatowo to wygląda. Prawdę mówiąc, jak kiedyś to zobaczyłam za pierwszym razem, to myślałam, że to jest jakiś nowy serial.
0: Tak, no właśnie to jest gatunkowe i ten plakat też musiał być gatunkowy. Jakby właśnie to już jest zasługa producentów, którzy dbają o to, żeby ta jakość była. Na każdym elemencie, również na plakacie. Żeby to nie był tylko plakat, że weźmiemy sobie 5 twarzy, których państwo kojarzycie i damy tytuł i kolorowe obrazki, tylko żeby to wszystko się zgadzało.
1: Z treścią również.
0: Z treścią, z charakterem, z klimatem. Tak. I żeby było jeszcze smaczne.
1: Wiele osób kojarzy pana z serialami. Czuje się pan serialowym aktorem?
0: Też. Też. Tak, też.
1: Kiedyś chyba tak się mówiło, że tak w serialu to trochę siara grać, nie?
0: No, to kiedy to było, powiem.
1: Dawno,
0: ja
1: to prawda.
0: Ja to pamiętam oczywiście, bo zacząłem studiować wtedy. To było dawno i już jest nieprawda. No teraz od lat już serial przejął prym. Ludzie więcej oglądają seriali, moim zdaniem, niż filmów. Po prostu przez łatwość dostępu. No to już jakieś banały bym musiał mówić, jakby, że możemy sobie włączać, kiedy chcemy, co chcemy i widzieć całą ofertę filmową i serialową z całego świata naraz, jakby nie musimy czekać, chodzić do kina, tylko my decydujemy w każdej chwili. No i to jakby między innymi zrobiło, że ludzie częściej teraz oglądają seriale i te seriale więcej nowego wnoszą do świata filmowego, do tego filmowego show biznesu niż, niż filmy. Że są ciekawsze konstrukcje, gęściej opowiadane, więcej innowacji jest w tych serialach niż w tych filmach. Czyli przejęły prym.
1: No tak, to też przy okazji pewnie historia jest gęściej opowiedziana, no bo jest po prostu więcej czasu niż w filmie, tak?
0: No to że więcej czasu nie zawsze znaczy gęściej.
1: Okej.
0: Ale można przybliżyć coś bardziej, nie? Że postaci w filmie, gdzie masz 15 minut na opowiedzenie postaci jakby i to, co ma robić, to w serialu może dostać cały odcinek ta postać.
1: To prawda.
0: Więc możemy się jej przybliżyć. Więc daje więcej możliwości. No i teraz już nie są seriale, bo kiedyś były seriale wieloodcinkowe, a teraz są po prostu takie mini, że 5, 6, 8 odcinków, że jesteś w stanie w jeden wieczór w zasadzie, jak zarwiesz noc, to obejrzysz całość.
1: A podobno są i tacy, którzy tak robią.
0: No,
1: czy Znieczulenie też już będzie miało drugi sezon?
0: Nie wiem tego.
1: A nawet jak pan wie, to widzę, pominie, że mi pan nie powie. A czy ma pan także popularność Daje panu jeszcze czasami odetchnąć, czy jednak wychodzi pan z domu i ta popularność wychodzi razem z panem?
0: Nie. W ogóle jakby bardzo rzadko to czuję. Jakoś tak ludzie są bardzo łaskawi wobec mnie w tej kwestii.
1: Okej.
0: Więc raczej, jeżeli się cokolwiek zdarza, to jest miłe. W sensie takim, że ktoś ma dobre intencje podchodząc, a nie zdarza się coś takiego, że ale pan jest kiepskim aktorem, jak ja pana nie lubię oglądać. No przecież to się nie zdarza, nikt tak nie podchodzi. Tylko raczej z tym, że dzień dobry, cieszę się, czy mogę usisnąć dłoń, czy autograf i tak dalej, więc to jest miłe. Nie jest to na szczęście nachalne i nie czuję tego, żeby to gdzieś mnie przerastało, bo się nie zdarza tak często. To tylko wydaje się może innym, że nam się często tak zdarza, a nie zdarza.
1: A miał pan jakąś taką sytuację, że ktoś zwracał się do pana, nie wiem, imieniem właśnie postaci?
0: Oczywiście.
1: Bo tak sobie myślę, że właśnie chyba często...
0: I to, że tam ludzie na ulicy, którzy tam obejrzeli mnie w serialu czy w filmie, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli to mówi reżyser do ciebie na przykład.
1: Naprawdę?
0: No tak.
1: Okej.
0: I to nie postacią, którą grasz akurat u niego, tylko którą widział kiedyś. Tak, zdarza się. To jest czasami zabawne, czasami frustrujące, ale zdarza się.
1: Czy pan ma...
0: Na przykład po autograf, że tam, panie Grześku, czy mogę autograf?
1: Czy wśród tych postaci była jakaś, do której pan się tak jakoś po prostu osobiście mocno przywiązał?
0: Przywiązał może nie, ale bardziej polubiłem, nie? Że lubiłem z nią przebywać, z nią być, lubiłem tą historię, które jej się przydarzały, to tak. Ale osobiście przywiązał, nie wiem, jakoś chyba mam tak jakieś intymne pojęcie na temat osobiście przywiązał tego zwrotu, że nie dopuściłbym nigdy, żeby tak się związał z postacią.
1: No to za co na przykład pan lubił swoje postaci? I które?
0: No już wspomnieliśmy, tak? Wspomnieliśmy o Znachorze, która mówiłem, że była ogromną przyjemnością jakby za to, co on miał w sobie, czyli jakie ja musiałem narzędzia w sobie uruchomić, jakie emocje uruchomić, żeby go przedstawić, żeby nim pobyć przez chwilę. I to była taka najjaśniejsza strona człowieka, którą on miał, najbardziej taka otwarta, ludzka, empatyczna i to lubiłem. Lubiłem Rebrowa z Watachy oczywiście za to, że był męski, że miał przygody, że był sprawczy wbrew wszystkiemu i tak dalej. To lubiłem. I raczej za takie rzeczy lubię postać. I to, co się przydarza, nie? Że tutaj w tym filmie nie muszę skakać ze skał i latywać zimą do rzek zamarzniętych, ale w tamtym lubiłem to. Wtedy.
1: Okej.
0: Te 15 lat temu to lubiłem. I to była przygoda. No, czułem się jak bohater kina akcji.
1: Jakiś Iron Man prawie.
0: Tak, no, to jest spełnianie fantazji młodzieńczych, nie? To bycie aktorem cały czas, żeby mieć przygody.
1: No. No dobra, no to w takim razie, czy zawód aktora według pana to jest poważny zawód, czy taki trochę jednak...
0: A to niech se każdy wybierze, co chce robić w tym zawodzie.
1: A dla pana?
0: Dla mnie?
1: No.
0: Przygoda.
1: Okej. Okay. Taka raczej spełnianie trochę dziecięcych marzeń?
0: No tak, ale to nie znaczy, że to nie może być poważne. No to robimy to na serio.
1: Ale rozmawialiśmy o tym, że jednak robimy to na niby.
0: Nie.
1: Że umawiamy się, że robimy na niby.
0: Umawiamy się, że robimy fikcję, ale robimy ją na serio, tak żeby ludzie w to uwierzyli. O to chodzi. Natomiast każdy niech sobie podejdzie jak chce. Jeżeli ktoś potrzebuje, żeby być traktowany strasznie poważnie, to niech sobie tak to robi. A jeżeli ktoś uważa, że nie wiem, będzie grał tylko komedię na przykład i rozbawiał ludzi, dawał im radość i śmiech, to niech to robi. Jest miejsce w tym zawodzie dla każdego.
1: Zapytałam też o to, dlatego że często ma pan takie postaci, które są takie bardzo poważne. Dopiero potem na przykład okazuje się, że...
0: Ja byłem zdziwiony, że takie dostaję. Przecież ja poszedłem na te studia i chciałem być aktorem, żeby grać komedię cały czas.
1: Naprawdę?
0: Ja wrosłem na komediach, na Barei, na lekkim kinie akcji, tam Zabójcza broń, Szklana pułapka, a nie na poważnym kinie i takich poważnych postaciach. Ja chciałem grać komedię. Tylko... Dostawałem propozycje niekomediowe.
1: I właśnie chciałam powiedzieć, że jednak coś poszło nie tak.
0: Coś poszło
1: pomiędzy.
0: Nie tak, tak.
1: Ale odnalazłby się pan teraz na przykład w jakiejś super komediowej roli?
0: Nie wiem, czy mi się odnalazł, no to na pewno bym się zmierzył. dbam o to, żeby właśnie to marzenie spełniać, dbam o to w teatrze. Mhm. Żeby te rzeczy, które dotykam, nie były dołujące i ciężkie. I żeby widz nie miał wrażenia po wyjściu, Boże, dlaczego ja przyszedłem do tego teatru i kto mi to zrobił. Tylko właśnie, żeby sobie w tym teatrze zapomniał trochę o swoich problemach, o świecie codziennym i żeby doświadczył czegoś przyjemnego. Czy to będzie rozwiązywanie zagadki, czy to będzie obserwowanie jakichś perypetii, jakichś śmiesznych postaci ludzi, to już nieważne. Natomiast chodzi o to, żeby nie dobić go, że teatr, to teraz my ci powiemy, jak jest źle. I tej komedii, myślę, że od lat, najbardziej doświadczam w teatrze, nie?
1: No dobrze, to ja w takim razie czekam na jakąś taką ekranową pana bardzo komediową rolę. Bardzo chętnie zobaczę pana w takim wydaniu na ekranie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Czasami jak się w bardzo poważnym filmie bardzo źle zagra, to wychodzi komedia.
1: Albo dramat. Leszek Lichota był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko

0: pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory. Sałatki.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Została ostatnia reklama.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.

0: reklama.
1: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze już 5 lipca w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
2: Została ostatnia reklama.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum

nakaz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi. Gdyby wreszcie się basista nie obudził, bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka Bucio.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.

0: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Została ostatnia reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: Premier żąda ekspresowych zmian w miejskich spółkach w całym kraju. Zmarł były polski skoczek narciarski, miał 33 lata. Iga Świątek pożegnała się z Wimbledonem.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
7: Miriam Lipińska, minister zdrowia i szef NFZ-u dostali czas do wtorku na przygotowanie konkretnych rekomendacji, by wyeliminować patologie w publicznej ochronie zdrowia. To zadanie od premiera. Jeśli tak się nie stanie, Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Wszystko przez aferę ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Premier oczekuje też, że miejskie spółki w całym kraju zostaną wyczyszczone z polityków.
9: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
7: W warszawskim Szpitalu Południowym już wymieniono Radę Nadzorczą i Zarząd, a w stołecznym ratuszu dwie wiceprezydentki podały się do dymisji. Tragiczna informacja dla świata skoków narciarskich. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek, medalista Mistrzostw Świata Juniorów w drużynie. Miętus od lat pracował jako trener w AZS Zakopane oraz w strukturach PZN-u. Ostatnio jako trener kadry narodowej juniorów. O śmierci byłego skoczka poinformował Polski Związek Narciarski. Ukraina zaatakowała dronami Petersburg. W wyniku ataku wybuchł pożar w terminalu naftowym w tym mieście. Zamieszczone w serwisie Telegram zdjęcia i nagrania pokazywały słupy dymu i ognia nad zakładem. Położony nad Zatoką Fińską terminal naftowy w Petersburgu jest jednym z największych rosyjskich obiektów magazynowania i eksportu paliw. Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ilą z Filipin 6-7-2-6. Powody do zadowolenia ma natomiast polska wspinaczka Natalia Kałucka, która zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas na krakowskim rynku. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Maderita z Indonezji. Trzecia była Amerykanka Emma Hunt, która w ćwierćfinale poprawiła rekord globu, bijąc rekord Polki Aleksandry Mirosław.
10: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
7: Dziś na niebie słońce i chmury na zmianę, do tego wszędzie przelotny deszcz, a na południu i południowym wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku, do 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
11: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Z biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Bolesław Prus. Lalka. W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, niemniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski. W renomowanej jadłodajni, gdzie na wieczorną przekąskę zbierali się właściciele składów bielizny i składów win, fabrykanci powozów i kapeluszy, poważni ojcowie rodzin, utrzymujący się z własnych funduszów i posiadacze kamieni

0: bez zajęcia, równie dużo mówiono o uzbrojeniach Anglii jako firmie J. Mincel i S. Wokulski. Zatopieni w kłębach dymu cygar i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła obywatele tej dzielnicy, jedni zakładali się o wygrane lub przegrane Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarcka, drudzy awanturnikiem Wokulskiego. Jedni krytykowali postępowanie prezydenta McMahona, inni twierdzili, że Wokulski jest zdecydowanym wariatem, jeżeli nie czymś gorszym. Pan Deklewski, fabrykant powozów, który majątek i stanowisko zawdzięczał wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzież radca Węgrowicz, który od 20 lat był członkiem, opiekunem jednego i tego samego Towarzystwa Dobroczynności, znali S. Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przepowiadali mu ruinę. Na ruinie bowiem i niewypłacalności, mówił pan Deklewski, musi skończyć człowiek, który nie pilnuje się jednego fachu i nie umie uszanować darów łaskawej fortuny. Zaś radca Węgrowicz po każdej również głębokiej sentencji swego przyjaciela dodawał: wariat, wariat, awanturnik, Józiu, przynieś no jeszcze piwa. A która to butelka? Szósta, panie radco, służę piorunem, odpowiadał Józio. Już szósta, jak ten czas leci. Wariat, wariat, mruczał radca Węgrowicz. Dla osób posilających się w tej co radca jadłodajni, dla jej właściciela, subiektów i chłopców, przyczyny klęsk mających paść na S. Wokulskiego i jego sklep galanteryjny były tak jasne, jak gazowe płomyki oświetlające zakład. Przyczyny te tkwiły w niespokojnym charakterze, w awanturniczym życiu, zresztą w najświeższym postępku człowieka, który mając w ręku pewny kawałek chleba i możność uczęszczania do tej oto tak przyzwoitej restauracji, dobrowolnie wyrzekł się restauracji, sklep zostawił na opatrzności boskiej, a sam z całą gotówką odziedziczoną po żonie pojechał na turecką wojnę robić majątek. A może go i zrobi. Dostawy dla wojska to gruby interes, wtrącił pan Szprot, ajent handlowy, który bywał tu rzadkim gościem. Nic nie zrobi, odparł pan Deklewski. A tymczasem porządny sklep diabli wezmą. Na dostawach bogacą się tylko Żydzi i Niemcy. Nasi do tego nie mają głowy. A może Wokulski ma głowę? Wariat. Wariat, mruknął radca. Podaj no, Józiu, piwa, która to? Siódma buteleczka, panie radco, służę piorunem. Już siódma. Jak ten czas leci, jak ten czas leci. Ajent handlowy, który z obowiązków stanowiska potrzebował mieć o kupcach wiadomości wszechstronne i wyczerpujące, przeniósł swoją butelkę i szklankę do stołu radcy i topiąc słodkie wejrzenie w jego załzawionych oczach spytał zniżonym głosem. Przepraszam, ale dlaczego pan radca nazywa Wokulskiego wariatem? Może mogę służyć cygarkiem? Ja trochę znam Wokulskiego. Zawsze wydawał mi się człowiekiem skrytym i dumnym. W kupcu skrytość jest wielką zaletą, duma wadą, ale żeby Wokulski zdradzał skłonności do wariacji, tego mnie spostrzegł. Radca przyjął cygaro bez szczególnych oznak wdzięczności. Jego rumiana twarz, otoczona pękami siwych włosów nad czołem, na brodzie i na policzkach, była w tej chwili podobna do krwawnika oprawionego w srebro. Nazywam go, odparł powoli ogryzając i zapalając cygaro, nazywam go wariatem, gdyż go znam lat, zaczekaj pan, 15, 17, 18. Było to w roku 1860. Jadaliśmy wtedy u Hopfera. Znałeś pan Hopfera? Phi. Otóż Wokulski był wtedy u Hopfera subiektem i miał już ze 20 parę lat. W handlu win i delikatesów? Tak. I jak dziś Józio, tak on wówczas podawał mi piwo z razy nelsońskie, i z tej branży przerzucił się do galanterii? Wtrącił ajent. Zaczekaj pan, przerwał radca. Przerzucił się, ale nie do galanterii, tylko do szkoły przygotowawczej, a potem do szkoły głównej. Rozumie pan? Zachciało mu się być uczonym. Ajent począł chwiać głową w sposób oznaczający zdziwienie. Istna heca, rzekł. I skąd mu to przyszło? No skąd? Zwyczajnie. Stosunki z Akademią Medyczną, ze Szkołą Sztuk Pięknych, wtedy wszystkim paliło się we łbach, a on nie chciał być gorszym od innych. W dzień służył gościom przy bufecie i prowadził rachunki, a w nocy uczył się. Licha musiała to być usługa. Tak jak innych, odparł radca, niechętnie machając ręką. Tylko że przy posłudze był bestia, niemiły. Na najniewinniejsze słówko marszczył się jak zbój. Rozumie się, używaliśmy na nim, co wlazło, a on najgorzej gniewał się, jeżeli nazwał go kto panem konsyliarzem. Raz tak zwymyślał gościa, że mało obaj nie porwali się za czuby. Naturalnie handel cierpiał na tym. Wcale nie, bo kiedy po Warszawie rozeszła się wieść, że subjekt Hopfera chce wstąpić do szkoły przygotowawczej, tłumy zaczęły przychodzić tam na śniadanie. Osobliwie roiła się studenteria. I poszedł też do szkoły przygotowawczej. Poszedł i nawet zdał egzamin do szkoły głównej. No ale co pan powiesz? Ciągnął radca, uderzając ajenta w kolano, że zamiast wytrwać przy nauce do końca, niespełna w rok rzucił szkołę. Cóż robił? Otóż co, gotował wraz z innymi piwo, które do dziś dnia pijemy, i sam w rezultacie oparł się aż gdzieś koło Irkucka. Heca, panie, westchnął ajent handlowy. Nie koniec na tym. W roku 1870 wrócił do Warszawy z niewielkim fundusikiem, przez pół roku szukał zajęcia, z daleka omijając handle korzenne, których po dziś dzień nienawidzi, aż nareszcie, przy protekcji swego dzisiejszego dysponenta Rzeckiego, wkręcił się do sklepu minclowej, która akurat została wdową, i w rok potem ożenił się z babą, grubo starszą od niego. To nie było głupie, wtrącił ajent. Zapewne jednym zamachem zdobył sobie byt i warsztat, na którym mógł spokojnie pracować do końca życia. Ale też miał on krzyż pański z babą. One to umieją. Jeszcze jak, prawił radca. Patrz pan jednakże, co to znaczy szczęście. Półtora roku temu baba objadła się czegoś i umarła, a Wokulski po 4-letniej katordze został wolny jak ptaszek, z zasobnym sklepem i 30 000 rubli w gotowiźnie, na którą pracowały dwa pokolenia minclów. Ma szczęście. Miał, poprawił radca, ale go nie uszanował. Inny na jego miejscu ożeniłby się z jaką uczciwą panienką i żyłby w dostatkach. Bo co to, panie, dziś znaczy sklep z reputacją i w doskonałym punkcie? Ten jednak, wariat, rzucił wszystko i pojechał robić interesa na wojnie. Milionów mu się zachciało, czy kiego diabła? Może je będzie miał, odezwał się ajent. Aha, żachnął się radca. Daj no, Józiu, piwa. Myślisz pan, że w Turcji znajdzie jeszcze bogatszą babę, aniżeli nieboszczka minclowa? Józiu, służę piorunem, jedzie ósma. Ósma? Powtórzył radca. To być nie może. Zaraz przedtem była szósta, potem siódma? Mruczał, zasłaniając twarz dłonią. Może być, że ósma. Jak ten czas leci? Mimo posępne wróżby ludzi trzeźwo patrzących na rzeczy, sklep galanteryjny pod firmą J. Mincel i S. Wokulski nie tylko nie upadł, ale nawet robił dobre interesa. Publiczność, zaciekawiona pogłoskami o bankructwie, coraz liczniej odwiedzała magazyn. Od chwili zaś, kiedy Wokulski opuścił Warszawę, zaczęli zgłaszać się po towary kupcy rosyjscy. Zamówienia mnożyły się, kredyt za granicą istniał, weksle były płacone regularnie, a sklep roił się gośćmi, którym ledwo mogli wydołać trzej subjekci. Jeden mizerny blondyn, wyglądający jakby co godzinę umierał na suchoty, drugi szatyn z brodą filozofa, a ruchami księcia, i trzeci elegant, który nosił zabójcze dla płci pięknej wąsiki, pachnąc przy tym jak laboratorium chemiczne. Ani jednak ciekawość ogółu, ani fizyczne i duchowe zalety trzech subiektów, ani nawet ustalona reputacja sklepu może nie uchroniłyby go od upadku, gdyby nie zawiadował nim 40-letni pracownik firmy, przyjaciel i zastępca Wokulskiego, pan Ignacy Rzecki.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
5: Została ostatnia reklama.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Pan Ignacy od 25 lat mieszkał w pokoiku przy sklepie. W ciągu tego czasu sklep zmieniał właścicieli i podłogę, szafy i szyby w oknach, zakres swojej działalności i subiektów, ale pokój pana Rzeckiego pozostał zawsze taki sam. Było w nim to samo smutne okno, wychodzące na to samo podwórze, z tą samą kratą, na której szczeblach zwieszały się być może ćwierćwiekowa pajęczyna, a z pewnością ćwierćwiekowa firanka, niegdyś zielona, obecnie wypłowiała z tęsknoty za słońcem. Pod oknem stał ten sam czarny stół obity suknem, także niegdyś zielonym, dziś tylko poplamionym. Na nim wielki czarny kałamarz wraz z wielką czarną piaseczniczką, przymocowaną do tej samej podstawki, para mosiężnych lichtarzy do świec łojowych, których już nikt nie palił, i stalowe szczypce, którymi już nikt nie obcinał knotów. Żelazne łóżko z bardzo cienkim materacem, nad nim nigdy nie używana dubeltówka, pod nim pudło z gitarą, przypominające dziecinną trumienkę, wąska kanapka obita skórą, dwa krzesła, również skórą obite, duża blaszana miednica i mała szafa ciemnowiśniowej barwy stanowiły umeblowanie pokoju, który ze względu na swoją długość i mrok w nim panujący zdawał się być podobniejszym do grobu aniżeli do mieszkania. Równie jak pokój, nie zmieniły się od ćwierć wieku zwyczaje pana Ignacego. Rano budził się zawsze o 6:00, przez chwilę słuchał, czy idzie leżący na krześle zegarek, i spoglądał na wskazówki, które tworzyły jedną linię prostą. Chciał wstać spokojnie, bez awantur, ale że chłodne nogi i nieco zesztywniałe ręce nie okazywały się dość uległymi jego woli, więc zrywał się, nagle wyskakiwał na środek pokoju i rzuciwszy na łóżko szlafmycę, biegł pod piec do wielkiej miednicy, w której mył się od stóp do głów, rżąc i parskając jak wiekowy rumak szlachetnej krwi, któremu przypomniał się wyścig. Podczas obrządku wycierania się kosmatymi ręcznikami z upodobaniem patrzył na swoje chude łydki i zarośnięte piersi, mrucząc: no, przecie nabieram ciała. W tym samym czasie zeskakiwał z kanapki jego stary pudel, Ir, z wybitym okiem i mocno otrząsnąwszy się, zapewne z resztek snu, skrobał do drzwi, za którymi rozlegało się pracowite dmuchanie w samowar. Pan Rzecki, wciąż ubierając się z pośpiechem, wypuszczał psa, mówił dzień dobry służącemu, wydobywał z szafy imbryk, mylił się przy zapinaniu mankietów, biegł na podwórze zobaczyć stan pogody, parzył się gorącą herbatą, czesał się nie patrząc w lustro i o 6:30 był gotów. Obejrzawszy się, czy ma krawat na szyi, a zegarek i portmonetkę w kieszeniach, pan Ignacy wydobywał ze stolika wielki klucz i trochę zgarbiony, uroczyście otwierał tylne drzwi sklepu obite żelazną blachą. Wchodzili tam obaj ze służącym, zapalali parę płomyków gazu i podczas gdy służący zamiatał podłogę, pan Ignacy odczytywał przez binokle ze swego notatnika rozkład zajęć na dzień dzisiejszy. Oddać w banku 800 rubli, aha. Do Lublina wysłać 3 albumy, tuzin portmonetek, właśnie. Do Wiednia przekaz na 1200 guldenów, z kolei odebrać transport, zmonitować rymarza za nieodesłanie walizek, bagatela, napisać list do Stasia, bagatela. Skończywszy czytać, zapalał jeszcze kilka płomieni, a przy ich blasku robił przegląd towarów w gablotkach i szafach. Spinki, szpilki, portmonety, dobrze, rękawiczki, wachlarze, krawaty, tak jest, laski, parasole, sakwojaże, a tu albumy, neseserki. Szafirowy wczoraj sprzedano, naturalnie. Lichtarze, kałamarze, przyciski, porcelana. Ciekawym, dlaczego ten wazon odwrócili. Z pewnością nie uszkodzony. Lalki z włosami, teatr, karuzel. Trzeba na jutro postawić w oknie karuzel, bo już fontanna spowszedniała. Bagatela, 8:00 dochodzi. Założyłbym się, że Klein będzie pierwszy, a Mraczewski ostatni, naturalnie. Poznał się z jakąś guwernantką i już jej kupił neseserkę na rachunek i z rabatem. Rozumie się, byle nie zaczął kupować bez rabatu i bez rachunku. Tak mruczał i chodził po sklepie przygarbiony, z rękoma w kieszeniach, a za nim jego pudel. Pan od czasu do czasu zatrzymywał się i oglądał jakiś przedmiot. Pies przysiadał na podłodze i skrobał tylną nogą gęste kudły, a rzędem ustawione w szafie lalki małe, średnie i duże, brunetki i blondynki przypatrywały się im martwymi oczami. Drzwi od sieni skrzypnęły i ukazał się pan Klein, mizerny subjekt, ze smutnym uśmiechem na posiniałych ustach. — A co? Byłem pewny, że pan przyjdziesz pierwszy. — Dzień dobry — rzekł pan Ignacy. — Paweł, gaś światło i otwieraj sklep. Służący wbiegł ciężkim kłusem i zakręcił gaz. Po chwili rozległo się zgrzytanie ryglów, szczękanie sztab i do sklepu wszedł Dzień, jedyny gość, który nigdy nie zawodzi kupca. Rzecki usiadł przy kantorku pod oknem. Klein stanął na zwykłym miejscu przy porcelanie. Pryncypał jeszcze nie wraca, nie miał pan listu? Spytał Klein. Spodziewam się go w połowie marca, najdalej za miesiąc. Jeśli go nie zatrzyma nowa wojna. Staś, pan Wokulski, poprawił się Rzecki, pisze mi, że wojny nie będzie. Kursa jednak spadają, a przed chwilą czytałem, że flota angielska wpłynęła na Dardanele. To nic, wojny nie będzie. Zresztą, westchnął pan Ignacy, co nas obchodzi wojna, w której nie przyjmie udziału Bonaparte? Bonapartowie skończyli już karierę. Doprawdy, uśmiechnął się ironicznie pan Ignacy. A na czyjąż korzyść McMahon z Ducrotem układali w styczniu zamach stanu? Wierz mi, panie Klein, bonapartyzm to potęga. Jest większa od niej. Jaka? Oburzył się pan Ignacy. Może republika z Gambettą, może Bismarck? Socjalizm, szepnął mizerny subjekt, kryjąc się za porcelanę. Pan Ignacy mocniej zasadził binokle i podniósł się na swym fotelu, jakby pragnąc jednym zamachem obalić nową teorię, która przeciwstawiała się jego poglądom, lecz poplątało mu szyki wejście drugiego subjekta z brodą. A moje uszanowanie panu Lisieckiemu, zwrócił się do przybyłego. Zimny dzień mamy, prawda? Która też godzina w mieście, bo mój zegarek musi się spieszyć. Jeszcze chyba nie ma kwadransa na dziewiątą. Także koncept. Pański zegarek zawsze spieszy się z rana, a później wieczorem. Odparł cierpko Lisiecki, ocierając szronem pokryte wąsy. Założę się, żeś pan był wczoraj na preferansie. Ma się wiedzieć. Cóż pan myślisz, że mi na całą dobę wystarczy widok waszych galanterii i pańskiej siwizny? No, mój panie, wolę być trochę szpakowatym, aniżeli łysym, oburzył się pan Ignacy. Koncept, syknął pan Lisiecki. Moja łysina, jeżeli ją kto dojrzy, jest smutnym dziedzictwem rodu, ale pańska siwizna i gderliwy charakter są owocami starości, którą chciałbym szanować. Do sklepu wszedł pierwszy gość. Kobieta, ubrana w salopę i chustkę na głowie, żądająca mosiężnej spluwaczki. Pan Ignacy bardzo nisko ukłonił się jej i ofiarował krzesło, a pan Lisiecki zniknął za szafami i wróciwszy po chwili, doręczył interesantce

0: ruchem pełnym godności żądany przedmiot. Potem zapisał cenę spluwaczki na kartce, podał ją przez ramię Rzeckiemu i poszedł za gablotkę z miną bankiera, który złożył na cel dobroczynny kilka tysięcy rubli. Spór o siwiznę i łysinę był zażegnany.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze już 5 lipca w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
7: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.

0: Winner.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
2: Dopiero około 9 wszedł, a raczej wpadł do sklepu pan Mraczewski. Piękny, 20-kilkuletni blondynek z oczyma jak gwiazdy, ustami jak korale, z wąsikami jak zatrute sztylety. Wbiegł, ciągnąc za sobą od progu smugę woni i zawołał: słowo honoru daję, że musi już być w 9:30. Letkiewicz jestem, gałgan jestem, no podły jestem, ale cóż zrobię, kiedy matka mi zachorowała i musiałem szukać doktora. Byłem u 6. Czy u tych, którym dajesz pan neseserki? Spytał Lisiecki. Neseserki? Nie, nasz doktor nie przyjąłby nawet szpilki. Zacny człowiek. Prawda, panie Rzecki, że już jest w 9:30? Stanął mi zegarek. Dochodzi 9. Odparł ze szczególnym naciskiem pan Ignacy. Dopiero 9? No kto by myślał, a tak projektowałem sobie, że dziś przyjdę do sklepu pierwszy, wcześniej od pana Kleina. A żeby wyjść przed 8, wtrącił pan Lisiecki. Mraczewski utkwił w nim błękitne oczy, w których malowało się najwyższe zdumienie. Pan skąd wie? Odparł. No słowo honoru daje, że ten człowiek ma zmysł proroczy. Właśnie dziś, słowo honoru, muszę być na mieście przed 7, choćbym umarł, choćbym miał podać się do dymisji. Niech pan od tego zacznie, wybuchnął Rzecki, a będzie pan wolny przed 11, nawet w tej chwili, panie Mraczewski. Pan powinieneś być hrabią, nie kupcem i dziwię się, że pan od razu nie wstąpił do tamtego fachu, przy którym zawsze ma się czas, panie Mraczewski, naturalnie. No i pan w jego wieku latałeś za spódniczkami, odezwał się Lisiecki. Co tu bawić się w morały? Nigdy nie latałem, krzyknął Rzecki, uderzając pięścią w kantorek. Przynajmniej raz wygadał się, że całe życie jest niedołęgą, mruknął Lisiecki do Kleina, który uśmiechał się, podnosząc jednocześnie brwi bardzo wysoko. Do sklepu wszedł drugi gość i zażądał kaloszy. Naprzeciw niego wysunął się Mraczewski. Kaloszyków żąda szanowny pan, który numerek, jeżeli wolno spytać, a szanowny pan zapewne nie pamięta. Nie każdy ma czas myśleć o numerze swoich kaloszy, to należy do nas. Szanowny pan pozwoli, że przymierzymy. Szanowny pan raczy zająć miejsce na taburecie. Paweł, przynieś ręcznik, zdejm panu kalosze i wytrzyj obuwie. Wbiegł Paweł ze ścierką i rzucił się do nóg przybyłemu. Ależ panie, ależ przepraszam, tłumaczył się odurzony gość. Bardzo prosimy, mówił prędko Mraczewski. To nasz obowiązek. Zdaje mi się, że te będą dobre. Ciągnął, podając parę zczepionych nitką kaloszy. Doskonałe, pysznie wyglądają. Szanowny pan ma tak normalną nogę, że niepodobna mylić się co do numeru. Szanowny pan życzy sobie zapewne literki. Jakie mają być literki? L.P. mruknął gość, czując, że tonie w bystrym potoku wymowy grzecznego subiekta. Panie Lisiecki, panie Klein, przybijcie z łaski swojej literki. Szanowny pan każe zawinąć dawne kalosze? Paweł, wytrzyj kalosze i okręć w bibułę. A może szanowny pan nie życzy sobie dźwigać zbytecznego ciężaru? Paweł, rzuć kalosze do paki. Należy się 2 ruble, kopiejek 50. Kaloszy z literkami nikt szanownemu panu nie zamieni, a to przykra rzecz znaleźć w miejsce nowych artykułów dziurawe graty. 2 ruble 50 kopiejek do kasy z tą karteczką. Panie kasjerze, 50 kopiejek reszty dla szanownego pana. Nim gość oprzytomniał, ubrano go w kalosze, wydano resztę i wśród niskich ukłonów odprowadzono do drzwi. Interesant stał przez chwilę na ulicy, bezmyślnie patrząc w szybę, spoza której Mraczewski darzył go słodkim uśmiechem i ognistymi spojrzeniami. Wreszcie machnął ręką i poszedł dalej, może myśląc, że w innym sklepie kalosze bez literek kosztowałyby go 10 złotych. Pan Ignacy zwrócił się do Lisieckiego i kiwał głową w sposób oznaczający podziw i zadowolenie. Mraczewski dostrzegł ten ruch kątem oka i podbiegłszy do Lisieckiego, rzekł półgłosem: niech no pan patrzy, czy nasz stary nie jest podobny z profilu do Napoleona III? Nos? Wąs? Hiszpanka? Do Napoleona, kiedy chorował na kamień, odparł Lisiecki. Na ten dowcip pan Ignacy skrzywił się z niesmakiem. Swoją drogą Mraczewski dostał urlop przed 7 wieczorem, a w parę dni później w prywatnym katalogu Rzeckiego otrzymał notatkę. Był na Hugonotach, w 8 rzędzie krzeseł z niejaką Matyldą. Na pociechę mógłby sobie powiedzieć, że w tym samym katalogu równie posiadają notatki dwaj inni jego koledzy, a także inkasent, posłańcy, nawet służący Paweł. Skąd Rzecki znał podobne szczegóły z życia swych współpracowników? Jest to tajemnica, z którą przed nikim się nie zwierzał. Około 1 w południe pan Ignacy, zdawszy kasę Lisieckiemu, któremu pomimo ciągłych sporów ufał najbardziej, wymykał się do swego pokoiku, ażeby zjeść obiad przyniesiony z restauracji. Współcześnie z nim wychodził Klein i wracał do sklepu o 2. Potem obaj z Rzeckim zostawali w sklepie, a Lisiecki i Mraczewski szli na obiad. O 3 znowu wszyscy byli na miejscu. O 8 wieczór zamykano sklep. Subiekci rozchodzili się i zostawał tylko Rzecki. Robił dzienny rachunek, sprawdzał kasę, układał plan czynności na jutro i przypominał sobie, czy zrobiono wszystko, co wypadało na dziś. Każdą zaniedbaną sprawę opłacał długą bezsennością i smętnymi marzeniami na temat ruiny sklepu, stanowczego upadku Napoleonidów i tego, że wszystkie nadzieje, jakie miał w życiu, były tylko głupstwem. Nic nie będzie. Giniemy bez ratunku, wzdychał, przewracając się na twardej pościeli. Jeżeli dzień udał się dobrze, pan Ignacy był kontent. Wówczas przed snem czytał historię konsulatu i cesarstwa albo wycinki z gazet opisujących wojnę włoską z roku 1859, albo też, co trafiało się rzadziej, wydobywał spod łóżka gitarę i grał na niej marsza Rakoczego, przyśpiewując wątpliwej wartości tenorem. Potem śniły mu się obszerne węgierskie równiny, granatowe i białe linie wojsk przysłoniętych chmurą dymu. Nazajutrz miewał posępny humor i skarżył się na ból głowy. Do przyjemniejszych dni należała u niego niedziela. Wówczas bowiem obmyślał i wykonywał plany wystaw okiennych na cały tydzień. W jego pojęciu okna nie tylko streszczały zasoby sklepu, ale jeszcze powinny były zwracać uwagę przechodniów, bądź najmodniejszym towarem, bądź pięknym ułożeniem, bądź figlem. Prawe okno, przeznaczone dla galanterii zbytkowych, mieściło zwykle jakiś brąz, porcelanową wazę, całą zastawę buduarowego stolika, dokoła których ustawiały się albumy, lichtarze, portmonety, wachlarze, w towarzystwie lasek, parasoli i niezliczonej ilości drobnych, a eleganckich przedmiotów. W lewym znowu oknie, napełnionym okazami krawatów, rękawiczek, kaloszy i perfum, miejsce środkowe zajmowały zabawki, najczęściej poruszające się. Niekiedy podczas tych samotnych zajęć w starym subiekcie budziło się dziecko. Wydobywał wtedy i ustawiał na stole wszystkie mechaniczne cacka. Był tam niedźwiedź wdrapujący się na słup, był piejący kogut, mysz, która biegała, pociąg, który toczył się po szynach, cyrkowy pajac, który cwałował na koniu, dźwigając drugiego pajaca i kilka par, które tańczyły walca przy dźwiękach niewyraźnej muzyki. Wszystkie te figury pan Ignacy nakręcał i jednocześnie puszczał w ruch. A gdy kogut zaczął piać, łopocząc sztywnymi skrzydłami, gdy tańczyły martwe pary, co chwilę potykając się i zatrzymując, gdy ołowiani pasażerowie pociągu jadącego bez celu zaczęli przypatrywać mu się ze zdziwieniem i gdy cały ten świat lalek przy drgającym świetle gazu nabrał jakiegoś fantastycznego życia, stary subiekt, podparłszy się łokciami, śmiał się cicho i mruczał. Hi, hi, hi. Dokąd wyjedziecie, podróżni? Dlaczego narażasz kark, akrobato? Co wam po uściskach, tancerze? Wykręcą się sprężyny i pójdziecie na powrót do szafy. Głupstwo. Wszystko głupstwo. A wam, gdybyście myśleli, mogłoby się zdawać, że to jest coś wielkiego. Po takich i tym podobnych monologach szybko składał zabawki, i rozdrażniony chodził po pustym sklepie, a za nim jego brudny pies. Głupstwo handel, głupstwo polityka, głupstwo podróż do Turcji, głupstwo całe życie, którego początku nie pamiętamy, a końca nie znamy. Gdzież prawda? Ponieważ Tego rodzaju zdania wypowiadał niekiedy głośno i publicznie, więc uważano go za bzika, a poważne damy mające córki na wydaniu nieraz mówiły: oto do czego prowadzi mężczyznę starokawalerstwo.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: policzku w dół.
1: Reklama.
2: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze już 5 lipca w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
8: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta, na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
8: Gatta, to od niej zaczyna się lato.
10: Została ostatnia reklama.
11: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
12: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
11: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
12: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
11: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
13: Poszukiwany od piątku 65-latek zatrzymany. Burza i ewakuacja przed wystąpieniem Donalda Trumpa. Za nami 4 dni muzycznej fety. Zakończył się Open Air Festival.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
13: Miriam Lipińska. Koniec obławy na 65-latka w Świętokrzyskiem. Mężczyzna został zatrzymany dziś rano. To mąż kobiety, którą znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Policjanci wstępnie ustalili, że do śmierci kobiety ktoś mógł się przyczynić. Dlatego wszczęto poszukiwania męża zmarłej, który jako ostatni mógł widzieć 64-latkę przed jej śmiercią. Poszukiwania mężczyzny trwały od piątku. Zagranica. Nasz kraj jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, oświadczył Donald Trump podczas przemówienia wygłoszonego w Waszyngtonie z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wystąpienie prezydenta USA w parku National Mall opóźniło się przez burzę. Z jej powodu konieczna była ewakuacja zgromadzonych. Gdy burza przeszła, park otwarto ponownie. Wracamy do kraju. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom najpierw upały, potem burze i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Jak mówi rolniczka Daria Latała z Małopolski, upały zniszczyły m.in. owoce.
14: Większość upraw takich odkrytych cierpiało ze względu na to, że słońce bezpośrednio opierało się na liściach, owocach i po prostu paliło porzeczki, maliny i inne owoce. Niestety nie nadają się do niczego, nie nadają się nawet na przetwory.
13: Ogromne straty po burzach są też na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, a to oznacza, że owoców i warzyw będzie mniej, a przez to będą droższe. Tegoroczny Open Air Festival to już historia. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo od środy przez 4 dni wystąpiło blisko 70 wykonawców. W tym m.in. The Cure, Nick Cave czy Calvin Harris.
15: Głównie kupiłam bilet przez Addison Rae. Tak, ale tak. Dzisiaj też mój tata specjalnie przyjechał na The Cure, bo jest fanem od zawsze. Wczoraj u mnie przyszedł jakoś o 1:00 w nocy, pokazał mi tak, patrz jaki sobie t-shirt kupiłem.
16: Nick Cave i też David Byrne też był bardzo świetny, super występ naprawdę.
13: To była 23. edycja festiwalu Open Air, który powróci do Gdyni już w przyszłe wakacje.
17: Radio Pogoda.
10: Pogoda.
13: Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Podlasiu, w Małopolsce i na Śląsku, do 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a na południu i południowym wschodzie także burze.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Z domu pan Ignacy wychodził rzadko i na krótko i zwykle kręcił się po ulicach, na których mieszkali jego koledzy albo oficjaliści sklepu. Wówczas jego ciemnozielona algierka lub tabaczkowy surdut, popielate spodnie z czarnym lampasem i wypłowiały cylinder, nade wszystko zaś jego nieśmiałe zachowanie się, zwracały powszechną uwagę. Pan Ignacy wiedział to i coraz bardziej zniechęcał się do spacerów. Wolał przy święcie kłaść się na łóżku i całymi godzinami patrzeć w swoje zakratowane okno, za którym widać było szary mur sąsiedniego domu, ozdobiony jednym, jedynym, również zakratowanym oknem, gdzie czasami stał garnczek masła albo wisiały zwłoki zająca. Lecz im mniej wychodził, tym częściej marzył o jakiejś dalekiej podróży na wieś lub za granicę. Coraz częściej spotykał we snach zielone pola i ciemne bory, po których błąkałby się, przypominając sobie młode czasy. Powoli zbudziła się w nim głucha tęsknota do tych krajobrazów, więc postanowił natychmiast po powrocie Wokulskiego wyjechać gdzieś na całe lato. Choć raz, przed śmiercią, ale na kilka miesięcy, mówił kolegom, którzy nie wiadomo dlaczego uśmiechali się z tych projektów. Dobrowolnie odcięty od natury i ludzi, utopiony w wartkim, ale ciasnym wirze sklepowych interesów, czuł coraz mocniej potrzebę wymiany myśli. A ponieważ jednym nie ufał, inni go nie chcieli słuchać, a Wokulskiego nie było, więc rozmawiał sam ze sobą i w największym sekrecie pisywał pamiętnik. Ze smutkiem od kilku lat uważam, że na świecie jest coraz mniej dobrych subiektów i rozumnych polityków, bo wszyscy stosują się do mody. Skromny subiekt co kwartał ubiera się w spodnie nowego fasonu, w coraz dziwniejszy kapelusz i coraz inaczej wykładany kołnierzyk. Podobnież dzisiejsi politycy co kwartał zmieniają wiarę. Onegdaj wierzyli w Bismarcka, wczoraj w Gambettę, a dziś w Beaconsfielda, który niedawno był Żydkiem. Już widać zapomniano, że w sklepie nie można stroić się w modne kołnierzyki, tylko je sprzedawać, bo w przeciwnym razie gościom zabraknie towaru, a sklepowi gości. Zaś polityki nie należy opierać na szczęśliwych osobach, tylko na wielkich dynastiach. Metternich był taki sławny jak Bismarck, a Palmerston sławniejszy od Beaconsfielda. I któż dziś o nich pamięta? Tymczasem ród Bonapartych trząsł Europą za Napoleona I, potem za Napoleona III, a i dzisiaj, choć niektórzy nazywają go bankrutem, wpływa na losy Francji przez wierne swoje sługi, MacMahona i Ducrota. Zobaczycie, co jeszcze zrobi Napoleonek IV, który po cichu uczy się sztuki wojennej u Anglików. Ale oto mniejsza. W tej bowiem pisaninie chcę mówić nie o Bonapartym, ale o sobie, ażeby wiedziano, jakim sposobem tworzyli się dobrzy subiekci i choć nie uczeni, ale rozsądni politycy. Do takiego interesu nie trzeba akademii, lecz przykładu w domu i w sklepie. Ojciec mój był za młodu żołnierzem, a na starość woźnym w Komisji Spraw Wewnętrznych. Trzymał się prosto jak sztaba, miał nieduże faworyty i wąs do góry, szyję okręcał czarną chustką i nosił srebrny kolczyk w uchu. Mieszkaliśmy na Starym Mieście z ciotką, która urzędnikom prała i łatała bieliznę. Mieliśmy na czwartym piętrze dwa pokoiki, gdzie niewiele było dostatków, ale dużo radości, przynajmniej dla mnie. W naszej izdebce najokazalszym sprzętem był stół, na którym ojciec, powróciwszy z biura, kleił koperty, u ciotki zaś pierwsze miejsce zajmowała balia. Pamiętam, że w pogodne dnie puszczałem na ulicy latawce, a w razie słoty wydmuchiwałem w izbie bańki mydlane. Na ścianach u ciotki wisieli sami święci, ale jakkolwiek było ich sporo, nie dorównywali jednak liczbą Napoleonom, którymi ojciec przyozdabiał swój pokój. Był tam jeden Napoleon w Egipcie, drugi pod Wagram, trzeci pod Austerlitz, czwarty pod Moskwą, piąty w dniu koronacji, szósty w apoteozie. Gdy zaś ciotka zgorszona tyloma świeckimi obrazami zawiesiła na ścianie mosiężny krucyfiks, ojciec, ażeby, jak mówił, nie obrazić Napoleona, kupił sobie jego brązowe popiersie i także umieścił je nad łóżkiem. Zobaczysz, niedowiarku, lamentowała nieraz ciotka, że za te sztuki będą cię pławić w smole. I nie da mi cesarz zrobić krzywdy, odpowiadał ojciec. Często przychodzili do nas dawni koledzy ojca, pan Domański, także woźny, ale z komisji skarbu, i pan Raczek, który na Dunaju miał stragan z zieleniną. Prości to byli ludzie, nawet pan Domański trochę lubił anyżówkę, ale roztropni politycy. Wszyscy, nie wyłączając ciotki, twierdzili jak najbardziej stanowczo, że choć Napoleon I umarł w niewoli, ród Bonapartych jeszcze wypłynie. Po pierwszym Napoleonie znajdzie się jakiś drugi, a gdyby i ten źle skończył, przyjdzie następny, dopóki jeden po drugim nie uporządkują świata. Trzeba być zawsze gotowym na pierwszy odgłos, mówił mój ojciec. Bo nie wiecie dnia ani godziny, dodawał pan Domański. A pan Raczek, trzymając fajkę w ustach na znak potwierdzenia, pluł aż do pokoju ciotki. Napluj mi acan w balię, to ci dam, wołała ciotka. Może jej mości dasz, ale ja nie wezmę, mruknął pan Raczek, plując w stronę komina. Cóż to za chamy te całe grenadierzyska, gniewała się ciotka. Jej mości zawsze smakowali ułani, wiem. Później pan Raczek ożenił się z moją ciotką. Chcąc, ażebym zupełnie był gotów, gdy wybije godzina sprawiedliwości, ojciec sam pracował nad moją edukacją. Nauczył mnie czytać, pisać, kleić koperty, ale nade wszystko musztrować się. Do musztry zapędzał mnie w bardzo wczesnym dzieciństwie, kiedy mi jeszcze zza pleców wyglądała koszula. Dobrze to pamiętam, gdyż ojciec komenderując pół obrotu w prawo albo lewe ramię naprzód, marsz, ciągnął mnie w odpowiednim kierunku za ogon tego ubrania. Była to najdokładniej prowadzona nauka. Nieraz w nocy budził mnie ojciec krzykiem – do broni! Musztrował pomimo wymyślań i łez ciotki i kończył zdaniem – Ignaś, zawsze bądź gotów w Jezusie, bo nie wiemy dnia ani godziny. Pamiętaj, że Bonapartów Bóg zesłał, ażeby zrobili porządek na świecie, a dopóty nie będzie porządku ani sprawiedliwości, dopóki nie wypełni się testament cesarza. Nie mogę powiedzieć, ażeby niezachwianą wiarę mego ojca w Bonapartych i sprawiedliwość podzielali dwaj jego koledzy. Nieraz pan Raczek, kiedy mu dokuczył ból w nodze, klnąc i stękając, mówił wiesz, stary, że już za długo czekamy na nowego Napoleona. Ja siwieć zaczynam i coraz gorzej podupadam, a jego jak nie było, tak i nie ma. Niedługo porobią się z nas dziady pod kościół, a Napoleon po to chyba przyjdzie, ażeby z nami śpiewać godzinki. Znajdzie młodych. Co za młodych? Lepsi z nich przed nami poszli w ziemię, a najmłodsi, diabła warci, już są między nimi i tacy, co o Napoleonie nie słyszeli. Mój słyszał i zapamięta, odparł ojciec, mrugając okiem w moją stronę. Pan Domański jeszcze bardziej upadał na duchu. Świat idzie do gorszego, mówił trzęsąc głową. Wikt coraz droższy, za kwaterę zabraliby ci całą pensję, a nawet co się tyczy anyżówki, i w tym jest szachrajstwo. Dawniej rozweseliłeś się kieliszkiem, dziś po szklance jesteś taki czczy, jakbyś się napił wody. Sam Napoleon nie doczekałby się sprawiedliwości. A na to odpowiedział ojciec, będzie sprawiedliwość, choćby i Napoleona nie stało, ale i Napoleon się znajdzie. Nie wierzę, mruknął pan Raczek. A jak się znajdzie, to co? Spytał ojciec. Nie doczekamy tego. Ja doczekam, odparł ojciec. A Ignaś doczeka jeszcze lepiej. Już wówczas zdania mego ojca głęboko wyrzynały mi się w pamięci, ale dopiero późniejsze wypadki nadały im cudowny, nieomal proroczy charakter.
2: Lalka w Radiu Pogoda.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Około roku 1840 ojciec zaczął niedomagać. Czasami po parę dni nie wychodził do biura, a wreszcie na dobre legł w łóżku. Pan Raczek odwiedzał go co dzień, a raz, patrząc na jego chude ręce i wyżółkłe policzki, szepnął: "Ej, stary, już my chyba nie doczekamy się Napoleona." Na co ojciec spokojnie odparł: "Ja tam nie umrę, dopóki o nim nie usłyszę." Pan Raczek pokiwał głową, a ciotka łzy otarła, myśląc, że ojciec bredzi. Jak tu myśleć inaczej, jeżeli śmierć już kołatała do drzwi, a ojciec jeszcze wyglądał Napoleona? Było już z nim bardzo źle, nawet przyjął ostatni sakramenta, kiedy w parę dni później wbiegł do nas pan Raczek, dziwnie wzburzony i stojąc na środku izby zawołał: "A wiesz, stary, że znalazł się Napoleon?" "Gdzie?" krzyknęła.

0: krzyknęła ciotka. Już ci we Francji! Ojciec zerwał się, lecz znowu upadł na poduszki. Tylko wyciągnął do mnie rękę i patrząc wzrokiem, którego nie zapomnę, wyszeptał: pamiętaj, wszystko pamiętaj. Z tym umarł. W późniejszym życiu przekonałem się, jak proroczymi były poglądy ojca. Wszyscy widzieliśmy drugą gwiazdę napoleońską, która obudziła Włochy i Węgry. A chociaż spadła pod Sedanem, nie wierzę w jej ostateczne zagaśnięcie. Co mi tam Bismarck, Gambetta albo Beaconsfield? Niesprawiedliwość dopóty będzie władać światem, dopóki nowy Napoleon nie urośnie. W parę miesięcy po śmierci ojca pan Raczek i pan Domański wraz z ciotką Zuzanną zebrali się na naradę. Co ze mną począć? Pan Domański chciał mnie zabrać do swoich biur i powoli wypromować na urzędnika. Ciotka zalecała rzemiosło, a pan Raczek zieleniarstwo. Lecz gdy zapytano mnie, do czego mam ochotę, odpowiedziałem, że do sklepu. Kto wie, czy to nie będzie najlepsze, zauważył pan Raczek. A do jakiegoż byś chciał kupca? Do tego na podwalu, co ma we drzwiach pałasz, a w oknie kozaka. Wiem, wtrąciła ciotka. On chce do Mincla. Można spróbować, rzekł pan Domański. Wszyscy przecież znamy Mincla. Pan Raczek na znak zgody plunął aż w komin. Boże miłosierny, jęknęła ciotka, ten drap już chyba na mnie pluć zacznie, kiedy brata nie stało. Oj, nieszczęśliwa ja sierota. Wielka rzecz, odezwał się pan Raczek. Wyjdź jejmość za mąż, to nie będziesz sierotą. A gdzież ja znajdę takiego głupiego, co bym nie wziął? Hi, może i ja bym się ożenił z jejmością, bo nie ma mnie kto smarować. Mruknął pan Raczek, ciężko schylając się do ziemi, ażeby wypukać popiół z fajki. Ciotka rozpłakała się, a wtedy odezwał się pan Domański. Po co robić duże ceregiele? Jejmość nie masz opieki, on nie ma gospodyni. Pobierzcie się i przygarnijcie Ignasia, a będziecie nawet mieli dziecko. Jeszcze tanie dziecko, bo Mincel da mu wikt i kwaterę, a wy tylko odzież. E? Spytał pan Raczek, patrząc na ciotkę. No, oddajcie pierwej chłopca do terminu, a potem może się odważę, odparła ciotka. Zawsze miałam przeczucie, że marnie skończę. To i jazda do Mincla, rzekł pan Raczek, podnosząc się z krzesełka. Tylko jejmość, nie zrób mi zawodu, dodał grożąc ciotce pięścią. Wyszli z panem Domańskim i może w półtorej godziny wrócili obaj mocno zarumienieni. Pan Raczek ledwie oddychał, a pan Domański z trudnością trzymał się na nogach, podobno z tego, że nasze schody były bardzo niewygodne. — Cóż? — spytała ciotka. — Nowego Napoleona wsadzili do prochowni — odpowiedział pan Domański. — Nie do prochowni, tylko do fortecy. — A-u, a-u — dodał pan Raczek i rzucił czapkę na stół. — Ale z chłopcem co? — Jutro ma przyjść do Mincla z odzieniem i bielizną — odrzekł pan Domański. Nie do fortecy au, au, tylko do ham, czy ham, bo nawet nie wiem. Zwariowaliście, pijaki, krzyknęła ciotka, chwytając pana Raczka za ramię. Tylko bez poufałości? Oburzył się pan Raczek. Po ślubie będzie poufałość, teraz ma przyjść do Mincla jutro z bielizną i odzieniem. Nieszczęsny Napoleonie. Ciotka wypchnęła za drzwi pana Raczka, potem pana Domańskiego i wyrzuciła za nimi czapkę. Precz mi stąd, pijaki! Wiwat Napoleon! Zawołał pan Raczek, a pan Domański zaczął śpiewać. Przechodniu, gdy w tę stronę zwrócisz swoje oko, przybliż się i rozważaj ten napis głęboko. Przybliż się i rozważaj ten napis głęboko. Głos jego stopniowo cichnął, jakby zagłębiając się w studni, potem umilkł na schodach, lecz znowu doleciał nas z ulicy. Po chwili zrobił się tam jakiś hałas, a gdy wyjrzałem oknem, zobaczyłem, że pana Raczka policjant prowadził do ratusza. Takie to wypadki poprzedziły moje wejście do zawodu kupieckiego. Sklep Mincla znałem od dawna, ponieważ ojciec wysyłał mnie do niego po papier, a ciotka po mydło. Zawsze biegłem tam z radosną ciekawością, ażeby napatrzeć się wiszącym za szybami zabawkom. O ile pamiętam, był tam w oknie duży kozak, który sam przez się skakał i machał rękoma, a we drzwiach bęben, pałasz i skórzany koń z prawdziwym ogonem. Wnętrze sklepu wyglądało jak duża piwnica, której końca nigdy nie mogłem dojrzeć z powodu ciemności. Wiem tylko, że po pieprz, kawę i liście bobkowe szło się na lewo do stołu, za którym stały ogromne szafy, od sklepienia do podłogi napełnione szufladami. Papier zaś, atrament, talerze i szklanki sprzedawano przy stole na prawo, gdzie były szafy z szybami, a pomydło i krochmal szło się w głąb sklepu, gdzie było widać beczki i stosy pak drewnianych. Nawet sklepienie było zajęte. Wisiały tam długie szeregi pęcherzy, naładowanych gorczycą i farbami, ogromna lampa z daszkiem, która w zimie paliła się cały dzień, sieć pełna korków do butelek, wreszcie wypchany krokodylek, długi, może na półtora łokcia. Właścicielem sklepu był Jan Mincel, starzec z rumianą twarzą i kosmykiem siwych włosów pod brodą. W każdej porze dnia siedział on pod oknem na fotelu obitym skórą, ubrany w niebieski barchanowy kaftan, biały fartuch i takąż szlafmycę. Przed nim na stole leżała wielka księga, w której notował dochód, a tuż nad jego głową wisiał pęk dyscyplin, przeznaczonych głównie na sprzedaż. Starzec odbierał pieniądze, zdawał gościom resztę, pisał w księdze, niekiedy drzemał, lecz pomimo tylu zajęć z niepojętą uwagą czuwał nad biegiem handlu w całym sklepie. On także dla uciechy przechodniów ulicznych od czasu do czasu pociągał za sznurek skaczącego w oknie kozaka i on wreszcie, co mi się najmniej podobało, za rozmaite przestępstwa karcił nas jedną z pęka dyscyplin. Mówię nas, bo było nas trzech kandydatów do kary cielesnej. Ja, tudzież dwaj synowcy starego, Franc i Jan Minclowie. Czujności pryncypała i jego biegłości w używaniu sarniej nogi doświadczyłem zaraz na trzeci dzień, po wejściu do sklepu. Franc odmierzył jakiejś kobiecie za 10 groszy rodzynków. Widząc, że jedno ziarno upadło na kontuar, stary miał w tej chwili oczy zamknięte, podniosłem je nieznacznie i zjadłem. Chciałem właśnie wyjąć pestkę, która wcisnęła mi się między zęby, gdy uczułem na plecach coś, jakby mocne dotknięcie rozpalonego żelaza. A szelma! Wrzasnął stary Mincel i nim zdałem sobie sprawę z sytuacji, przeciągnął po mnie jeszcze parę razy dyscyplinę od wierzchu głowy do podłogi. Zwinąłem się w kłębek z bólu, lecz od tej pory nie śmiałem wziąć do ust niczego w sklepie. Migdały, rodzynki, nawet rożki miały dla mnie smak pieprzu. Urządziwszy się ze mną w taki sposób, stary zawiesił dyscyplinę na pęku, wpisał rodzynki i z najdobroduszniejszą miną począł ciągnąć za sznurek kozaka. Patrząc na jego półuśmiechniętą twarz i przymrużone oczy, prawie nie mogłem wierzyć, że ten jowialny staruszek posiada taki zamach w ręku. I dopiero teraz spostrzegłem, że ów kozak, widziany z wnętrza sklepu, wydaje się mniej zabawnym niż od ulicy.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze już 5 lipca w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
9: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
10: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
9: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: Też. To poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
15: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Sklep nasz był kolonialno-galanteryjno-mydlarski. Towary kolonialne wydawał gościom Franz Mincel, młodzieniec 30-kilkuletni z rudą głową i zaspaną fizjognomią. Ten najczęściej dostawał dyscypliną od stryja, gdyż palił fajkę, późno wchodził za kontuar, wymykał się z domu po nocach, a nade wszystko niedbale ważył towar. Młodszy zaś Jan Mincel, który zawiadywał galanterią i obok niezgrabnych ruchów odznaczał się łagodnością, był znowu bity za wykradanie kolorowego papieru i pisywanie na nim listów do panien. Tylko August Katz, pracujący przy mydle, nie ulegał żadnym surowcowym upomnieniom. Mizerny ten człeczyna odznaczał się niezwykłą punktualnością. Najraniej przychodził do roboty, krajał mydło i ważył krochmal jak automat, jadł, co mu podano, w najciemniejszym kącie sklepu, prawie wstydząc się tego, że doświadcza ludzkich potrzeb. O 10 wieczorem gdzieś znikał. W tym otoczeniu upłynęło mi 8 lat, z których każdy dzień był podobny do wszystkich innych dni, jak kropla jesiennego deszczu do innych kropli jesiennego deszczu. Wstawałem rano o 5, myłem się i zamiatałem sklep. O 6 otwierałem główne drzwi tudzież okiennice. W tej chwili gdzieś z ulicy zjawiał się August Katz, zdejmował surdut, kładł fartuch i milcząc stawał między beczką mydła szarego a kolumną ułożoną z cegiełek mydła żółtego. Potem drzwiami od podwórka wbiegał stary Mincel, mrucząc: Morgen, poprawiał szlafmycę, dobywał z szuflady księgę, wciskał się w fotel i parę razy ciągnął za sznurek kozaka. Dopiero po nim ukazywał się Jan Mincel i ucałowawszy stryja w rękę, stawał za swoim kontuarem, na którym podczas lata łapał muchy, a w zimie kreślił palcem albo pięścią jakieś figury. Franca zwykle sprowadzano do sklepu. Wchodził z oczyma zaspanymi, ziewający, obojętnie całował stryja w ramię i przez cały dzień skrobał się w głowę w sposób, który mógł oznaczać wielką senność lub wielkie zmartwienie. Prawie nie było ranka, ażeby stryj, patrząc na jego manewry, nie wykrzywiał mu się i nie pytał: no, a gdzie ty, szalma, latała? Tymczasem na ulicy budził się szmer i za szybami sklepu coraz częściej przesuwali się przechodnie. To służąca, to drwal, jejmość w kapturze, to chłopak od szewca, to jegomość w rogatywce szli w jedną i drugą stronę jak figury w ruchomej panoramie. Środkiem ulicy toczyły się wozy, beczki, bryczki, tam i na powrót. Coraz więcej ludzi, coraz więcej wozów, aż nareszcie utworzył się jeden wielki potok uliczny, z którego co chwilę ktoś wpadał do nas za sprawunkiem. Pieprzu za trojaka, proszę funt kawy, niech pan da ryżu, 0,5 funta mydła, za grosz liści bobkowych. Stopniowo sklep zapełniał się po największej części służącymi i ubogo odzianymi jejmościami. Wtedy Franz Mincel krzywił się najwięcej. Otwierał i zamykał szuflady, obwijał towar w tutki z szarej bibuły, wbiegał na drabinkę, znowu zwijał, robiąc to wszystko z żałosną miną człowieka, któremu nie pozwalają ziewnąć. W końcu zbierało się takie mnóstwo interesantów, że i Jan Mincel, i ja musieliśmy pomagać Francowi w sprzedaży. Stary wciąż pisał i zdawał resztę, od czasu do czasu dotykając palcami swojej białej szlafmycy, której niebieski kutasik zwieszał mu się nad okiem. Czasem szarpnął kozaka, a niekiedy z szybkością błyskawicy zdejmował dyscyplinę i ćwiknął nią którego ze swych synowców. Nader rzadko mogłem zrozumieć, o co mu chodzi. Synowcy bowiem niechętnie objaśniali mi przyczyny jego popędliwości. Około 8 napływ interesantów zmniejszał się. Wtedy w głębi sklepu ukazywała się gruba służąca z koszem bułek i kubkami. Franz odwracał się do niej tyłem, a za nią matka naszego pryncypała, chuda staruszka w żółtej sukni, w ogromnym czepcu na głowie z dzbankiem kawy w rękach. Ustawiwszy na stole swoje naczynie, staruszka odzywała się z chrypniętym głosem: Guten Morgen, meine Kinder, der Kaffee ist schon fertig. I zaczynała rozlewać kawę w białe, fajansowe kubki. Wówczas zbliżał się do niej stary Mincel i całował ją w rękę, mówiąc Gut morgen, meine Mutter, za co dostawał kubek kawy z trzema bułkami. Potem przychodził Franz Mincel, Jan Mincel, August Katz, a na końcu ja. Każdy całował staruszkę w suchą rękę, porysowaną niebieskimi żyłami, każdy mówił Gut morgen, Großmutter i otrzymywał należny mu kubek, tudzież trzy bułki. A gdyśmy z pośpiechem wypili naszą kawę, służąca zabierała pusty kosz i zamazane kubki, staruszka swój dzbanek i obie znikały. Za oknem wciąż toczyły się wozy i płynął w obie strony potok ludzki, z którego co chwila odrywał się ktoś i wchodził do sklepu. Proszę krochmalu, dać migdałów za dziesiątkę, lukrecji za grosz, szarego mydła. Około południa zmniejszał się ruch za kontuarem towarów kolonialnych, a za to coraz częściej zjawiali się interesanci po stronie prawej sklepu u Jana. Tu kupowano talerze, szklanki, żelazka, młynki, lalki, a niekiedy duże parasole, szafirowe lub ponsowe. Nabywcy, kobiety i mężczyźni byli dobrze ubrani, rozsiadali się na krzesłach i kazali sobie pokazywać mnóstwo przedmiotów, targując się i żądając coraz to nowych. Pamiętam, że kiedy po lewej stronie sklepu męczyłem się bieganiną i zawijaniem towarów, po prawej największe strapienie robiła mi myśl, czego ten a ten gość chce naprawdę i czy co kupi. W rezultacie jednak i tutaj dużo się sprzedawało. Nawet dzienny dochód z galanterii był kilka razy większy aniżeli z towarów kolonialnych i mydła. Stary Mincel i w niedzielę bywał w sklepie. Rano modlił się, a około południa kazał mi przychodzić do siebie na pewien rodzaj lekcji. Zagmija, powiedz mi, was ist das? Co to jest? Das ist Schublade, to jest szuplada. Zobacz, co jest w tę szupladę. Es ist Zimt, to jest cynamon. Do czego potrzebuje się cynamon? Do zupy, do leguminy potrzebuje się cynamon. Co to jest cynamon? Jest taki kora z jedne drzewo. Gdzie mieszka taki drzewo cynamon? W Indii mieszka taki drzewo. Patrz na globus, tu leży Indii. Daj mnie za dziesiątkę cynamon. O, dusz pic bób. Jak tobie dam 10 razy dyscyplin, ty będziesz wiedział, ile sprzedać za 10 groszy cynamon. W ten sposób przechodziliśmy każdą szufladę w sklepie i historię każdego towaru. Gdy zaś Mincel nie był zmęczony, dyktował mi jeszcze zadania rachunkowe, kazał sumować księgi albo pisywać listy w interesach naszego sklepu. Mincel był bardzo porządny, nie cierpiał kurzu, ścierał go z najdrobniejszych przedmiotów. Jednych tylko dyscyplin nigdy nie potrzebował okurzać dzięki swoim niedzielnym wykładom buchalterii, geografii i towaroznawstwa. Powoli, w ciągu paru lat, tak przywykliśmy do siebie, że stary Mincel nie mógł obejść się beze mnie, a ja, nawet jego dyscypliny, począłem uważać za coś, co należało do familijnych stosunków. Pamiętam, że nie mogłem utulić się z żalu, gdy raz zepsułem kosztowny samowar, a stary Mincel zamiast chwytać za dyscyplinę odezwał się – Co ty zrobila, Ignac? Co ty zrobila? Wolałbym dostać cięgi wszystkimi dyscyplinami, aniżeli znowu, kiedy usłyszeć ten drżący głos i zobaczyć wylęknione spojrzenie pryncypała.
2: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenie zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
8: Reklama. Radio Pogoda, dzień dobry w niedzielę. Teraz wiadomości, a za chwilę zaczynamy naszą specjalną wakacyjną audycję.
9: Śledczy czekają, by przesłuchać zatrzymanego 65-latka. Służby znów apelują o ostrożność nad wodą. Lewica rusza w tournée po kraju.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
9: Miriam Lipińska, 65-letni mąż kobiety, która w piątek została znaleziona martwa w domu w Borkowie pod Kielcami, jest już w rękach policji. Zatrzymano go dziś nad ranem. Wszystko wskazuje na to, że był ostatnią osobą, która miała kontakt z kobietą. Na razie nie można go jednak przesłuchać.
10: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, a po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem przeprowadzone czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
9: Mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas. Uważajcie nad wodą, apelują służby, bo tylko wczoraj utonęły dwie osoby, a od początku czerwca już 73. Zdecydowana większość ofiar wody to mężczyźni, mówi Marek Frąckowiak z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
11: Ta tendencja właściwie od bardzo wielu lat utrzymuje się podobnie. Wypływają zbyt daleko, a potem tracą siły i nie mogą już wrócić, później toną.
9: Najtragiczniejsza do tej pory była zeszła niedziela. Utonęło wtedy aż 17 osób. Lewica rusza w letnią trasę po Polsce pod hasłem Lewica dowozi. To przedsmak kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
12: Jedziemy walczyć o 2027 rok. Jedziemy też dzisiaj z jasnym przekazem. Nie tylko w 2027 roku stoczy się batalia o to, jak będzie wyglądała Polska. Czy będzie europejska, otwarta, ale też tolerancyjna? Czy to będzie Polska brunatna?
13: Chcemy rozmawiać z wami o was, o waszym życiu, o waszych kłopotach i o waszych marzeniach.
9: Mówili wicepremier Krzysztof Gawkowski i ministra Katarzyna Kotula. Na początek politycy lewicy odwiedzą dziś Kujawsko-Pomorskie. Długie siedzenie to większe ryzyko raka, ustalili naukowcy z Glasgow. Jak się okazuje, każda dodatkowa godzina długotrwałego, nieprzerwanego siedzenia w ciągu dnia wiąże się aż z 9% wzrostem ryzyka zgonu z powodu raka. Recepta na to jest bardzo prosta. Wystarczy zastąpić jedną godzinę siedzenia dziennie lekką aktywnością fizyczną, by to ryzyko zmniejszyć.
14: Radio Pogoda.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
6: Pogoda.
9: Słońca dziś nie zabraknie, ale w całym kraju niebo chwilami będzie się chmurzyć, może przelotnie popadać deszcz, a na południu i południowym wschodzie także zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Podlasiu i Śląsku, do 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
15: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
8: Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk. Dzisiaj jest niedziela, 5 dzień lipca i to będzie pierwsza z wielu niedziel, które spędzimy z płytą na lata. Wybraliśmy kilka long playów na te wakacje i będziemy opowiadać o nich dla Państwa specjalnie i oczywiście będziemy tych płyt słuchać, strona A, strona B, czasem jakieś dodatkowe utwory. Dzisiaj to będzie fantastyczna płyta i od tego zaczynamy album studyjny Krzysztofa Krawczyka zatytułowany Rysunek na szkle. Pierwsze wydanie w 1976 roku. Już za chwileczkę pierwsza piosenka z tej płyty, a później druga, trzecia i tak do 12 razy sztuka. Na płycie pokazało się 10 utworów, ale wybraliśmy dla Państwa jeszcze dwa, o czym będzie oczywiście w trakcie tej audycji. Bardzo serdecznie zapraszam. Tego w Radiu Pogoda jeszcze nie było, żebyśmy grali w longplaye, ale podczas tegorocznych wakacji.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Rysunek na szkle. Płyta Krzysztofa Krawczyka z 1976 roku. Z odkładki uśmiecha się amant Krzysztof Krawczyk. Zresztą o tej okładce jeszcze będziemy mówić dzisiaj w Radiu Pogoda i w naszym programie Płyta na lata, ale teraz pora zacząć. Zaczynamy, bo tak zaczyna się ta płyta. Strona A, utwór pierwszy, Rysunek na szkle. Wiedzieli Państwo, że muzykę do tej piosenki napisał sam Krzysztof Krawczyk? Swoją drogą, nie wszyscy też wiedzą, że świetnie grał na gitarze i robił to od czasu do czasu. No i właśnie akurat do tego wielkiego przeboju napisał muzykę. Słowa stworzył Janusz Kondratowicz, a ten tytułowy rysunek na szkle to tak zwana metafora nietrwałości, relacji i przemijania, które można łatwo zamazać lub rozbić. Mówi się, że ta piosenka ostatecznie odcięła Krzysztofa Krawczyka od wizerunku wokalisty Trubadurów i no tak jakby ugruntowała jego pozycję jako solisty na rynku muzycznym. Piosenka nie wygrała Opola, chyba tylko przypadkiem, ale to właśnie tam zaznaczyła swoją obecność Krzysztofa Krawczyka jako wielkiej gwiazdy. No i była ta piosenka faworytką publiczności i także przedstawicieli mediów, bo dostała nagrodę dziennikarzy. Bardzo serdecznie zapraszamy. Rysunek na szkle, Krzysztof Krawczyk w Płycie na lata.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje...

Radio Pogoda w niedzielę. Nie wiem, od której rano słuchają Państwo Radia Pogoda, ale jeżeli od wczesnych godzin porannych, to pewnie Państwo zauważyli, że

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko nawet plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
1: Została ostatnia reklama.
8: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
9: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów.
10: Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów.
11: Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej.
12: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
13: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
0: Reklama.

0: lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Pora na utwór numer 2 z dzisiejszej płyty na lata. Przypomnijmy, to Krzysztof Krawczyk i Rysunek na szkle, album z 1976 roku. Piosenka numer 2 na tej płycie to Pogubiłem drogi. Balladowa, refleksyjna, takie oblicze Krzysztofa Krawczyka. Rzadziej się to przypomina w stacjach radiowych niż te wszystkie skoczne hity, których także nie brakuje w Radiu Pogoda, ale akurat mamy takie miejsce, że przypomnimy tę piosenkę już za chwilę. Krzysztof Krawczyk, no tak jak już powiedziałam wcześniej, miał wiele twarzy. Kiedyś w Radiu Pogoda pokazał tę swoją twarz taką serdeczną, taką otwartą. Proszę posłuchać, co powiedział kiedyś na naszej antenie.
2: Jakbym był cesarzem Rzymu, to bym od razu zrobił dla wszystkich słuchaczy w Koloseum jakiś duży bankiet, bo ja bardzo lubię karmić ludzi.
1: Ja sobie nawet wyobrażam taką biesiadę, taką prywatkę. Nie dojdzie to do skutku, ale przecież mamy wspomnienia i najpiękniejsze melodie także w wykonaniu naszej ukochanej gwiazdy, wielkiej gwiazdy Radia Pogoda, Krzysztofa Krawczyka. Pogubiłem drogi.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Wspominamy dzisiaj cały pełny longplay, całą pełną płytę. Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka z 1976 roku. Państwo też pięknie mówią o naszej gwieździe, kochają Państwo Krzysztofa Krawczyka i prezentują nam przez telefon 22 444 4004 niesamowite historie związane właśnie z naszą gwiazdą.
2: Kasia, znamy słowa. Chciałam Państwu opowiedzieć przygodę, jaką przeżyłam chodząc do tak zwanej gazbudy w Kluczborku w 73 roku. Jako przewodnicząca szkoły musiałam coś załatwić w Domu Kultury, już teraz nie pamiętam co. Chodzę na korytarz, a tam kto? Pan Krzysztof Krawczyk. A że jestem taka bezpośrednia i się niczego nie boję, więc od razu mówię: o, mój ulubiony piosenkarz, a może by pan u nas w szkole wystąpił? I wyobraźcie sobie Państwo, że pan Krzysztof Krawczyk dał nam godzinny koncert za darmo w zespole szkół w Kluczborku, gdzie było technikum ekonomiczne, technikum administracyjne, do którego ja chodziłam, i technikum gastronomiczne. To było coś niesamowitego. Pozdrawiam wszystkich. Pa!
1: Bardzo serdecznie dziękuję za podzielenie się tym wspomnieniem. Jest piękne. Już za chwilę kolejna piosenka z płyty Krzysztofa Krawczyka, Rysunek na szkle, a będzie to piosenka Byle łza. Ta najpiękniejsza melodia zabrzmi dosłownie za chwilę, a do tego longplaya wracamy po godzinie 11.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Została ostatnia reklama.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

że prawdziwsze są sny, którym można zawierzyć, o, bo nie znaczą już nic.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od trzech.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, bo napędzać te zegary, by

Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

Uwaga, proszę Państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szans.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
3: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
4: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
5: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
6: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda. Za chwilę wracamy do albumu Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka. Opowieści także Państwa o kolejnych piosenkach z tej płyty. A teraz najważniejsze wiadomości o 11.
11: Czy jest szansa na tańsze paliwa? Za chwilę odpowiedź. Śledztwo w sprawie masowego śnięcia ryb na Dolnym Śląsku. Hubert Hurkacz powalczy dziś o ćwierćfinał Wimbledonu.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
11: Miriam Lipińska. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z BM Reflex.
13: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
11: A teraz to właśnie ceny ropy na światowych rynkach i kurs złotego do dolara decydują o cenach paliw. Rusza prokuratorskie śledztwo w sprawie śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice na Dolnym Śląsku. Wodę spuszczono na czas remontu zapory. W sumie wyłowiono kilkanaście ton martwych ryb. To prawdziwa katastrofa ekologiczna na rzece Bóbr w tym rejonie. I właśnie przestępstwa ekologicznego dotyczy śledztwo, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
14: Chodzi tutaj o zanieczyszczenie wody w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody.
11: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Właściciel zapory Tauron Ekoenergia zapewnia, że działa zgodnie z prawem i ma na to stosowną dokumentację. I na koniec sport. W Londynie już tylko Hubert Hurkacz został na placu bojów. Jest ostatnim naszym reprezentantem w singlu na Wimbledonie. Dzisiaj jego celem jest awans do ćwierćfinału. Zmierzy się z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Hubi liczy na dobre spotkanie.
15: To, co robimy z sztabem całym, z czym pracujemy, przynosi korzyści, także cieszę się, że robiliśmy ten krok do przodu i mam nadzieję zagrać kolejny dobry mecz.
11: Początek pojedynku Hurkacz-Struff mniej więcej o 15. To będzie ich piąte starcie. Bilans dotychczasowych spotkań daje remis, choć dwa ostatnie wygrał Polak.

0: Pogoda.
1: Przelotny deszcz możliwy w całym kraju, do tego burze na południu i południowym wschodzie. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Podlasiu i Śląsku, 22 w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 23 w Lubuskiem.

Radio Pogoda, Asia Kruk, dzień dobry. Niedziela, 5 lipca. Jak Państwu mija dzień? Mam nadzieję, że na słuchaniu Radia Pogoda. Proszę zrobić głośniej w tej godzinie także 3 piosenki z albumu Rysunek na szkle w ramach audycji Płyta na lata. Wykonanie oczywiście Krzysztof Krawczyk. Rok wydania 1976. Pamiętają Państwo, co Państwo oprócz słuchania Krzysztofa Krawczyka robili w tym roku? Być może do tego wrócimy, a już za chwileczkę zagramy kolejne 3 utwory. Jeden z nich zaśpiewała także Danuta Rin. No tak, tak, tak, tak, tak. Pięknie to brzmi, ale tuż przed godziną 12 jednak będzie wykonanie Krzysztofa Krawczyka.

0: lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Radio Pogoda, a w nim Krzysztof Krawczyk i cały longplay Rysunek na szkle. Przed nami piosenka Tylko ja nie będę już taki sam. Wyjątkowa piosenka napisana w 1976 roku. To piosenka o miłości. Swego czasu bardzo chętnie dedykowana w koncertach życzeń różnego rodzaju. Niby estradowa, ale jednocześnie nostalgiczna. Taki dwojaki klimat był w latach 70., jeśli chodzi o polską muzykę rozrywkową. Fajnie, że przetrwała do dzisiaj i bardzo dobrze, że możemy prezentować Państwu piosenki z albumu Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka. Proszę bardzo, tylko ja nie będę już taki sam. Komu Państwo dziś zadedykowaliby tę najpiękniejszą melodię?
0: Płyta na lata.

0: słuchają Państwo Radia Pogoda. Za chwilę wracamy do Płyty na lata, album Krzysztofa Krawczyka, Rysunek na szkle, i będzie kolejna piosenka Byle było tak, ale to za czas jakiś. Natomiast uprzejmie przypominam, że pierwsze 2000 zł w zabawie Fundusz Czasów Pogodowych znalazło swojego właściciela. Kto pojedzie na wymarzone w czasy za pieniądze z Radia Pogoda?
1: Pani Doroto, wygrywa Pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
2: Dziękuję.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Została ostatnia reklama.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Prezentujemy dzisiaj rysunek na szkle z 1976 roku w wykonaniu oczywiście Krzysztofa Krawczyka. No i to będzie szlagier. Byle było tak. Państwo doskonale znają i kochają tę piosenkę. Proszę sobie wyobrazić, że ona o mało co by nie powstała, ponieważ poeta, który pisał tekst, Andrzej Ignatowski, nie zdążył na czas dostarczyć tego pełnego tekstu, więc za pierwszym razem w studiu nagrywano taką wersję prowizoryczną. No ale jednocześnie ostateczny tekst powstawał w trakcie nagrywania. No i na płycie znalazła się ta piosenka już w takim ostatecznym, pięknym kształcie. Państwo zresztą bardzo często wybierają sobie tę piosenkę w moich najpiękniejszych melodiach audycji, którą też znają Państwo z anteny Radia Pogoda. Powody wyborów są na przykład takie.
2: Ta piosenka mi po prostu szczególnie się spodobała, szczególnie mam do niej taki sentyment. Może dlatego, że pierwszy raz jak pojechałem na wakacje, to w domku, który wybraliśmy w Międzyzdrojach, pani, taka starsza pani, i ona cały czas, tam nie wiem czy miała płyt, chyba całą taką kolekcję pana Krzysztofa Krawczyka, i wszystkie muzyki grały pana Krzysztofa, a ta chyba leciała z 10 razy. I dlatego, że ona mi tak, wie pani, w głowie jakby za przeproszeniem została, tak? To do dzisiaj tą muzykę słucham.
1: To wzruszające niezwykle. Posłuchajmy. Byle było tak.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Radio Pogoda i czas na kolejną najpiękniejszą melodię z albumu Rysunek na szkle z 1976 roku, a ta piosenka, która słyszeli to Państwo kilkadziesiąt minut temu być może, została zaśpiewana także przez Danutę Rin. No ale to w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka stała się ona absolutnym hitem, a wiedzą Państwo, że powstała w zaledwie 15 minut w pokoju hotelowym, kiedy autor tekstu, satyryk Tadeusz Drozda, spieszył się na spotkanie. Mało tego, pan Drozda pisał ten utwór z myślą o Jerzym Połomskim. Albo dla kabaretu. No ale kiedy Krzysztof Krawczyk zobaczył ten tekst na stole, zachwycił się, porwał kartkę i powiedział: ja to zaśpiewam, ja to zaśpiewam. No i jak zaśpiewał, za chwilę to usłyszymy, to będzie jedna z dwóch piosenek Parostatek. Dzisiaj w audycji Płyta na lata w Radiu Pogoda. Ta druga wersja będzie tuż przed 14 i to będzie wersja koncertowa z Opola. Ale na razie o tym psza. Słuchamy już za chwilę Parostatku w wersji albumowej.
0: Płyta na lata. Krzysztof Krawczyk. Rysunek na szkle.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
14: Citroen.
15: Została ostatnia reklama.
16: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły piec, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

0: zapałem, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Została ostatnia reklama.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda w niedzielę. Jest południe, zapraszamy na wiadomości, a później wracamy do płyty na lata.
11: Poszukiwania po śmiertelnym wypadku w Świętokrzyskiem. Strzelanina w Nowym Jorku, są zabici i ranni. A na koniec o Bibliotece Przyszłości. Do jej księgozbioru będzie można zajrzeć dopiero za prawie 100 lat.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
11: Miriam Lipińska. Policja szuka osoby, która mogła zbiec z miejsca śmiertelnego wypadku. Doszło do niego dziś nad ranem niedaleko Staszowa we wsi Wólka Żabna w Świętokrzyskiem. W wyniku dachowania auta zginął 22-latek, a 4 inne młode osoby trafiły do szpitala. Policjanci podejrzewają, że w samochodzie mogła być też jeszcze jedna osoba. Według świadków uciekła jeszcze przed przybyciem służb. Trwają jej poszukiwania. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego dziś rano na obrzeżach Kielc na zalesionym terenie. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę przed jej śmiercią. Na razie trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał stan jego zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
13: Mężczyzna był zaskoczony widokiem policjantów, był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
11: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. Zagranica, co najmniej 8 osób, w tym 4 dzieci, zostało postrzelonych w dzielnicy Coney Island w Nowym Jorku. Jedna z rannych osób jest w stanie krytycznym. Nie wiadomo, czy zdarzenie miało związek z obchodami Dnia Niepodległości USA. I na koniec biblioteka, w której książki będzie można przeczytać dopiero w przyszłym wieku. W norweskim Oslo gromadzone są niepublikowane wcześniej rękopisy książek wybitnych pisarzy. A zgodnie z założeniem teksty będą trafiać do Future Library co roku przez 100 lat. A wydane zostaną dopiero w 2114 roku na papierze z drzew, zasadzonych specjalnie w tym celu. Biblioteka przyszłości ma być odpowiedzią na krótkowzroczność współczesnego świata.

0: Pogoda.
1: Mamy kolejny dzień z umiarkowanymi temperaturami. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku i w Małopolsce, 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 23 w Lubuskiem. Do tego pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, a na południu i południowym wschodzie także zagrzmi.

Dzień dobry, to Radio Pogoda, Asia Kruk, kłaniam się. No już mamy popołudnie, kiedy ten czas mija, to nie wiem, ale przy dobrej muzyce zawsze szybko i przyjemnie. Płyta na lata, dziś do 14:00, Krzysztof Krawczyk, Rysunek na szkle, album z 1976 roku. Posłuchamy kolejnych trzech utworów z tej płyty, już za chwilę jedna z takich piosenek, które słyszymy nieczęsto, ale dzisiaj jest taki wyjątkowy moment, kiedy brzmią wszystkie utwory z albumu, o którym przed chwilą powiedziałam. Będą Państwo z nami? Zapraszam.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Dzisiaj na tapecie mamy Rysunek na szkle, album z 1976 roku, wykonanie Krzysztof Krawczyk, i tam na tym albumie oczywiście te największe hity, które znamy, pamiętamy i gramy najczęściej do dzisiaj, ale też kilka utworów, których być może Państwo nie znają. To znaczy fani Krzysztofa Krawczyka znają wszystkie piosenki, ale ja na przykład zupełnie o tej piosence, którą zagramy, już za chwilę zapomniałam, a to Ulica Zwykłych Spraw. I jak twierdził kiedyś w wywiadzie Krzysztof Krawczyk, ta piosenka nawiązuje do momentów z młodości artysty. Młodości spędzonej w Łodzi. Czy to tam jest ta Ulica Zwykłych Spraw? Czy to tam się żyje tak naprawdę prawdziwym, takim fizjologicznym życiem? Posłuchajmy tego tekstu, jest naprawdę przepiękny, już za chwilę w Radiu Pogoda, ale i Państwo dzwonią do nas i pięknie o Krzysztofie Krawczyku opowiadają. To musi być miłość.
2: Chciałam serdecznie podziękować za Krzysztofa Krawczyka. Zawsze, ile razy słyszę, natychmiast poprawia mi się nastrój, robi mi się przyjemniej, milej, radośniej. I jestem Państwu naprawdę wdzięczna, że sprawiacie nam taką przyjemność, taką radość swoimi piosenkami.
1: Bardzo dziękuję, sami Państwo słyszą. Płyta na lata Krzysztofa Krawczyka z 76 roku i już za chwilę Ulica Zwykłych Spraw.

0: Radio Pogoda. Jak to miło, że jest niedziela i nie musimy mierzyć się z czasem. Nie musimy go po prostu liczyć. Zupełnie inaczej jest w poniedziałek. Tu każda minuta, każde pół minuty nawet się liczy. I od tego jest Radio Pogoda i pogodny poranek w Radiu Pogoda. Próbujemy Państwa obudzić w dobrym nastroju, świetną muzyką, super nagrodami, w fajnym konkursie. Krzyżówka, proszę Państwa, odbywa się na dwóch poziomach, bo codziennie od poniedziałku do piątku na antenie Radia Pogoda, pogodna krzyżówka po godzinie 8. No i w tym wymiarze internetowym, jeżeli wolą Państwo na krzyżówkę patrzeć, żeby ją rozwiązywać, to zapraszamy serdecznie. Zagadki co prawda codziennie pojawiają się na antenie, ale mogą Państwo rozwiązania wpisywać w taki diagram, który znajdą Państwo na stronie www.radiopogoda.pl. Nagrody czekają. Od jutra też będziemy rozdawać bidony na wodę. Jakże przydatne latem.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
2: Trochę inny od

0: zawsze przy meczu.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Została ostatnia reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Są takie momenty w Radiu Pogoda, kiedy dotykamy czegoś nieznanego, chociaż doskonale znanego, ale może troszeczkę zapomnianego. Po to jest Płyta na lata, czyli w Radiu Pogoda przez całe wakacje gramy w każdą niedzielę od 10 do 14 pełne albumy dla Państwa, naszych największych artystów. Dzisiaj Krzysztof Krawczyk i kolejna piosenka, to już strona B, kolejna piosenka z płyty Rysunek na szkle z 1976 roku i teraz znowu będziemy się wzruszać. Spóźniłem się o kilka lat, do kogo mógł tak śpiewać Krzysztof Krawczyk? Nie wiemy tego, pozostaje to tylko w naszych domysłach. Ja natomiast chciałabym Państwu przypomnieć, co pamiętam to doskonale. W listopadzie w 2018 roku wielki przyjaciel Krzysztofa Krawczyka i jego kolega z zespołu Trubadurzy, Marian Lichtman, mówił o przyjaźni z Krzysztofem Krawczykiem.
2: No mamy przecież to braterstwo krwi z Krzysiem Krawczykiem, no.
3: Że przecięte?
2: Tak, no, tylko że...
3: To takie chłopackie bardzo.
2: Tak, bo on czytał dużo indiański o Indianach. Mówi Marianie, rozumiem. Tyle lat się przyjaźnimy, byliśmy młodzi, mieliśmy wtedy po 19 lat. Mówi, słuchaj, no trzeba jakoś to zrobić, żebyśmy byli rodziną. No to...
3: Ale no...
2: Ja mówię, jak to można przecież? Mówi, ja mam pomysł jaki. Weźliśmy do bramy na ulicy Piotrkowskiej, siedzieć taką żyletkę miał. Mówi, ty mi zrób takie... krzyżyk, a ja się tak delikatnie, bo się bałem, że ta krew będzie mu tryskała.
3: Tak.
2: I tak mówi, musiałem parę razy poprawiać, no. A on mi tak od razu, tak odważnie, bo on był...
3: Odważny.
2: Tak, odważny. I tak, bo tak się staliśmy rodziną, można.
1: Ja wiem, że wszyscy, jak byliśmy mali, to robiliśmy takie rzeczy. I jak się okazało, pan Krawczyk z panem Lichtmanem też zawiązali taką niesamowitą więź. Spóźniłem się o kilka lat. Kolejna piosenka z albumu Rysunek na szkle.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Kolejnym utworem z naszego dzisiejszego albumu w Płycie na lata to album Krzysztofa Krawczyka Rysunek na szkle. Będą oczy Marii. Kim była Maria? Do kogo śpiewał Krzysztof Krawczyk? Dziś już się tego nie dowiemy. Dość powiedzieć, że piosenka jest przepiękna, a płyta Rysunek na szkle dostała status tak zwanej złotej płyty. Tylko że to nie było kiedyś tak jak teraz, że właściwie tych płyt można wytłoczyć ile się chce i sprzedawać gdzie i jak się chce. Kiedyś proszę sobie wyobrazić, że żeby dostać status złotej płyty, artysta musiał sprzedać, w cudzysłowie oczywiście, 100 tysięcy albo więcej egzemplarzy. Myślałby kto, że to proste, ale to nie było proste, ponieważ nie było tego materiału, z którego tłoczono płyty winylowe. I kiedy takie płyty pojawiały się w sklepach, to natychmiast były wyprzedawane jak świeże bułeczki. Pewnie to Państwo pamiętają. A dzisiaj są serwisy streamingowe w internecie, mamy nieograniczony dostęp do muzyki, jest Radio Pogoda, które może zagrać Państwu całą płytę od początku do końca. No i za chwilę fragmencik mały tej płyty, oczy Marii z płyty Rysunek na szkle.
0: Płyta na lata.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Buongiorno!
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
16: Została ostatnia reklama.
17: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.

0: autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko nawet plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: A, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Została ostatnia reklama.
14: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Reklama. To jest Radio Pogoda. Przed nami ostatnia godzina z niedzielną płytą na lata w Radiu Pogoda. Kolejne trzy piosenki w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka. Przepiękne, doskonałe. Będą Państwo zachwyceni, ale najpierw wiadomości o 13.
16: Uwaga na silny wiatr. Są ostrzeżenia dla części kraju. Uroczystości pogrzebowe zabitego w lutym Alego Chamenejego. Łatwiej o mieszkanie na wynajem. Przybyło ofert.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
16: Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 8 województw. Alerty pierwszego, najniższego stopnia synoptycy wydali dla łódzkiego i świętokrzyskiego, północnej części Pomorza i Pomorza Zachodniego, Małopolski, Opolszczyzny i Śląska oraz dla południowej części Mazowsza. Wiatr może tam wiać w porywach z prędkością nawet 75 km na godzinę. A to wiatr zmian w pogodzie, bo ten weekend to czas przejściowy.
17: Pomiędzy bardzo dynamiczną pogodą a stopniowym powrotem lata,
16: mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Pod koniec tygodnia możliwy powrót wyższych temperatur. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze z gradem i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Na Lubelszczyźnie grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik spod Puław.
18: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
19: Pomidory, ogórki?
18: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka, nie? Zmuciło totalnie na tym. W tym roku i w poprzednim to kumulacje mamy.
16: Upały i burze zniszczyły też owoce, m.in. porzeczki i maliny. Za granicą, w Teheranie, trwają uroczystości pogrzebowe Alego Chamenejego, zabitego w lutym w amerykańsko-izraelskim ataku najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu. Nie pojawił się na nich Mojtaba Chamenei, który przejął funkcję po śmierci ojca. I nie wiadomo, czy się pojawi. Uroczystości pogrzebowe mają potrwać do czwartku. Mojtaba został ranny w atakach, w których zginął Ali Chamenei i od tego czasu nie pokazał się publicznie. Wracamy na koniec do kraju. Łatwiej znaleźć mieszkanie na wynajem. Z danych rankomat.pl wynika, wynika, że na rynku jest więcej ofert, więc można upolować fajny lokal, mówi Jarosław Sadowski.
19: Pula aktywnych ogłoszeń w maju wyniosła 63 900 ogłoszeń w 17 badanych przez nas miastach i to było o niemal 10% więcej niż przed miesiącem.
16: Zmiana mieszkania nie musi oznaczać, że trzeba będzie wydać o wiele więcej. Stawki najmu w ciągu roku wzrosły średnio o 3,5%.

0: Pogoda.
1: W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a na południu i południowym wschodzie burze. Do tego nad morzem i w centrum silny porywisty wiatr, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku, 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 23 w Lubuskiem.

0: Asia Kruk, dzień dobry. Gramy Państwu płytę na lata. Mnóstwo telefonów pojawia się od Państwa, że fajnie, że gramy Krzysztofa Krawczyka, że przypominamy cały album, że jeszcze byśmy zagrali jakiś inny. W każdą niedzielę do końca wakacji będą pojawiać się naprawdę legendarne płyty różnych artystów. Akurat na początek poszedł ten Krzysztof Krawczyk, ale może to Państwa zdopinguje do tego, żeby wyciągnąć z archiwum inne płyty Krzysztofa Krawczyka i po prostu założyć na gramofon albo włożyć płytę do odtwarzacza i ich wszystkich posłuchać. To może być naprawdę piękne. Już za chwilę wracamy do tego albumu. Ostatnia piosenka z płyty się pojawi, a potem jeszcze dwie inne.
1: Płyta na lata. Krzysztof Krawczyk. Rysunek na szkle.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Radio Pogoda, dzisiaj Państwu gramy płytę na lata. Album Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka z 1976 roku. Album kończy się przyjaciółmi sprzed lat, czyli znowu jest nostalgia. Proszę sobie wyobrazić, że krytycy nie wiedzieli, co zrobić z płytą Rysunek na szkle, bo ona w jednej części była taka bardzo, bardzo rozrywkowa. Niektórzy nawet zarzucali, że jest trywialna, że infantylna. Krytycy oczywiście po latach zmienili swoje zdanie na temat tego albumu. Być może niesmak pozostał. Nie. Cieszymy się, że powstała ta płyta i cieszymy się, że jest. Ale z drugiej strony właśnie ten album naszpikowany był takimi poważnymi, nostalgicznymi, wzruszającymi piosenkami. I to jedna z nich. Przyjaciele sprzed lat. Ostatnia na albumie Rysunek na szkle.

0: W Radiu Pogoda trwają wakacje. No i tak jak już mówiłam wielokrotnie, co tydzień w niedzielę od 10 do 14 będziemy Państwu prezentować całe longplaye w ramach audycji Płyta na lata, ale przecież to jest tylko fragment weekendu, dlatego że w soboty od godziny 10 do 14 pojawi się w uszach Państwa i w Radiu Pogoda oczywiście alfabet kabaretu Tej. Tadeusz Osiatyński, jeden z twórców tego kabaretu, ma mnóstwo wspomnień o tym wszystkim, próbował opowiedzieć Piotrowi Sworakowskiemu. No i właśnie tej rozmowy będziemy słuchać przez całe wakacje, bo to była bardzo, ale to bardzo długa rozmowa. A za chwilę wracamy do Płyty na lata.
1: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Została ostatnia reklama.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.

0: Asia Kruk.
1: Dzisiaj wspominamy i prezentowaliśmy, bo ostatni utwór z tej płyty, no już właściwie zabrzmiał na antenie Radia Pogoda, płyta Rysunek na szkle z 1976 roku, Krzysztof Krawczyk, ale zanim wyszła ta płyta, to ukazał się singiel z piosenką Rysunek na szkle, ale tam była też druga piosenka, dziś nieco zapomniana, ale od czego jest Radio Pogoda, żeby ją przypomnieć. To piosenka W przemijaniu dni, którą już za chwileczkę Państwo usłyszą, a teraz Krzysztof Krawczyk we wspomnieniach naszych słuchaczy.
2: Dzień dobry, mówi Romek z Kołobrzegu, w lipcu 2005 roku, po koncercie w Kołobrzeskim Amfiteatrze. Na powitanie z artystą powiedziałem, że 30 lat temu za wykonanie piosenki Czym dla wojska jest piosenka otrzymał pan złoty pierścień Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Zaprosił mnie pan Krzysztof do auta i wręczył płytę Jak przeżyć wszystko jeszcze raz z autografem.
1: Bardzo dziękuję, to piękne wspomnienie. W przemijaniu dni teraz zaśpiewa Krzysztof Krawczyk w Radiu Pogoda. Płyta na

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Kończy się powoli nasza niedzielna przygoda z płytą Krzysztofa Krawczyka Rysunek na szkle. Jedną z piosenek na tej płycie jest legendarny Parostatek, który sobie bardzo często Państwo także wybierają w moich najpiękniejszych melodiach, no bo wspominają Państwo różne rzeczy i ta piosenka się Państwu kojarzy.
2: No kojarzy mi się z wakacjami z rodzicami. Chodziliśmy tak naprawdę na plażę i od rana do wieczora. Mama brała nam na kanapki.
1: Ta piosenka oczywiście od razu po wydaniu płyty Rysunek na szkle została wielkim, wielkim przebojem, ale w 79 roku Krzysztof Krawczyk tę piosenkę zaśpiewał na festiwalu w Opolu. I nawet dopytałam moich rodziców przed tą audycją, czy myśmy wtedy to Opole oglądali, więc powiedzieli, że na pewno, bo się oglądało wszystkie Opola. I czy myśmy mieli już kolorowy telewizor? No nie, mieliśmy starego czarno-białego Neptuna, więc pozwolą Państwo, że ja też cofnę się o te kilkadziesiąt lat do 79 roku, kiedy jako czteroletnia dziewczynka siedziałam przed telewizorem i prawdopodobnie widziałam ten występ, który w wersji audio już za chwileczkę Państwu zaprezentujemy w Radiu Pogoda. Parostatek, wersja koncertowa opolska z 79 roku. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tej audycji. To była dla mnie ogromna przyjemność zaprezentowanie całej płyty Krzysztofa Krawczyka. W przyszłym tygodniu nowa przygoda, nowy artysta. Audycję poprowadzi Monika Tarka.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
0: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No.
9: A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
15: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
14: Gatta. To od niej zaczyna się lato.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Została ostatnia reklama.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

0: autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz czasów pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh. Została ostatnia reklama.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Afera w Szpitalu Południowym. Czy prezydent Warszawy powinien odejść? Potem prognoza ekspertów dotycząca cen paliw i kąpiel w morzu zamiast prysznica. Na szwedzkiej wyspie to konieczność.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
9: Miriam Lipińska. Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie pogrąża prezydenta miasta. Dymisji Rafała Trzaskowskiego chce ponad 51% pytanych w badaniu IBRIS dla wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest ponad 41%. Autorzy badania podkreślają, że większość respondentów, którzy byli za odejściem Rafała Trzaskowskiego z funkcji, to wyborcy opozycji, PiSu, Razem i Konfederacji. Wśród popierających koalicję rządzącą dymisji prezydenta chciało tylko 9% ankietowanych. Jedna osoba nie żyje, 4 trafiły do szpitala. To tragiczny bilans wypadku, do którego doszło nad ranem w Wólce Żabnej pod Staszowem w województwie świętokrzyskim. Kierowca samochodu był pijany, stracił panowanie nad autem. 18-latek jest w stanie krytycznym, pozostałe 3 ranne osoby w stabilnym. Najstarszy, 22-latek, zginął na miejscu.
11: Kierował 19-latek. Mężczyźni biorący udział w zdarzeniu, którzy są przewiezieni do szpitala, znajdowali się w stanie nietrzeźwości. Kierujący miał blisko promil alkoholu w swoim organizmie.
9: Mówi Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie. Analitycy rozwiewają nadzieje kierowców na obniżki cen paliw i dodają, że po wygaszeniu rządowego pakietu CPN należy raczej spodziewać się kolejnych podwyżek.
12: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
9: Mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z BM Reflex. I na koniec nietypowa prośba, jaką usłyszeli od lokalnych władz turyści na Gotlandii. Chodzi o to, by myli się w Bałtyku, bo na szwedzkiej wyspie brakuje wody. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągowe już wcześniej obniżyło ciśnienie w kranach. Dla turystów w punkcie informacji turystycznej, a także w niektórych hotelach, przygotowano specjalne mydło do kąpieli w słonej wodzie. Przyjazne dla środowiska. W ramach promocji na plaży przeprowadzono nawet kurs, pokazując, jak w praktyce zastąpić prysznic kąpielą w morzu. Lokalne władze przekonują, że to fantastyczne przeżycie, na pewno niezapomniane, zwłaszcza przy gorszej pogodzie i niższych temperaturach.

0: Pogoda.
1: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać, do tego na południu i południowym wschodzie burze. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku i w Małopolsce, 22 na Mazowszu, do 23 w Lubuskiem.

nie jest seks, co pali i niszczy dziesiątki już serc, wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten,

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

drobne, odrobineczkę biodro już rzężą, rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiary

0: zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszy i seks. I duszy i seks.
1: Lato w Radiu Pogoda.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: O, cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Bo w Media

0: robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie. Mysiadło, ulica Geodetów 28A.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Reklama.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Czerwone flagi na nadbałtyckich kąpieliskach. Lewica to wozi, z tym hasłem politycy ruszają w Polskę. MSZ zachęca do korzystania z nowej odsłony Odyseusza.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
16: Miriam Lipińska. Kolejny dzień z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody na blisko 140 kąpieliskach na Bałtyku. Powód to m.in. wysokie fale i silne prądy wsteczne. W takich okolicznościach kąpiel może być niebezpieczna także dla doświadczonych pływaków. Jak mówi ratownik WOPR Piotr Synowiec, nie można bagatelizować koloru flag.
17: Trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
16: Na Pomorzu zakaz kąpieli obowiązuje dziś m.in. w Łebie, Dębkach, Karwi, Jastrzębiej Górze, Rozewiu, Władysławowie czy w Krynicy Morskiej, a na Pomorzu Zachodnim, m.in. w Świnoujściu, Pobierowie, Rewalu, Niechorzu czy Kołobrzegu. Lewica zaczyna swój letni objazd po Polsce przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi pod hasłem Lewica dowozi. Jak mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski, chodzi m.in. o pokazanie tego, co udało się zrobić w ramach obecnego koalicyjnego rządu.
18: Wyobraźcie sobie, kochani, że nie ma Lewicy przez ostatnie 3 lata w rządzie. I czego nie ma? Nie ma renty wdowiej. Czy jest transkrypcja małżeństw jednopłciowych z zagranicznym aktem, który tutaj w Polsce jest legalny? Jest? Czy jest 12 milionów obywateli? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że będziemy mieli walkę o prawa pracownicze godne, a nie tylko na papierze? Nie będzie tego wszystkiego.
16: Pierwszym przystankiem na trasie będzie dziś Inowrocław. A w ramach pikników i spotkań lewicy zaplanowanych w całym kraju będą też organizowane potańcówki. Wybierasz się na wakacje za granicę? Skorzystaj z nowej wersji systemu Odyseusz, zachęca resort dyplomacji. Na początku wakacji MSZ odświeżyło stronę internetową. Unowocześniony Odyseusz ma w bardziej przejrzysty sposób dostarczać najważniejszych informacji dla podróżnych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
19: Czy to dowód osobisty wystarczy, czy potrzebny jest paszport, czy potrzebna jest wiza? Informacja o tym, jakie dokumenty są wymagane od kierowców w danym kraju. Jak wyglądają kwestie ubezpieczeń? ubezpieczenia, kwestie zdrowia. No i to, co może jest najważniejsze, czy jest bezpiecznie, czy też obowiązują jakieś alerty, ostrzeżenia.
16: Odyseusz działa też przez rządową aplikację mObywatel.

0: Pogoda.
1: Popołudnie z przelotnym deszczem w całym kraju, do tego na południu i południowym wschodzie może zagrzmieć, a w centrum i na wybrzeżu silny porywisty wiatr. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku i w Małopolsce, 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 23 w Lubuskiem.

0: My tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Pierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mut i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gościnie piżama, jest w lóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Została ostatnia reklama.
6: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.

ty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

0: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
14: Została ostatnia reklama.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5-litrowych butelek. Kaufland. Reklama.

0: Radio Pogoda. Najlepsze na plaży.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

jeśli się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: taki dzień, taki dzień.
1: Autopromocja.
2: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
3: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
2: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Została ostatnia reklama.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
16: Szef KAS odpowiada na krytykę po kontroli skarbówki w Pierogarni. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr po masowym śnięciu ryb. Od dziś nowa funkcja w mObywatelu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
16: Miriam Lipińska, szef Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiada na krytykę, jaka spadła na pracowników szczecińskiej skarbówki po kontroli w jednej z tamtejszych pierogarni. Za sprzedaż butelki wody chwilę przed otwarciem lokalu i uruchomieniem kasy fiskalnej i w związku z tym niewydanie paragonu. Pierogarnia została ukarana 500-złotowym mandatem, bo klientką okazała się pracownica skarbówki. Szef KAS Marcin Łoboda napisał w oświadczeniu, że kontrole skarbówki nie są prowokacjami i że ich celem jest m.in. przeciwdziałanie naruszeniom prawa i zwalczanie szarej strefy. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się. Podczas kolejnych wizji terenowych nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Dodał, że nadal trwa monitoring i badania jakości wody. Obowiązuje też zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. W rzece Bóbr doszło do masowego śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika w Pilchowicach, co było konieczne do remontu tamtejszej zapory. PKP wyciąga wnioski z niedawnego armagedonu na kolei spowodowanego przez upały. Wiele pociągów musiało zwalniać, by nie uszkodzić rozgrzanych do czerwoności torów, a to spowodowało olbrzymie opóźnienia. Musimy zastanowić się nad przebudową sieci trakcyjnej, mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
17: Będziemy się zastanawiać nad pewnymi zmianami technicznymi na wypadek właśnie tych warunków ekstremalnych, czy z jednej strony tak dużych upałów, czy z drugiej strony, jak mamy zimą, bardzo duże oblodzenia sieci trakcyjnych. Musimy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo podróżnych.
16: W poprzedni weekend największe opóźnienia pociągów sięgały 400 minut. Dziś weszła w życie nowa funkcjonalność aplikacji mObywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
18: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
16: By sprawdzić ważność OCFM obywatelu, trzeba wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN oraz numer polisy. Radio Pogoda.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Pogoda.
16: Dziś na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku i w Małopolsce, do 22 na Mazowszu i 23 w Lubuskiem. W całym kraju pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, a na południu i południowym wschodzie możliwe burze.
19: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Bo w Media
11: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
13: Buongiorno!
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
19: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
20: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
21: Została ostatnia reklama.
22: Barbara, łatwa kasa?
23: Marian, zawsze.
22: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
23: Sprytnie.
22: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Radio Pogoda.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: mama.
1: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie. Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
2: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
3: Citroen.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Reklama.
11: Rząd ujawni, jakie wsparcie przekazał Ukrainie na obronę przed Rosją. PiS i Lewica o aferze w Szpitalu Południowym i niebezpieczne skutki zbyt długiego siedzenia.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
11: Miriam Lipińska. Szef MON odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2022-26. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że robi to w uzgodnieniu z premierem, a to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Bosak podkreślił, że to jedyne posiadane przez polską armię pociski, którymi można zwalczać rosyjskie rakiety Iskander. W Kłodzku trwa konwencja partyjna Prawa i Sprawiedliwości. Głównym tematem konwencji stała się krytyka koalicji rządzącej i nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
12: Jeżeli służba zdrowia jest w zapaści, jeśli padają szpitale powiatowe, jeśli głodzone są choćby takie szpitale powiatowe jak w Janowie, w innych miejscach w Polsce, jak tutaj, to w takiej sytuacji pozwalanie na zarabianie człowieka młodego, który nie ma specjalizacji, nie ma kompetencji tylko dlatego, że jest szefem młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej, to jest zwykłe złodziejstwo.
11: Grzmiał kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. A swoją receptę na unormowanie czasu pracy lekarzy ma Lewica. Nie może być tak, że medyk pracuje 25 czy 96 godzin non-stop, mówi posłanka Anna Maria Żukowska.
13: Musimy z tą fikcją skończyć. Musimy wprowadzić tachografy. Coś, co mają kierowcy tirów, autobusów. Nie można jechać bez przerwy dłużej niż 8 godzin, musi być przerwa. Musimy to wprowadzić także dla lekarzy i musimy tego przestrzegać. I to muszą być duże kary grożące za złamanie tego przepisu.
11: Lewica ruszyła dziś w objazd po kraju pod hasłem Lewica dowozi. Politycy chcą między innymi pokazać, co udało im się zrobić przez 3 lata współrządzenia. Właśnie rozpoczyna się spotkanie polityków Lewicy z mieszkańcami Inowrocławia. Siedzący tryb życia to większe ryzyko raka. Jak wynika z badań, każda dodatkowa godzina długotrwałego, nieprzerwanego siedzenia w ciągu dnia wiąże się aż z 9% wzrostem ryzyka zgonu z powodu nowotworu. Ale jest prosty sposób, by ten trend odwrócić. Wystarczy zastąpić 1 godzinę siedzenia dziennie lekką aktywnością fizyczną, by to ryzyko zmniejszyć.
14: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
11: Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, a na południu i południowym wschodzie także burze. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku i w Małopolsce, 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 23 w Lubuskiem.
0: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

Boguś wstań, ale z ciebie Boguś brak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Za

Więc kupiłem bukiet róż, chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona, Bóg tak chciał.

życie ma swój czar. Kino, dancing, koktajl, bar. Szary dzień zamienił się w niedzielę. Każdy wieczór hotel Grand, panie kelner Chateaubriand. Łoso

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
0: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dezamigren. Konkretnie.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
12: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
13: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
12: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
13: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
12: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Została ostatnia reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert.

0: Zaczęło się.
1: Wypadają ci włosy.
0: Robią się zakola.
1: Wygląda to coraz gorzej.
0: Nie szukaj biletów do Turcji.
1: Mam coś nowego.
0: Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety.
1: Kerafortin dostarcza keratynę.
0: Tak, keratynę. Główny składnik włosów.
1: Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp.
0: Dla wzmocnienia i wzrostu włosów.
1: Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%.
0: Wyobrażasz sobie?
1: 19% więcej włosów.
0: Sam widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda?
2: No.
3: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
6: Została ostatnia reklama.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria. Reklama.
10: Dolnośląskie władze o sytuacji na rzece Bóbr po śnięciu ryb. Ktoś zniszczył nagrobek ukraińskiego pisarza na krakowskim cmentarzu. Będzie też o bibliotece przyszłości.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
10: Miriam Lipińska. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr. Na badanym odcinku rzeki nie stwierdzono kolejnych śniętych ryb. Nadal jednak obowiązuje wydany wczoraj zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.
11: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski i gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
10: Rzecznik wojewody potwierdza również, że woda dostarczana okolicznym mieszkańcom jest bezpieczna do spożycia, a sytuacja na rzece nie ma wpływu na wodę z sieci wodociągowej. W związku z masowym śnięciem ryb w przyszłym tygodniu zbierze się Rada Społeczna do spraw sytuacji na rzece Bóbr i Jeziorze Pilchowickim. Krakowska policja sprawdza zgłoszenie o zniszczeniu nagrobka ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim. Rzecznik MSZ Ukrainy poinformował, że z grobu skradziono rzeźbę przedstawiającą literata. Zgłoszenie o kradzieży już wpłynęło. Na cmentarzu trwają oględziny, a śledczy przestrzegają przed zbyt szybkim formułowaniem wniosków na temat możliwych motywów sprawcy. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego rano na obrzeżach Kielc. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę. Tuż po zatrzymaniu trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał stan jego zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
12: Był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
10: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. I na koniec biblioteka, która otworzy się dopiero za 100 lat. To Future Library, biblioteka przyszłości. W norweskim Oslo gromadzone są niepublikowane wcześniej rękopisy książek wybitnych pisarzy. Zgodnie z założeniem, teksty będą trafiać tam co roku przez 100 lat, a wydane zostaną dopiero w 2114 roku na papierze z drzew zasadzonych specjalnie w tym celu.
13: Radio Pogoda.
6: Pogoda.
10: Jutro najwięcej chmur i przelotny deszcz na zachodzie, w pozostałych regionach sporo chwil ze słońcem, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce do 22 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i na Śląsku.
14: tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Została ostatnia reklama.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Bo

0: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
3: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
2: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
3: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
4: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Została ostatnia reklama.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Reklama.

0: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
1: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
2: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Reklama.

0: Pogoda. Piosenki dla każdego.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby, aromatów pełen las.
1: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie, dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby lęk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwy by.
1: Na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by.
1: Gdyby.
2: Gdyby nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go prach.
2: A tu lwica.
1: Co?
2: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
1: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
1: Nie, tak już
2: nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
8: Została ostatnia reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: fenomenu.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od

0: reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko.

Kochany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skradł.

i gwiazdy z nieba kraść. Pardon, trza być idiotą, pardon, trza z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy dama rad?

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce z

0: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej,
1: jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzisiaj w Alei Sław Radia Pogoda będziemy rozmawiać o Agnieszce Osieckiej. To za sprawą książki, która całkiem niedawno pokazała się na polskim rynku, a która nosi tytuł Mężczyźni Osieckiej. Ale niech Państwa tytuł nie zwiedzie, ta książka nie traktuje tylko o mężczyznach Agnieszki Osieckiej. Ona traktuje o wielu jej znajomościach w życiu, o tym, jak te znajomości wpływały na teksty, które pozostawiła po sobie Agnieszka Osiecka, ale także że jest to książka opisująca rzeczywistość, w jakiej przyszło żyć i tworzyć Agnieszce Osieckiej. Zacznę tylko od tego, że najważniejszym mężczyzną w jej życiu, jak zresztą w życiu wielu małych dziewczynek, był tata. To on w dużej mierze ukształtował życie Agnieszki Osieckiej i to jemu również poświęcony jest spory fragment książki Mężczyźni Osieckiej. Dzisiaj moim gościem jest autorka tejże książki, Joanna Podsadecka. Rozmawiamy o Osieckiej, rozmawiamy o tamtych czasach, ale też, by przybliżyć się Państwu autorkę, to tylko powiem, że jest ona twórczynią wielu biografii, które znalazły uznanie na polskim rynku wydawniczym. A mam tu na myśli chociażby książki poświęcone księdzu Kaczkowskiemu czy Małgorzacie Braunek. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tę rozmowę. Mam nadzieję, że dziś dowiedzą się Państwo różnych ciekawych rzeczy nie tylko o samej autorce, ale chyba przede wszystkim o Agnieszce Osieckiej i trochę też o tym, skąd w jej tekstach, wspaniałych tekstach, znajdowały się różne przepiękne sformułowania, czasem właśnie nawiązujące do mężczyzn, którzy odcisnęli piętno w jej życiu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Joanna Podsadecka.
2: Dzień dobry.
1: Pisarka, autorka książki Mężczyźni Osieckiej. I tak myślę sobie, że trochę o tej Osieckiej to bym chyba chciała dzisiaj porozmawiać.
2: Z przyjemnością.
1: Temat mężczyzn w życiu Agnieszki Osieckiej to chyba dość szeroka sprawa, że tak to ujmę. Czy może od początku, czy rzeczywiście, skąd się to wzięło, że ona miała tylu mężczyzn w swoim życiu? Bo chyba można się trochę tego początku, tego wszystkiego dopatrywać w jej relacji z ojcem.
2: Tak, ona miała w sobie niewątpliwie głód życia, jakąś taką dzikość serca i wielką chęć, żeby poznawać nowych ludzi. I skoro wspomina pani o jej ojcu, to rzeczywiście tak było, że to był człowiek, który zaprogramował ją moim zdaniem na całe życie. I to bardzo... jakby to powiedzieć, nietypowo. Agnieszka Osiecka urodziła się nieco przed wojną. Kiedy wróciła z rodzicami z obozu w Dolnej Austrii po różnych ciężkich przeżyciach wojennych, stolica była w gruzach, a Wiktor Osiecki wymyślił sobie, że wychowa księżniczkę na tych gruzach.
1: Właśnie, trochę trudne w tych warunkach.
2: Tak. Ale on wymyślił sobie, że daje takie kompetencje, żeby ona w sytuacji, kiedy znów zawali się świat, była niezależna. Jemu nie zależało, by uczyć jej współpracy z innymi, tylko żeby dać jej takie umiejętności, żeby czuła się właśnie bezpieczna. No i on zaraz po wojnie wysyła swoją córkę na naukę 5 języków obcych. Wysyła ją do sekcji pływackiej Legii. Uczy ją grać w tenisa, w siatkówkę. Chce, by jako 14-latka nauczyła się latać na szybowcach i jest zdziwiony, dlaczego nie może nastolatki jednak tego nauczyć w tym kraju.
1: W tamtych okolicznościach.
2: Tak. W dodatku kupuje jej mikroskop, kiedy z wszystkim są problemy, a co dopiero z mikroskopem. I on zaczyna ją tak umiejętnie lepić. Agnieszka widzi, że jest wychowywana inaczej niż jej rówieśnicy, ale się nie sprzeciwia, bo uważa, że ojciec na pewno wie, co to za plan. Później po latach będzie się z nim rozliczać, to znaczy na przykład w roku 70 napisze taką mikropowieść Zabiłam ptaka w locie. I w tej powieści zapyta, czy był błąd w twojej metodzie, tato. Bo ona przyznaje już w tym czasie z wielką gwiazdą, pisze teksty piosenek, które wygrywają festiwale w tym kraju. I ona uważa się za dziwadło. Jest zdania, że to jest wina ojca. Bo ona poza różnymi umiejętnościami, poza na przykład takim rzemieślniczym stosunkiem do sztuki, bo jej ojciec był pianistą, był w pewnym momencie dyrektorem muzycznym Teatru Syrena, on miał w sobie takie wieczne poczucie tymczasowości. I to wynikało z jego biografii, dlatego że bardzo wcześnie stracił matkę, bardzo wcześnie stracił ojca, ale zanim go stracił, jego ojciec po śmierci matki Wiktora ożenił się ze śpiewaczką operową z Marią Strasser. Zabrał syna do Wiednia. Śpiewaczka dostrzegła talent muzyczny Wiktora. Posłali go do konserwatorium, ale ojciec chłopca szybko zmarł. No i on trochę się pouczył w tym Wiedniu, ale postanowił wrócić do tego, co znał, bo przez chwilę mieszkał wcześniej i we Lwowie, i w Belgradzie, więc we Lwowie gra w najlepszych salach koncertowych i ma takie właśnie silne poczucie tymczasowości. Raz się czuje obywatelem świata, a raz bezpańskim psem. I jego córka w jakiś przedziwny sposób odziedziczy to po nim. Mhm. Chociaż przecież jej życie rodzinne wyglądało inaczej. A jednak ona też nigdzie się nie czuła zakorzeniona i ona uważała, że powinna uciekać. Była tak głodna nowych wrażeń, tak ciekawa nowych ludzi, że w pewnym sensie, jak się na to patrzy z zewnątrz, to ją trochę gubiło. Ale też przeżyła takie życie, że mogłabym tym życiorysem obdzielić 50 innych postaci.
3: To akurat prawda. Ale tak sobie myślę, był taki moment w jej życiu, że ona jednak zawiodła się na tym ojcu i właśnie chyba dość szybko zrozumiała, że być może niekoniecznie jest autentyczny ten ojciec? Bo chyba tak na to należy spojrzeć.
2: To była bardzo skomplikowana relacja, ale Agnieszka tak naprawdę podziwiała tego ojca na różnych płaszczyznach. Tylko, że kiedy okazało się, ona się przypadkiem dowiedziała, gdy była nastolatką, że ojciec ma romans ze śpiewaczką, później słynną wróżką Józefą Pellegrini. No to Agnieszce wtedy runął świat. Straciła poczucie bezpieczeństwa i postawiłabym taką tezę, że tamten moment, który wstrząsnął nią, to było naprawdę straszne doświadczenie, które spowodowało, że ona chyba zawsze już uważała, że nic nie jest na zawsze, że wszystkie relacje są ulotne. Więc trzeba zostawiać, żeby nie zostać pierwszą zostawioną. No więc ten ojciec w taki przedziwny sposób w całym tym jej życiu jest obecny, mimo że kochał ją tak jak umiał i przez parę lat odchodził z domu, odchodził od żony. Agnieszka też miała świadomość, że jej rodzice do siebie kompletnie nie pasowali, że byli skrajnie różni. Na pytanie, jakie słowo najlepiej ją opisuje, Osiecka odpowiadała: dwoistość. I ona zawsze była pomiędzy. Wydawało się, że to chodzi o to, że ojciec całe życie uczył ją odwagi, a matka całe życie uczyła ją lęku. Ona tak to widziała. I że z jednej strony przecież Agnieszka Osiecka była ryzykantką o nieposkromionej wyobraźni, która brała to, co chciała. A z drugiej strony bywała zagubioną, nieporadną dziewczynką. I to wszystko się w niej gdzieś mieściło. I każda z tych natur kiedyś dawała o sobie znać. I to jest zadziwiające, bo kiedyś Andrzej Wajda starał się o względy Agnieszki Osieckiej. Zresztą ona wcześniej była asystentką na planie Niewinnych Czarodziejów, ale napisała też z jego filmu taką recenzję do Sztandaru Młodych i po latach spotkali się, pod koniec lat 60. próbowali być parą. Wyjechali nawet razem do jej ukochanych krzyży na Mazurach. Andrzej Wajda wtedy przywiózł z Brazylii, z festiwalu filmowego, taki latawiec w kształcie motyla i próbowali z Agnieszką puszczać ten latawiec nad jeziorem, ale on nie wzleciał. I po latach biograf Andrzeja Wajdy, profesor Tadeusz Lubelski, mówi, no, że to jest właściwie dobry symbol tego, co się tam wydarzyło. Oni bardzo siebie podziwiali nawzajem, wspierali się jak umieli i kibicowali swojej twórczości, ale no, nie było chyba jakiejś takiej iskry, która między nimi przeskakiwała, żeby chcieli zdecydować się być razem. I właśnie Andrzej Wajda zauważył, że Agnieszka wiecznie gdzieś gna, ciągle gdzieś ucieka, ale że te jej wycieczki to są tak naprawdę ucieczki. Mhm. I rzeczywiście ona po latach potwierdzała, że wyjeżdżała tak często, podróżowała, czego inni jej przecież często zazdrościli w PRL-u, to wszystko nie było takie proste, ale wyjeżdżała nie dlatego, że taka wielka potrzeba w jej sercu zagorzała, ale dlatego, że chciała się wymigać od jakiegoś wątku, od tego, co się jej w życiu nie udaje, ale też od tego, co się udaje.
3: Mhm. Trudno jej było chyba znaleźć, przyzwyczaić się po prostu do jakiejś sytuacji, mam takie trochę wrażenie.
2: Ona się bała przesądzonego losu.
3: Mhm.
2: Ona nie chciała na zawsze mówić, że zostanie. Nie, zresztą jej przyjaciele tak o tym opowiadają, że ona była innym gatunkiem, wolnym ptakiem. Ona się taka urodziła. Ona nie mogła być na uwięzi. Mówiła, wiecznie trzeba uciekać. Notowała w swoich dziennikach, kiedy było dobrze między nią, a na przykład Danielem Passentem. Wiecznie trzeba uciekać.
3: Wspomniała pani tę iskrę, która nie przeskoczyła między nią a Wajdą. Ale tak patrząc na jej relacje z innymi mężczyznami, to czy rzeczywiście z którymś przeskoczyła ta iskra na dłużej?
2: No tak.
3: Zależy, co rozumiemy jako dłużej.
2: Ja bym musiała wymienić chyba trzech mężczyzn, którzy byli tacy wyjątkowo ważni, bo oczywiście ona fascynowała się wieloma osobami, ale kiedy pisałam Mężczyzn Osieckiej, to naprawdę byłam zafascynowana postacią Andrzeja Jareckiego, takiej miłości z czasów STS-u warszawskiego. Zresztą ona i Andrzej Jarecki napisali dla STS-u najwięcej tekstów w jego historii. Andrzej był kimś takim szlachetnym, inteligentnym. Ona uwielbiała jego nieco ironiczne poczucie humoru. Kochała jego rodziców, bardzo ciepłych, eleganckich, z którymi STS-owcy spędzali jeden z dni świąt na przykład co roku. Była taka tradycja. Bywali u nich w Radości pod Warszawą. I Agnieszka Osiecka zawsze sobie zdawała sprawę z formatu osobowości Andrzeja Jareckiego. I mimo, że i oni zdecydowali się być ze sobą pod koniec lat 50., tam powiedzmy w 57 roku. I tak schodzili się i rozchodzili przez 6 lat. Andrzej Jarecki potrafił jej stawiać wymagania, co go różniło od wielu mężczyzn, którzy po prostu bardzo chcieli z nią być, zrobiliby dla niej wszystko. I wydaje mi się, że do śmierci Agnieszka Osiecka nie przestała się zastanawiać, co by było, gdyby wtedy jednak zdecydowała się zostać, bo rozstała się z Andrzejem Jareckim. Ich przyjaciele twierdzą, że on to przeżył bardziej i to było takie zadziwiające, bo każde z nich w bardzo krótkim, bardzo szybko wzięło ślub z kimś zupełnie innym. On wziął ślub z Anną Prucnal, która później zagra główną rolę w Mieście Kobiet Felliniego, a ona wzięła ślub z Wojciechem Frykowskim. I te śluby były dwa dni je różniło od siebie.
3: Aha.
2: I przyjaciele uważali, że oni wzięli sobie te śluby na złość.
3: Tak to trochę wygląda.
2: Ale potem udało im się zachować przyjacielską więź i nawet pod koniec życia, kiedy Agnieszka Osiecka rekomendowała Andrzeja Jareckiego na stanowisko doradcy kulturalnego w ambasady polskiej w Stanach Zjednoczonych. On się zdecydował tam polecieć, ale po 3 latach zginął w wypadku na autostradzie. Agnieszka Osiecka nie mogła sobie tego darować. I wtedy też uwidocznił się jej problem z alkoholem. Podobno zawsze, kiedy się napiła, miała taki leitmotyw, że wspominała Andrzeja Jareckiego, bo z zewnątrz patrząc wydawało się, że oni do siebie pasowali idealnie. Mhm. Są absolutnie wzruszające jej teksty na temat tej relacji, tego jak ona się zaczynała i tego, co było później, albo też takie jej rozmyślania, co by było, gdyby wiele lat temu postanowiła inaczej. I jest też taki rozdzierający fragment rozmów o Zmierzchu i Świcie, które Magda Umer nagrała z Agnieszką Siecką zaraz przed jej śmiercią, wiedząc, że Agnieszka jest chora. To były rozmowy realizowane dla telewizji. W każdym z odcinków dwie panie udawały się do miejsca, które było bardzo ważne w życiu Agnieszki Osieckiej. Więc raz są w Warszawie, raz są w Krakowie, raz w Sopocie, ale raz są też na Mazurach, nad tym ukochanym jeziorem Nickim, nad które Agnieszka z Andrzejem Jareckim, ale też z całym STS-em wyjeżdżała od lat 50. I oni kochali to miejsce, oni tam romansowali, pili, wymyślali programy STS-u, wędrowali, Olga Lipińska smażyła ryby, gotowała zupę, ktoś inny podsuwał karty i grali w Macao. Tam się bardzo dużo działo. Agnieszka mówiła, to jezioro nas tuliło i leczyło. Mhm. I po latach, krótko przed śmiercią, zapytana przez Magdę Umer, czy żałuje, że wyjechała z Mazur. Odpowiada, że pamięta taki moment w latach 60., kiedy decydował się jej los. To znaczy, kiedy jej przyjaciele i jej chłopak Andrzej Jarecki odprowadzali ją na stację, bo jej się wtedy już marzyła kariera taka, już miała dość siły, żeby nie robić jej w grupie. Mhm. Już jej piosenki zaczęły wygrywać festiwale i jej się marzyła kariera, ale też wyjazdy na zachód. I mówi, pamiętam jak siedziałam na tej stacji, odprowadzona przez tych ludzi, których kochałam, w tym miejscu, które kocham. I coś we mnie krzyczało, nie jedź, nie jedź, bo jak wyjedziesz, to wszystko już będzie inaczej. Wrócisz tu pewnie po latach, ale ty będziesz inna, to wszystko będzie inne. A co za to zyskasz? Bóg raczy wiedzieć. I ona wtedy zapytana przez Magdę Umer, czy żałuje, że wyjechała z tego raju mazurskiego, powiedziała, że straszną cenę zapłaciła za to, że stamtąd wyjechała. Zapłaciła cenę jakiegoś szalenie poharatanego, nerwowego życia. A wtedy miała być może najszlachetniejszego chłopaka, jakiego w życiu spotkała. Z przyjaciółmi oddychali jedną wielką piersią. To było po prostu doskonale. I przecież ona mogła pisać także stąd. Nawet nie wie, czy później napisała coś lepszego niż w tamtym okresie. I mówi, ja nawet byłam w Portoryko, ale prawdę mówiąc nie wiem po co. Ale być może to jezioro jest z tego wszystkiego najtrwalsze, bo młodej Agnieszki już nie ma. Ci moi koledzy są pod tatusiałymi starszymi panami. A to jezioro wszystko przetrwa. I te nasze sukcesy, i nasze błędy, i nasze pozorne sukcesy, i nasze pozorne błędy.
3: Chyba dużą rolę też jakby mężczyźni odegrali w jej życiu jako wpływ na to, na jej twórczość.
2: Ogromną, tak. I to jest... Ja nie powiedziałam... Zaczęłam od tego, że powinnam powiedzieć o trzech mężczyznach. Zaczęłam od Andrzeja Jareckiego. Powinnam powiedzieć
3: Rozwinęła
2: też o...
3: nam się ta opowieść.
2: Tak,
3: no właśnie.
2: Przepraszam.
3: To wróćmy jeszcze do tych dwóch mężczyzn kolejnych.
2: Powinnam wymienić jeszcze Daniela Passenta, z którym miała swoją jedyną córkę Agatę i który był do końca, mimo że się po niemal dekadzie rozstali, mieli wspaniałą relację. Mhm. Do końca życia bardzo się przyjaźnili, bardzo sobie ufali, pomagali sobie jak umieli. Ale ona Daniela Passenta zostawiła dla chłopaka, dla mężczyzny, dla którego straciła głowę. Był od niej 15 lat młodszy. Był to Zbigniew Mencel, wtedy dziennikarz polityki. Agnieszka Osiecka bardzo dużo zainwestowała nadziei w te relacje i wydaje się, że do śmierci kochała Zbigniewa Mencla, ale było tak, że w pewnym momencie on jej miłością pogardził i chyba się z tym nigdy do końca nie pogodziła. Więc to, wracając do tamtego pytania, natomiast jeśli chodzi o to, jak mężczyźni inspirowali ją do pisania, no to niebywale ją inspirowali. Ona szyfrowała swoje emocje w piosenkach i robiła to w tak fascynujący sposób. Dla mnie, ja tyle rzeczy odkryłam, pisząc tę książkę Mężczyźni Osieckiej. Mhm. Na przykład zawsze kochałam utwór W żółtych płomieniach liści Łucji Prus i Skaldów, ale nie wiedziałam, że Agnieszka Osiecka napisała tę piosenkę chcąc zaprotestować przeciwko nagonce antysemickiej, jaka rozgorzała w Polsce w 68 roku. I bo to było tak, że Jerzy Giedroycz, redaktor naczelny paryskiej kultury, który również kochał się w Agnieszce Osieckiej, zabiegał przez lata, oni się poznali w 57 roku, ale za znajomość z nim Agnieszce Osieckiej został zabrany paszport, bo ona jeszcze tam do niego przemyciła cmentarze Chłaski, który również kochał się w Agnieszce Osieckiej. I Giedroyczowi udało się załatwić jej stypendium Forda, takie dzięki któremu mogła zobaczyć po raz pierwszy Stany Zjednoczone, na przełomie 57 i 8 roku. No i w Polsce, kiedy w marcu 68 jest ta wielka nagonka antysemicka, Agnieszka, patrząc na to z oddali, uważa, że stosunek do tych wydarzeń to jest bardzo ważny miernik jakiejś postawy obywatelskiej. I że skoro ona nie może zaprotestować wprost, to ona zrobi to w piosence. I przecież wszyscy znamy frazy utworu W żółtych płomieniach liści, ale to jest niesamowite, jak czyta się ten utwór nie jako opowieść o relacji damsko-męskiej, powiedzmy, ale nagle dostrzegamy, że te ptaki wypędzone to są właśnie ci wypędzeni Żydzi, że palące wstydem skronie to jest ten wstyd, że w tym kraju współobywatelom dzieją się takie rzeczy. Poza tym jest też przecież duży rozdział Bujam się w twoich listach w książce Mężczyźni Osieckiej. I to jest rozdział o relacji Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory. A na kanwie tego romansu powstało tak wiele ważnych piosenek o miłości, że byliby państwo zadziwieni, śledząc to, jak to się rodziło. W pociągu z Sopotu do Warszawy Agnieszka Osiecka pisze Jeremiemu Przyborze Dookoła noc się stała. Kiedy indziej pisze Byle nie o miłości. Kiedy indziej Na całych jeziorach ty. I w pierwotnej wersji tego tekstu pisze Bezsenni tekściarze my. Później, żeby ten ich tajemny romans nie stał się publicznym, zmienia to na Bezsenni żeglarze my. Jeremi Przybora pisze Inwokację. Kiedy tęskni za Agnieszką, bo ona się wymyka, ona wciąż wyjeżdża od pewnego momentu, on pisze Jeszcze jeden tydzień do ciebie, niebotyczny i stromy. I no, piszą do siebie no, tak pięknie, że miał rację Jeremi Przybora, bo ja wiem, że była w Polsce dyskusja kilkanaście lat temu, czy spadkobiercy słusznie zrobili, że upublicznili listy Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory, listy na wyczerpanym papierze. A przyczyniła się do tego Magda Umer, która przyjaźniła się z obydwojgiem, i z Osiecką, i z Przyborą, a przez lata nie wiedziała, że oni kiedykolwiek, że oni kiedyś byli parą, bo oni byli parą w latach 60. I już po śmierci Agnieszki Osieckiej więcej rozmawiała z Jeremim Przyborą o Agnieszce. Już zrozumiała, jak on się czuł urażony tym, że Agnieszka go porzuciła. Opowiadał Magdzie Umer pod domem Agnieszki na Saskiej Kępie, że był taki czas, kiedy mógłby tam rozstawić namiot. I że strasznie, że w ogóle nie chciał mówić o Agnieszce, bo tak go to bolało, że ona go zostawiła. Nic go tak nie bolało. Ale dzisiaj nie żałuję ani chwili, bo dała mu wtedy tyle cudowności. No i Jeremi Przybora pewnego dnia przyniósł Magdzie Umer teczkę z listami i powiedział: zrób z tym, co uważasz. Polska literatura nie wybaczyłaby mi, gdybym ja spalił te listy. I Magda Umer zrozumiała, że Jeremi Przybora chciał się pochwalić całej Polsce, że kiedyś Agnieszka Osiecka była jego miłością.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Przypominam Państwu, że rozmawiamy dzisiaj z Joanną Podsadecką, autorką książki Mężczyźni Osieckiej. Rozmawiamy o Agnieszce Osieckiej i nie tylko o mężczyznach, którzy odcisnęli piętno w jej życiu, bo ta książka to nie tylko opowieść o samej Agnieszce i właśnie o tych wszystkich mężczyznach, którzy w różnych relacjach z nią znajdowali się w trakcie jej życia, ale także to książka o tamtych czasach, o tym, jak to wszystko wtedy wyglądało. Zapraszam Państwa do przeczytania tej książki, no i oczywiście również do słuchania dzisiejszej Alei Sław Radia Pogoda. Gościem jest Joanna Podsadecka, autorka książki Mężczyźni Osieckiej.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
3: Ale też rzeczywiście myślę, że polska literatura bardzo by nie skorzystała na tym, gdyby te listy nie zostały upublicznione, ponieważ czytając je, miałam takie wrażenie, że chciałabym, żeby ktoś mi tak miłość wyznawał. I że to rzeczywiście jest absolutnie jakiś poziom wręcz nieosiągalny opisywania uczuć.
2: Tak, jakiś taki galaktyczny, bo to było... Moim zdaniem to uczucie było najmocniejsze, kiedy do siebie pisali, bo oni bardzo szybko wyczuwali potencjał tej drugiej osoby. Przecież Agnieszka Osiecka, kiedy poznała Jeremiego Przybory, już doskonale znała jego twórczość, bo przecież wtedy on był gwiazdą pierwszej wielkości. Kabaret Starszych Panów, który współtworzył, święcił triumfy. Wiele milionów Polaków siadało regularnie do kabaretu. Te piosenki weszły do języka. Polacy mówili do siebie frazami piosenek z kabaretu Starszych Panów. I Agnieszka, kiedy zatańczyła po raz pierwszy z Jeremim Przyborą i coś się między nimi takiego wydarzyło, że już postanowili iść w to uczucie, doskonale czuła, na jaki poziom może się wznieść ich korespondencyjny romans. Więc ona uciekała, moim zdaniem, także dlatego, by musieć się wysilić i by on musiał się wysilić. I powstały te arcydzieła. Przecież na pewno nie miała wtedy świadomości, że to będzie tak omawiane przez dużą część Polski, że to kiedyś zostanie wydane, ale cała ta frajda, że ona ma kogoś, kto na takim poziomie potrafi się do niej zwracać, kto chce jej zaimponować i komu ona chce tymi błyskotliwymi frazami imponować, to było wspaniałe. Bo oni wiedzieli, jak stymulować wyobraźnię. Oni wiedzieli, że tęsknota też karmi wyobraźnię. Więc ta poezja w ich uczuciu była przede wszystkim, kiedy byli daleko od siebie, bo proza codzienności, nie chcę powiedzieć, że zabijała to uczucie, ale pokazywała, jak oni się jednak różnią, bo też była duża różnica wieku między nimi. Kiedy oni byli razem, Agnieszka Osiecka miała 28 lat, Jeremi Przybora miał 49. Bardzo różny tryb życia prowadzili, różne rzeczy ich tak naprawdę fascynowały w codzienności, ale na pewno wspólna była ta miłość do polszczyzny, do tych zabaw w nią.
3: No ale to teraz to, co pani mówi, to trochę tak przygasiło mój zapał, bo pomyślałam sobie, że aha, czyli po prostu tutaj to nie były takie szczere uczucia, tylko jednak próbowali się trochę zmusić do tego, żeby pięknie pisać.
2: No ja chyba bardziej Agnieszka, bo mnie się wydaje, że na początku był taki żar, ale to krótko trwało, natomiast Jeremi Przybora bardzo się zaangażował od samego początku. On był wcześniej takim Kasanową, to znaczy bardzo wiele kobiet w tym kraju chciało być z nim, a on oszalał na punkcie Agnieszki i widział, że ona co chwila mu się wymyka, ucieka, pisze niby te piękne listy, ale ma być w Warszawie, tymczasem jednak ze Szwecji, jednak popłynie później na Bornholm i jednak wyjedzie do Złotych Piasków i ona się tak ciągle kręciła i on nagle się dowiadywał, że ona jest wszędzie, tylko nie z nim, ale pisze te płomienne listy.

0: nie imponowała i mogła mu sprostać intelektualnie, ale przerastała go w poczuciu własnej wolności.
1: Myślę sobie też o tym, że mężczyźni, którzy pojawiali się w życiu Agnieszki Osieckiej, nie tylko mieli duży wpływ na jej twórczość, no ale też na przykład jeden z jej ślubów i wesele to wręcz wpisały się do kultury podhalańskiej, nie wiem jak to nazwać, do legendy zakopiańskiej.
0: Tak, jest w ogóle, to jest ciekawa historia, że bo Agnieszka Osiecka w swoim życiu dwa razy brała śluby, i ci dwaj mężczyźni wydaje się, że byli najmniej znaczącymi w jej życiu. Mhm. I tak właśnie było w przypadku Wojciecha Frykowskiego, który był takim nicponiem z Łodzi, synem bardzo bogatego przedsiębiorcy, człowiekiem, który rozbijał samochody w rajdach, który rozkręcał najlepsze imprezy w Łodzi. Był przyjacielem Romana Polańskiego, zresztą sfinansował z pieniędzy ojca jeden z jego pierwszych filmów i Polański zawsze to pamiętał, że Wojtek mu tyle serca okazywał. I więc po latach ściągnął go do Hollywood, gdy tam zamieszkał. I to była taka zadziwiająca historia, bo Agnieszka kiedyś, bo Agnieszka przecież studiowała w filmówce, w pewnym okresie skończyła reżyserię, ale kiedyś siedziała z kolegą Wojtkiem Solarzem i on jej opowiadał, że jest w Łodzi taki po prostu kobieciarz, taki nierób, ale uroczy, w ogóle ma taką gadkę, jest tak malowniczą postacią i Agnieszka wtedy mówi, muszę go poznać. Ona już sobie chyba wyobrażała, jak to opisze, co to musi być. Ona właśnie była taka głodna poznawania tych przeróżnych typów osobowości. I jakie było zdziwienie Wojtka Solarza, kiedy po dwóch tygodniach od tego momentu, kiedy siedział z Agnieszką i opowiadał o tym przedziwnym chłopaku z Łodzi, Wojtek dostał kartkę. Pozdrawiamy serdecznie, całujemy z Zakopanego Agnieszka i Wojtek. No i naprawdę niedługo Agnieszka i Wojciech Frykowski zdecydowali się na ślub w Zakopanem. I jej rodzice protestowali. Wszyscy uważali, że zwariowała, że ona kompletnie... Ona już była wtedy taką cenioną autorką tekstów i ona przydawała prestiżu Frykowskiemu. Mhm. Poza tym największym idolem Frykowskiego był Marek Chłasko, a Marek Chłasko kiedyś był chłopakiem Agnieszki, oświadczał się jej kilka razy i to była taka też zadziwiająca relacja i Wojciechowi Frykowskiemu imponowało to, że jego idol był kiedyś związany z Osiecką, więc ona stała się dla niego takim podwójnym trofeum. Aha. I ten związek bardzo szybko się rozpadł, zresztą Agnieszka też to tak opisywała, że już w dniu ślubu miała poczucie, że ona jest w złym miejscu. Wydawało jej się, że ogląda jakiś film.
1: Okej. Okay.
0: Okazuje się, że ona w tym gra, ale ona tu nie pasuje. I potem ojciec Frykowskiego podarował im taki dworek, żeby tam w Radonicach, żeby tam zamieszkali. Niby przyjeżdżali do nich goście. Ona zrobiła taki salon warszawski, ale tak, ona ani nie umiała gotować, ani tam zresztą miała służbę, ale nie... Nie miała takich umiejętności pani domu. Mhm. Ten Frykowski jej niczym nie imponował. I to bardzo szybko się posypało, bo po kilku miesiącach on się zrobił agresywny, kiedy Andrzej Jarecki, dawny chłopak, odprowadził ją po premierze do domu. To Frykowski się bardzo zdenerwował i zdaje się, że chciał przejść do rękoczynów i ona wtedy postanowiła, że następnego dnia idzie do adwokata. Formalnie to ich małżeństwo dłużej trwało, ale to była krótka przygoda i ona się tego wstydziła. Ona mówiła, że ona sobie zdawała sprawę, jak na nią krzywo patrzą znajomi, że zwariowała i właściwie nie wiadomo, po co brała ten ślub. To było takie lekkomyślne, no.
1: No ale też właśnie wracając do samego aktu zaślubin, to tutaj krążą legendy, że to była po prostu bardzo długa impreza. Zakopanem.
0: A, no tak, tak, no tam był i Komeda, i Kobiela, z tego co pamiętam. No tam się dużo działo, tak, tak. No, Frykowski potrafił rozkręcać imprezy.
1: Zaczęło się z przytupem, skończyło się równie szybko, jak się zaczęło.
0: Ale jeszcze jak się skończyło, bo teraz sobie przypomniałam, że przecież

0: było tak zadziwiające, że kiedy Agnieszka Osiecka poleciała pod koniec lat 60. na to stypendium Forda do Stanów, to tam akurat przebywał i Marek Chłasko, bo Polański, który już mieszkał w Hollywood, wymyślił sobie, że Chłasko będzie pisał scenariusze do jego filmów. I przebywał tam Komeda, bo Polański chciałby, Komeda pisał muzykę do jego filmów. Ale Polański sprowadził tam też Frykowskiego, swojego przyjaciela. No i w pewnym momencie poprosił tego Frykowskiego, żeby w czasie, kiedy reżyser leci na plan do Wielkiej Brytanii, żeby się zaopiekował jego partnerką w Polańskiego, Sharon Tate, która była w 8. miesiącu ciąży. No i Frykowski się nią wraz ze swoją dziewczyną Abigail jakoś tam opiekował. No i krótko przed tym spotkali się z Agnieszką, ale to było takie zadziwiające spotkanie, bo on ją właściwie zmusił, żeby przejechała się z nimi, z tą Abigail, pożyczonym samochodem. Aha. Przejechała się, ale jechał jak wariat i oczywiście rozbił to auto. Ono zaczęło płonąć. Wysiedli z tego auto, ona patrzyła, jak to auto płonie. No i sobie myślała, że no tak te imprezy Wojtka się kiedyś kończyły. Nie miała w ogóle sentymentu do Frykowskiego. To było takie krótkie spotkanie po latach. I nawet kiedy okazało się, że Wojciech Frykowski został zamordowany kilkudziesięcioma ciosami przez bandę Mansona. Została wtedy zamordowana też żona Polańskiego i kilka innych osób. To do Osieckiej nie wracały sentymenty, żadne sentymenty związane z Frykowskim. Ona w ogóle nie miała skłonności, żeby ostro ludzi oceniać, a akurat w odniesieniu do Frykowskiego powiedziała kiedyś, że no, to był taki harcerzyk, który nawet do pięt swojemu ojcu nie dorastał, więc żeby nie dostrzec tego w Łodzi, wyjechał do Hollywood, ale tam spotkała go tylko taka premia, śmierć hollywoodzka, a nie łódzka. No, czyli ostro jak na nią, bardzo ostro.
1: Czy Agnieszka Osiecka, czy możemy powiedzieć, że ona w końcu znalazła jedną miłość wielką w swoim życiu?
0: Jeśli jedną, to nieszczęśliwą. Nie wydaje mi się to też uprawnione, bo ta miłość do Zbigniewa Mencla, która trwała kilkanaście lat, niemal 20, to była w gruncie rzeczy nieszczęśliwa miłość. I Agnieszka stworzyła bardzo wiele tekstów, stworzyła piękny tomik wierszy, Wada serca, dedykowany właśnie Zbyszkowi. I to był twórczy okres w jej życiu. Ale może też było tak, że ona była skonstruowana jako osoba, która nie może się spełnić w miłości, bo jej przyjaciółka Zuzanna Łapicka powiedziała kiedyś, jest taka fraza Agnieszki, ten kamień, który w sercu noszę, pozostaw mi, Panie. I Łapicka stawiała taką tezę, że Agnieszka bała się, że jak się zakocha szczęśliwie na zawsze, to że przestanie być twórcza, że już nie będzie potrafiła pisać. I jak to czytałam, to pamiętam, że sobie przypomniałam o takim zdaniu z dzienników nastoletniej Agnieszki, kiedy ona pisze: do pełni szczęścia brakuje mi już tylko nieszczęśliwej miłości. I być może ona była właśnie tak skonstruowana, bo ona była tak przenikliwa, ona miała taki dar obserwacji, ona była doskonałym psychologiem dla innych, ale nie dla siebie. Powtarzała, że się nie uczy na własnych błędach. Ona zawsze, kiedy miała do wyboru poczucie bezpieczeństwa albo piękną iluzję, to zawsze wybierała iluzję, ale piękną.
1: Bardzo dobrze zna pani teksty Agnieszki Osieckiej. Jak w ogóle, skąd się wziął w ogóle pomysł, żeby napisać właśnie książkę o niej i o mężczyznach w jej życiu?
0: Chyba musiałabym długo na ten temat opowiadać. Oczywiście to była propozycja wydawnicza, ale ten temat chodził za mną właściwie przez całe moje takie świadome życie od czasów nastoletnich. Ja nawet na premierę, krakowską premierę Mężczyzn Osieckiej przyniosłam taki segregator, do którego jako 10, 12, 15 latka wpisywałam teksty piosenek, które uważałam za piękne. I ja może nie do końca je wtedy rozumiałam, ale czułam, że tam jest tyle ważnych prawd ukrytych między wierszami, że chciałam je zapamiętać. Zapamiętałam je, ale otworzyłam ten segregator niedawno i okazuje się, że tam była piosenka W żółtych płomieniach liści Agnieszki Osieckiej, Polska Madonna, była piosenka Na całych jeziorach ty, była piosenka Rozmowa przez ocean. Był po prostu Jas podróży. Ja kocham taką piosenkę śpiewaną przez Marylę Rodowicz. A tyle jeszcze mam dla świata pożarów, tyle w sercu mam. Tak przeglądałam ten segregator i sobie przypominałam, jak wcześniej zaczęłam kochać teksty Agnieszki Osieckiej, jak jej biografia mnie fascynowała, bo uważam, że Agnieszki Osieckiej nie da się porównać z nikim w tym kraju. Przecież ona była tak osobna, była tak niezależna, miała tyle kolorów, była tak pełna sprzeczności i refleksyjna, i wystawiająca się na ryzyko, i no wszystko w niej było w takich dziwnych proporcjach bardzo, no naprawdę, i to jest osoba niedefiniowalna, więc jest bardzo trudna do opisania, ale ja wciąż powtarzam, że to jest tak fantastyczne wyzwanie dla autora, spróbować nazwać to, co jest między wierszami, spróbować uchwycić coś z tej osobowości, zrozumieć, dlaczego ona taka była, bo jej otoczenie jej nie rozumiało. Ona samej siebie nie rozumiała, nie umiała dać sobie spokoju. I to nawet teraz tak powiedziała o Jeremim Przyborze i o jego żonie, że czasem im zazdrości tego spokoju, bo ona nie umiała dać spokoju nikomu, nawet sobie. I więc ja pamiętam, jak wydawnictwo złożyło mi taką propozycję i zastanawiałam się nad tym. I kolega z wydawnictwa powiedział, ja czuję, że chcesz, ale że się boisz. I dokładnie tak było. Ja wiedziałam, jaki to jest ciężar odpowiedzialności, jakim dobrem narodowym jest Agnieszka Osiecka, ile o niej już powiedziano, ale też chciałam ją opowiedzieć przez filtr mojej wrażliwości. Nadać rangę pewnym zdarzeniom, wyłuskać pewne teksty. To jest, mężczyźni Osieckiej powstali w oparciu o 200 źródeł. Naprawdę zrobiłam wszystko, żeby dać czytelnikom taką opowieść o tej skomplikowanej Agnieszce Osieckiej, którą przecież tylu z nas kocha, ona tylu ludzi fascynuje, jest autorką ścieżki dźwiękowej do życia tak wielu z nas. Chciałam to zrobić po prostu bardzo uczciwie.
1: 200 źródeł, to w ogóle aż naprawdę robi takie kolosalne wrażenie, bo rozumiem, że i rozmowy, i czytanie.
0: I filmy, i nagrania, bardzo różne rzeczy.
1: Czy można powiedzieć, że przeczytała pani już wszystko o Osieckiej?
0: Co no staram się, ale muszę powiedzieć, że fascynujące było na przykład poszukiwanie białych kruków od kolekcjonerów. Wyrywanie tego od nich po prostu. Bo miałam taką ambicję, żeby oprzeć się o takie źródła, których po prostu w Bibliotece Narodowej nie ma takich rzeczy. Ja i szukałam pism, które już nie istnieją i kupowałam od różnych kolekcjonerów, na przykład z lat 50. Radar, Stolice, Panoramę. W filmie to się w latach 70. znalazłam taki wywiad, który Tadeusz Sobolewski zrobił w latach 70. z Agnieszką Osiecką, kiedy ona z Danielem Pastentem mieszkała w Falenicy. Kiedyś też to było takie śmieszne, bo ja już padłam w ten szał kupowania takich rzeczy, których nigdzie nie ma, że gdzie jeszcze, w jakim serwisie mogę coś znaleźć. I ktoś wystawił po prostu jakiś fan twórczości Agnieszki Osieckiej. Wystawił teczkę podpisaną na serwisie aukcyjnym wycinki o Agnieszce Osieckiej. I ja nie wiedziałam, co jest w tej teczce, ale kupiłam w ciemno tę teczkę.
1: Przydała się?
0: Przydała, oczywiście. No, część tekstów tam niestety była z życia na gorąco, więc to się nie przydało. Bo widać, że ten miłośnik twórczości Osieckiej zbierał wszystko, co mu wpadło w ręce.
1: Zawsze to też trochę inna optyka.
0: Tak. Ale no wspaniałe to było naprawdę odkrywanie tych kolejnych warstw, bo ja stworzyłam książkę, w której jest 15 rozdziałów i tam na pierwszym planie jest Agnieszka Osiecka, i to wszystko, co w niej buzowało. Drugim planem są jej relacje z mężczyznami. Trzecim planem, jak sobie założyłam, dosyć wyraźnym chyba w tej książce, jest opowieść o polskiej kulturze XX wieku. O tych wszystkich środowiskach, które w tak zadziwiający sposób łączyła postać Agnieszki Osieckiej. To znaczy, że ona była ważna i dla STS-u warszawskiego, i dla gdańskiego bimbomu prowadzonego przez Zbigniewa Cybulskiego. I była ważna, prowadziła przecież swoją audycję w polskim radiu przez lata. I miała swoje programy w telewizji. I jej piosenki wygrywały festiwale w Sopocie i w Opolu. I studiowała w łódzkiej filmówce. I tak mogłabym, no i przecież dla paryskiej kultury była kimś ważnym. I to było tak zadziwiające. Bardzo chciałam to odmalować, jak ona łączyła te środowiska, które często wydawały się od siebie tak odmienne. I w każdym z rozdziałów opowiadam nie tylko życie Agnieszki Osieckiej, ale też życie każdego z tych mężczyzn. To znaczy, co ich doprowadziło do tej relacji z Agnieszką, co było przed nią, jak było z nią, ale co było później. I to jest taka jakaś, mam nadzieję, panorama polskiej kultury, bo to byli tak ważni ludzie dla polskiej kultury. No właśnie, Zbigniew Cybulski, jej przyjaciel, czy Jeremi Przybora, któremu zawdzięczamy tyle tekstów, czy Andrzej Wajda, któremu zawdzięczamy tyle niezwykłych filmów. I oni wszyscy byli na tej orbicie Agnieszki. I wydaje się, że po prostu wybitni ludzie jakoś się przyciągają w każdej epoce. Nie wiadomo, jak znajdują do siebie drogę, ale jakoś znajdują.
1: No właśnie, bo myślę, że dla takich bardzo postronnych obserwatorów i nie wchodzących bardzo głęboko w temat życia Agnieszki Osieckiej i jej twórczości, no to właśnie jest takie wrażenie, że ona jednak spotykała się z samymi, mówiąc dzisiejszym językiem, celebrytami.
0: Nie, ona uwielbiała też takich ludzi, powiedzmy, bardzo prostych, i czerpała od nich. I kochała takich prostych, niekłamliwych, ciepłych ludzi, którzy przyjmowali ją i jej przyjaciół na Mazurach. To pani Podjaskowa robiła jakieś kluski z jagodami. To pan Szczupakiewicz dawał im miód. No i tam szereg takich postaci, ale uwielbiała po prostu w kawiarniach słuchać, jak ludzie mówią, w pociągach. Przecież Michał Kot, syn profesora Jana Kota, wybitnego językoznawcy, opowiadał kiedyś, jak Agnieszka usłyszała w pociągu, jak ktoś opowiada, że jest na zakręcie i napisała wtedy słynną piosenkę, później śpiewaną między innymi przez Krystynę Jandę, bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie.
1: Więc obserwowała rzeczywiście otaczającą ją rzeczywistość prawie jak przez mikroskop.
0: Miała taką niesamowitą łatwość. Jakoś tak mówiła o sobie, że jest zdolna jak małpa w tej dziedzinie. Ale też powtarzała, że ona niczego innego nie umie. I kochała to. I ta twórczość była czymś tak ważnym. I potrafiła też wyrazić takie stany w tej twórczości, jak się na przykład prześledzi ten w sumie smutny bardzo tom Wada serca. On jest tak przejmujący. Ona ma taką świadomość tego, co się dzieje, co się psuje w jej relacji ze Zbyszkiem, ale jak to napisze, ja nie odchodzę, kiedy trzeba, na twoje szczęście.
1: Czy to prawda, że wszyscy mężczyźni Agnieszki Osieckiej również świetnie posługiwali się językiem polskim?
0: Nie wszyscy. Właśnie dałam ten przykład Wojciecha Frykowskiego, ale także Wojciecha Jesionki, jej drugiego, ostatniego męża, którzy, no akurat Jesionka się zajmował trochę teatrem, ale jeśli chodzi o pisanie, to nie był taki orzeł podobnie jak Frykowski. Ale wielu jednak, tak, ja we wstępie do tej książki piszę, że ludzi kochających pisać nic nie podnieca, tak jak dobrze użyte słowo. I coś w tym jest, bo Marek Hłasko, Jeremi Przybora, Andrzej Jarecki, Zbigniew Mencel, Daniel Passent, oni wszyscy wspaniale posługiwali się polszczyzną. I to było, wydaje się, bardzo pociągające dla Agnieszki Osieckiej.
1: Co ona w sobie takiego miała, że tak bardzo panowie ją kochali?
0: Ona była bardzo naturalna, bardzo niezależna i ciągle się wymykała. Ona napisze, że nie o to chodzi, by gonić króliczka.
1: By złapać.
0: By złapać króliczka, ale by gonić go.
1: Proszę powtórzyć to zdanie.
0: To ona napisze, że nie o to chodzi, by złapać króliczka, ale by gonić go. I coś takiego w niej było, że się wymykała, a to bardzo tych mężczyzn jeszcze podkręcało. To znaczy, każdy z nich chciał być tym, który ją przy sobie zatrzyma. Na przykład Jeremi Przybora dziwił się, że zawsze podobały mu się piękne kobiety, świetnie ubrane. Zwracał na to bardzo uwagę. A Agnieszka Osiecka nie miała dobrego gustu, jeśli chodzi o ciuchy. W ogóle to jej nie interesowało. Zazwyczaj postarzała się strojem, nie malowała się, choć stać ją było na szminki najlepszych firm. Ale wygrywała właśnie tą błyskotliwością, tą naturalnością. I tak jak Henryk Grimberg kiedyś powiedział, on też podkochiwał się w Agnieszce Osieckiej, że ona była sobą w czasie, kiedy prawie wszyscy udawali. I jakkolwiek kto by nie chciał oceniać jej życia, to ona była w tym wszystkim szczera. Kiedy odchodziła, to była wobec samej siebie szczera. Bo już czuła, że ta relacja się wypaliła. I jest taka zabawna opowieść Hanny Bakuły, zresztą ostatnio mi to opowiadała, że nawet jak dała Agnieszce Osieckiej piękną torebkę, bo już nie mogła patrzeć, jak Agnieszka nosi jakąś tam władki okropną. To Agnieszka oddawała jej ją po kilku miesiącach, mówiła, wiesz, u mnie leży, daj komuś innemu. Albo Agnieszka Osiecka była bardzo zgrabną osobą, jak się patrzy na te zdjęcia z lat, na przykład 70., no ona wygląda po prostu bosko. Tylko, że umiejętnie to na co dzień ukrywała w tych za dużych, jakichś przedziwnych ciuchach. No i Hanna Bakuła miała kiedyś taką ambicję, żeby Agnieszkę przekonać do nowego stroju kąpielowego, bo już nie mogła patrzeć na taki jednoczęściowy, granatowy, który miał już jedną miseczkę, w ogóle wyglądała w nim strasznie. No i kupiła jej. Mówi, bo ja na nią popatrzyłam i ona miała taki piękny biust, takie ogromne wcięcie w talii, takie długie nogi. Już ona miała idealną figurę. I ja jej kupiłam taki idealny kostium. Agnieszka przymierzyła go przy mnie, popatrzyła w lustro i mówi, Haniu, przecież to nieprzyzwoite. I mi go oddała.
1: Widać, rzeczy doczesne miały mniejsze znaczenie niż słowo.
0: Tak, ale no, nawet Jerzy Urban mówił, w Warszawie w tamtym czasie nie było lepszego towarzystwa od Agnieszki Osieckiej. I czy opozycjoniści, czy ludzie z kręgu, powiedzmy właśnie Jerzego Urbana, któremu błyskotliwości też przecież nie można odmówić, jakkolwiek inaczej byśmy w innych kontekstach o jego działalności rozmawiali. Nawet on to podkreślał. No i jak ja bym zaczęła wymieniać, kto się kochał w Agnieszce Osieckiej, to by to była naprawdę tak pokaźna lista.
1: No ale to jest właśnie dla mnie bardzo ciekawe, że musiała naprawdę rozsiewać wokół siebie ogromną aurę, że tak bardzo przyciągała różnych mężczyzn z różnych środowisk i tak wielu się w niej jeszcze kochało.
0: Tak, wielu podkreślało te jej piękne nogi, to się bardzo wielu właśnie na to zwracało uwagę. Ale no ona miała taki rodzaj takiej nonszalancji, takiej pewności siebie wynikającej z tego, że ona wiedziała, jakie ma talenty, wiedziała, jak jest wykształcona, jaką ma ciekawość świata. I taka energia promieniuje z człowieka. I właściwie ona nie musiała zabiegać. To też jest ciekawe, bo ona najbardziej chciała takich mężczyzn, których nie mogła mieć. Miała coś taki męski pierwiastek w sobie, takiego łowcy, nie? Tylko w kobiecej skórze. I opowiadała, że jak była nastolatką, miała 17 lat, to kochała się w chłopcach 14-letnich homoseksualnych. Czyli takich, których na pewno nie mogła mieć. I później było tak, że przecież kochał się w niej kwiat polskiej inteligencji. No po prostu najwybitniejsze nazwiska. A ona tych najwybitniejszych mężczyzn czasem zostawiała dla jakichś łobuzów. No i może z tego to myślała, że wiecznie trzeba uciekać.
1: Albo ewentualnie gonić coś, czego nie można dogonić.
0: I może to była tajemnica tej relacji ze Zbyszkiem, że on jej się wymknął w pewnym momencie i to jakoś karmiło jej twórczość. Nie wiem, ciekawe, czy ona miała takie przeczucie, że taki los jest jej pisany, bo przecież mogła go przesądzić zupełnie inaczej. I może kiedy ona postanawia, że da wreszcie komuś miłość bez daty ważności, kiedy ona postanawia w swojej głowie, że to zrobi, ten ktoś tą miłością gardzi. I no, nie zapytam jej dzisiaj o parę spraw. Mogę tylko szukać śladów, pytać ludzi, czytać, co napisała, a napisała bardzo wiele na temat różnych swoich stanów.
1: Zastanawia mnie też w relacjach właśnie Agnieszki Osieckiej z mężczyznami to, że no jednak dwa razy postanowiła być w małżeństwie.
0: Ale to były tak krótkie piłki.
1: No tak, ale to tak, czy cały czas mi gdzieś tam chodzi to po głowie. Czy rzeczywiście na przykład wtedy miała jakąś nadzieję, że to będzie na chwilę chociaż taki moment
0: Nie, moim zdaniem
1: zatrzymania.
0: Nie, bo żaden z tych mężczyzn, ani Wojciech Frykowski, ani Wojciech Jesionka nie gwarantował żadnego poczucia bezpieczeństwa. To ona była tą mocniejszą osobą opozycji jakiejś gwiazdy. Ona pomagała Jesionce zrobić jakąś karierę w Warszawie. Frykowski chyba liczył, że ona też mu w czymś pomoże, czy przyda mu blasku. Wydaje mi się, że to było naprawdę takie bezrefleksyjne, że ona się czuła właśnie jakby grała w filmie, że może to zrobić, że to jest właściwie jakiś rodzaj performance'u.
1: Bo mogę.
0: Tak.
1: Trochę.
0: A ci, którzy byli naprawdę ważni, Daniel Pasent, Andrzej Jarecki, Zbigniew Mencer, tam no, nie było tego tematu. A oni się naprawdę w jej życiu liczyli.
1: Mężczyźni Osieckiej. Książka Joanny Podsadeckiej, dostępna absolutnie w księgarniach. Polecamy Państwu bardzo serdecznie, bo tak jak zresztą Pani powiedziała, ja też myślę, że to nie jest tylko książka o Osieckiej, ale to też jest w dużej mierze książka o tamtych czasach, po prostu, o czasach jej życia. Mnie również bardzo zafascynowało tak z językowego punktu widzenia, taki czas teraźniejszy. Ja się czułam, że jestem w tej opowieści cały czas, że to się dzieje tu i teraz, że to nie jest jakaś zamierzchła historia, tylko że jestem takim obserwatorem, a wręcz może trochę uczestniczę w tym wszystkim, co tam jest. Także Państwu bardzo serdecznie polecam. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję, było mi bardzo miło.
1: I do usłyszenia. Zapraszam również na radiopogoda.pl.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spadł.

0: Absolutnie.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

wyglądający z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się meberek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra Lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

panna Krysia. Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pyta.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio.